dworek z forsą. Krążę na okrągło, jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic.

0: się patrzą mocno. Ej, co to pogląd? Mam w iPhone'ie jak Vince.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje. Chcę ciebie, nie mockę. Chcę ciebie, nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to, co modlę.

Słońce gorąca, nie gram w tysiąca, tylko wydaję. Hiszpania, Bali, Włochy, Hawaje, zwiedzące kraje. Bawię się życiem, mam o czym wam opowiadać na płycie. Sami widzicie, jest niezły mój, słońce wyszło, więc lecimy z tym, o, życie.

0: Artur Moczarski, kłaniam się nisko i zapraszam na spotkanie z moimi i Państwa gośćmi. Są to profesor Piotr Kosiak, teolog, biblista, członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich, na co dzień wykładowca Uniwersytetu Civitas i dyrektor Instytutu Witosa, a także profesor Jan Kozłowski, filolog klasyczny, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego oraz nauczyciel greki i łaciny biblijnej online na Uniwersytecie Otwartym UW. Dzisiaj znowu, bo ostatni czwartek mieliśmy program specjalny z okazji Bożego Ciała. Jesteśmy w Kafarnaum, czyli mieście, które do dzisiaj reklamuje się jako dom Jezusa, i tam tym razem Jezus spotyka człowieka imieniem Mateusz. To jest ten sam Mateusz, którego Ewangelię czytamy?
1: Więc odpowiadając tak, to jest ta sama osoba, tak? Czyli Lewi z Kafarnaum to jest autor Ewangelii. No to nie... jest Mateusz apostoł.
2: Tak, ja się nie zgadzam, bo...
1: Ale na szczęście zgadza się Klemens, aleksandryjski papież i ojcowie Kościoła.
2: No tak,
1: to,
2: ale my mamy...
1: To z tobą się jakoś poradzimy. O. Ważniejsze, że tradycja no tak. nam podpowiada.
2: Dobra, ja mówię, dobrze, bo ty twierdzisz, że kata...
1: Ja twierdzę,
2: że to, kata
1: co, ja
2: według,
1: tylko powtarzam, co mówi o ojcowie Kościoła.
2: Czyli, że znał świetnie Platona, dialogi.
1: Tak. Znaczy, no, tego nie twierdzą ojcowie Kościoła,
2: ale... Nie twierdzą, ale nauka twierdzi dzisiejsza i my to już wiemy, że autor Ewangelii...
1: Ale to nie jest pytanie o Platona, bo ja wiem, że ciebie zawsze ciągnie w tę stronę, tylko pytanie jest o to, czy to jest ta sama osoba.
2: Tak, ale nie autor bezpośrednio.
1: No to pytanie jest o osobę. To jest ta sama osoba?
2: A ja,
1: no to tak, odpowiadajmy na pytania, które są wam zadawane.
2: Tak, ale przed chwilą powiedziałeś, że to autor właściwy.
1: Ale w Ewangelii, co twierdzi papież i Klemens Aleksandryjski.
2: No to ja mówię, że nie.
1: Jako teolog Kościoła Rzymskokatolickiego, tak, no jestem mówię, wierny nie. nauczaniu Kościoła Katolickiego.
2: Że nie jest autorem, natomiast jest źródłem przekazu, bo to, że interpretujesz, że kata Lukan, kata Joannen, kata Markon, że to on usiadł i napisał dosłownie, czy coś takiego, a według... Nie może znaczyć, że...
1: To są dwie różne rzeczy.
2: Moim zdaniem nie jest w sensie dosłownym i ostatecznym tej wersji, którą my mamy, autorem Ewangelii Mateusza. To żebyśmy to wiedzieli. Natomiast to jest ten sam. I on stoi niewątpliwie, znaczy niewątpliwie, i to jestem w stanie przyjąć, u początku przekazu. Przekaz to jest tradicjo, więc u początku tradycji tak, to jest ten sam. Więc nie jest nadużyciem, że... Znaczy najlepiej powiedzieć tak, jak jest tytuł. Jest to według... Mateusza i proszę zobaczyć, według Mateusza może znaczyć z perspektywy Mateusza, to jest według Mateusza, może znaczyć według, czy on jest u początku, u tym impulsie, natomiast ostateczna forma, literacja,

0: czujniczka, którą my mamy, jestem w stanie sobie dać rękę uciąć, że to nie jest właśnie ten celnik znad z Kafarnaum.
1: No, ja wierzę głęboko w to, że to jest ten sam celnik, a oczywiście szkoła, czy kto później, dalsza redakcja, to nam podpowiada biblistyka, tak? Ale Kościół modli się do ewangelisty Mateusza Apostoła.
0: No to chyba się zgadzam.
1: Więc to jest najważniejsze i to jest ważne. Ale chcę Państwu pokazać przede wszystkim trochę teraz inną jego perspektywę, no bo Jezus wychodząc z Kafarnaum, ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego w komorze celnej. Ja chcę Państwu pokazać, ponieważ on mi bardzo jest bliski, ten obraz, ponieważ ja łączę teologię z naukami o zarządzaniu, a dla mnie Mateusz jest takim patronem ekonomistów, celników, zajmujących się pieniędzmi, zarządzaniem. I to jest ważna postać. Więc, szanowni Państwo, kim był celnik? Bo my mamy taką perspektywę, że trochę mylimy pewne rzeczywistości i oczywiście nakładamy czasy teraźniejsze na rzeczywistość, która była wtedy, prawda? To jest naturalne, bo jak mamy mieć inną wizję, prawda? Więc proszę sobie wyobrazić. Wstaje wczesny świt. Kafarnaum już żyje. Rybacy już wracają z jeziora, czyli być może apostołowie już łowią i już wracają, bo przecież wczesny świt to już jest koniec łowienia. Handlarze rozkładają towary, czyli to, co zostało złowione, są rozkładane, ludzie to kupują, jest po prostu wrzask, unosi się kurz, jest zapach ryb, takiego gorącego chleba. Jak ktoś z Państwa był, nie wiem, na Sycylii, Sardynii, w takich wyspiarskich, ciepłych klimatach i był rano na targu, to właśnie to jest taki obraz, tak? Tam jest, i tam jest Mateusz, bo on siada codziennie przy swojej komorze celnej, tak? Czyli ma taką zbitą budkę, tak? Gdzie ma tabliczkę, w której mamy zapisane pewne należności. Mamy monety, mamy pieczęcie. Ludzie patrzą na niego z niechęcią. Jedni nazywają go zdrajcą, ponieważ pracuje dla Rzymian, pobiera podatki od ryb, od towarów, od transportu.

której mamy zapisane pewne należności. Mamy monety, mamy pieczęcie. Ludzie patrzą na niego z niechęcią. Jedni nazywają go zdrajcą, ponieważ pracuje dla Rzymian, pobiera podatki od ryb, od towarów, od transportu.

0: sprzedawczyk.
1: To Volksdeutsch,
0: zmienia,
1: taki, prawda, nic dobrego.
0: Zmienia zdanie, a on codziennie siada w tej komorze celnej i pobiera podatki. Podatki i ludzie go omijają, osądzają. Faryzeusze pewnie nie chcą nawet na niego patrzeć. A co się dzieje? No to właśnie dzisiaj mamy ten obraz Ewangelii. Jezus wychodzi z Kafarnaum i ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego w tej komorze celnej, w tej zbitej budce, gdzie mamy tabliczki, mamy monety, mamy pieczęcie. Ludzie muszą płacić za bardzo różne rzeczy, podatki. I Jezus nie zachowuje się jak inni, czyli nie osądza go, nie nazywa go, przechodzi i mówi do niego: pójdź za mną. I teraz uwaga, to jest tylko obraz, który w Ewangelii Mateusza, czyli według Mateusza, w tej tradycji mateuszowej opisujemy powołanie źródła autorstwa tej Ewangelii. Oczywiście my wiemy, że to musiało też się wydarzyć dużo wcześniej. To znaczy Jezus musiał przechodzić wielokrotnie obok tej komory celnej. Tak jak ostatnią niedzielę mówiliśmy, bo tam także padła nam nazwa Kafarnaum, no to przecież Jezus tam mieszka. Tam mieszka Piotr, tam mieszkają inni apostołowie, mieszka właśnie Mateusz, więc on tam chodzi, być może codziennie kupuje rybę, może mija Mateusza wielokrotnie, a może z nim rozmawiał, a może już wielokrotnie z nim rozmawiał i mieli bardzo ważne, trudne rozmowy. Może widział łzy Mateusza, a może widział to, że ktoś obraził go, zaczął go obrzucać błotem, bić go pałką, może był świadkiem różnych sytuacji, bo przecież to jest kolaborant, to jest człowiek, który część tych podatków oddaje Rzymowi. Rzymowi, który no nie przyszedł tylko po to, żeby wszystkie drogi prowadziły do Rzymu, tylko jednak mamy okupację, mamy wojsko, no i mamy...
1: Nie, gorzej.
0: No mamy gorzej,
1: tysiąc
0: prawda?
1: Razy
0: i
1: gorzej.
0: Mamy krzyże, prawda?
1: Gorzej. I gorzej, z butami do Świętego Świętych wchodzą, bo mamy nawet opis u Tacyta, jak to Pompejusz Wielki, jak zdobywał Jerozolimę, jak wszedł po prostu i mamy opis. Tam nie ma nic, pustka.
0: Prawda?
1: Spodziewalibyśmy się jakiś posąg czy coś, ale wszedł, uwaga, z butami do Świętego Świętych. To sobie wyobraźmy, to Rzymianie po prostu krzyżują, palą ludzi żywcem, tak? Stawiają orła na świątyni jerozolimskiej, którego potem młodzi Żydzi próbują, to Józef Flawiusz pisze, oni zostali żywcem spaleni przez to. Przecież tam o Piłacie słyszymy, że on utopił, prawda, w krwią, zmieszał z krwią tych ich ofiar, Galilejczyków. Ta historia, raz niszczą świątynię. Drugi raz za Bar Kochby, prawda, w czasie wojny żydowskiej, to ja bym powiedział, że to nie jest taka okupacja, że są wojska rzymskie. Znaczy, my nie mamy skali w ogóle, jaką ohydą, jaką straszną rzeczą dla Żydów jest okupacja rzymska, która z butami, mówię, wchodzi do Świętego Świętych, a potem je niszczy. Oni wolą na Masadzie sobie żyły otworzyć. Rozumiemy, pamiętamy ten przekop Masada i tak dalej. To znaczy, my nie mamy skali do tego, jak straszną rzeczą jest obecność Rzymian dla Żydów wtedy, jaką rzeczą jest kwestia podatków, że mamy tu wizerunek Cezara. My sobie tak myślimy. Tak, że...
0: Moneta, z którą Żydzi mają ogromny problem.
1: My nie mamy skali po prostu.
0: No i szanowni państwo, i jak już my tylko rąbka próbujemy pokazać państwu, że to jest apostoł, tak? Bo my też bardzo często gloryfikujemy tych apostołów, potem mówimy, jak to jest możliwe, że w kościele tyle grzechów, mówi grzesznik, który codziennie popełnia tyle grzechów, że co się w głowie nie mieści, prawda? Ale my tylko widzimy grzech u kogoś, prawda? Bo on ma być święty, prawda? Nie ja, prawda? To zakonnica ma być święta, ksiądz ma być święty, prezydent ma być święty, premier ma być święty, ale nie ja, prawda? Wszystko
1: tak.
0: Ma się tyczyć tylko nie ja.
1: Ale nawet jak to wiesz, to się cały czas przyłapujesz na tym, że nie wiesz i tak naprawdę tak właśnie osądzamy.
0: I takiego człowieka Jezus powołuje, przychodzi do tej komory kolaboranta, który te pieniądze oddaje z Kafarnaum do Rzymu, za to Rzym się bawi i niszczy Izrael za te pieniądze i szanowni państwo...
1: Tylko nie możesz mu nic zrobić, bo on ma za sobą, że tak powiem, zbrojnych ludzi.
0: Oczywiście, że tak. I wtedy szanowni państwo, co się dzieje dalej? On go powołuje, ale jest więcej. Jezus wchodzi tą rzeczywistość. I to jest też piękne, co też rozumiał papież Jan Paweł II. To były te dwie różne wizje pracy z katolicką nauką społeczną w trudnym czasie. Mamy niezłomnego kardynała Stefana Wyszyńskiego, który mówi non possumus i jest internowany. I mamy Wojtyłę, który idzie do urzędu, żeby prosić o kościół na Nowej Hucie, który staje z robotnikami, który rozmawia, który jest człowiekiem dialogu, który szuka porozumienia. I to jest właśnie ta rzeczywistość. Jezus, uwaga, więcej, powołuje Mateusza. Mateusz zaraz stanie się jednym z 12, bo my o tym zapominamy, że Mateusz jest jednym z 12.

0: Tak? Jest apostołem, tak? Jest księciem tym apostolskim, prawda? Może nie jest tej trójce wybitnych apostołów, prawda?
1: Czy oni byli wybitni, po prostu Jezus ich wziął.
0: Ale Jezus ich wziął, tak? I znowu, my też ich gloryfikujemy, no bo no, tam wiemy doskonale, kim oni byli.
1: Ale prawda? Szymon Zelota.
0: Szymon Zelota.
1: Ale patrz, jaki miks.
0: Zelota, mamy... który powinien zabić tego Mateusza jak psa.
1: Natychmiast.
0: Prawda? Natychmiast, tak? Oni się powinni nienawidzić, prawda?
1: Znaczy, to nie jest żaden prawak z lewakiem, to w ogóle my nie mamy skali, tak?
0: I ja bardzo dziękuję proboszczowi z Katedry Ełskiej, który powiedział przepiękne kazanie właśnie o tym zesłaniu Ducha Świętego, że oni byli na jednym miejscu i w jednym czasie, że to jest cud Ducha Świętego. Bo właśnie to był cud jedności. Bo oni się normalnie nie powinni z sobą nawet sekundy zgadzać, tak? Rybak, który ciężko pracuje, ma ręce spracowane i musi jeszcze pójść oddać pieniądze Rzymowi, Zelotek, który jest, byśmy powiedzieli, takim bojówkarzem, szukającym zwady i narodowcem, i na dodatek no, kolaboranta z Rzymu, prawda? Celnika.
1: Znaczy właśnie nie narodowcem, obrońcą świętego Izraela, co jest w stanie natychmiast śmierć ponieść za tę swoją wiarę.
0: Tak jest. I Piotr jest bardzo blisko tego też środowiska, bo jest
1: pod bronią. Jest to nie za ten narodowiec. To jest
2: powstaniec.
1: Ale to nie jest to znaczy...
0: Szukamy, nie mamy skali, prawda?
2: Odpowiedników.
0: I Jezus siada, szanowni Państwo, jest więcej. On nie tylko go powołuje, ale on idzie do domu ich.
1: Poczekaj. Zaprasza do siebie. Tak. Moim zdaniem, poczekajcie, i teraz powiem, bo to jest właśnie ten artykuł, co mówiłem, zdaje się, ostatnim razem, J. Andrew Doll, Revisiting Jesus' House, że on miał dom w Kafarnaum, zbiera te wszystkie materiały tutaj. Ja mówię, to jest ta jego teza, w kilku artykułach się pojawiła, to jest topowy, Journal for the Study of the New Testament, angielski naukowy periodyk, temu poświęcony. I przeczytamy też, uwaga, że przyszedł do swojego miasta. U Mateusz Kafarnaum, Kfar to jest wioska, to jest jego miasto. Co czytamy? On miał jeszcze, zaprasza ludzi, przecież Andrzeja i Piotra, zaprasza do siebie, do domu. W pierwszym rozdziale Łukasza, gdzie mieszkasz? Do siebie zaprasza. I wydaje mi się, że tutaj jest, w tym obrazie, jak się w niego wczytamy, jest dla mnie bardziej prawdopodobne. Ja mówię, nie streszczam tego artykułu Doula tutaj. Natomiast on zaprosił do siebie i zapraszał wszystkich innych tutaj, bo to jest styl Jezusa. To znaczy nie to tam przychodzi tak na zewnątrz i tak dalej przychodzi. Nie, właśnie problem jest, że on do siebie tutaj zaprasza. Mówię, tę perspektywę jako żywo nie jest treścią naszej wiary, że czy Jezus miał dom, czy nie miał, więc możemy w pełni ortodoksji podejrzewać czy testować hipotezę, która wydaje się teraz dobrze uzasadniona naukowo, że to jest jednak był dom Jezusa w Kafarnaum i on zaprosił do siebie nie tylko Mateusza, ale całe to towarzystwo straszne.

0: Dzień dobry, kochani. Cześć wszystkim. Witam was w kolejnym odcinku audycji Zwrot Akcji. Dzisiaj moją gościnią jest Iwona Lis. Cześć, Iwona.
1: Cześć.
0: Będziemy sobie rozmawiały z Iwoną o dużej zmianie, która wydarzyła się w jej życiu już paręnaście lat temu i zapoczątkowała wielkie zmiany w jej życiu i wtedy, i teraz. Będziemy rozmawiały o fundacji Iwony, która jest bezpośrednio związana z historią, która jej się przydarzyła. No i też o zwrotach akcji ludzi, których poznajesz w fundacji, bo jestem bardzo ciekawa też ich historii. Iwona, czy chciałabyś nam powiedzieć parę słów o sobie, czym się teraz zajmujesz, kim jesteś?
1: To jest pytanie, którego się nie spodziewałam, tak. ale kim jestem? Nazywam się Iwona Lis. Od 13 lat prowadzę fundację For Annie. Jestem psychologiem, jestem psychotraumatologiem, jestem biologiem. To są takie moje, jakby to jest moje wykształcenie, ale na co dzień pomagam i służę ludziom.
0: Jasne. Posłuchamy dzisiaj dużo o twojej działalności i na czym ta pomoc polega, ale czy to było tak, że ty zawsze wiedziałaś, że będziesz pomagać ludziom? To była taka twoja potrzeba od, wiesz, dzieciaka czy nastolatki? Czy nastąpił jakiś zwrot akcji, który cię przekonał do działania?
1: Wiesz, ja zawsze gdzieś tam miałam taką nutkę służenia, pomagania ludziom. Prowadziłam zuchy, byłam w harcerstwie, więc taka społecznikowska dusza gdzieś tam we mnie grała. Ale przez wiele lat szukałam swojej drogi. Trafiłam do korporacji, tam działałam, zbierałam doświadczenie.

0: doświadczenie. I to było jakaś, czy ja to czułam, że to jest moje? Chyba nie. Z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że nie. I w momencie, kiedy byłam na tej drodze korporacyjnego rozwoju, nagle jeden w zasadzie dzień, jedna chwila zmieniła dalsze moje życie. To był 28 grudzień 2004 rok, prosty odcinek drogi. I moment, w którym nagle zobaczyłam światła, które się pojawiły na pasie, którym podróżowałam. I to był ostatni moment, który ja pamiętam. Pamiętam go przez mgłę, więc nie byłam pewna, czy to w ogóle się wydarzyło, ale wszystko, co później się stało i informacje od innych osób potwierdziły, że tak, że to był moment zderzenia czołowego. Młody człowiek, 26 chyba letni, popełnił błąd na drodze. Wyprzedzał na trzeciego, wjechał na pas, którym ja podróżowałam. I w tym momencie niestety zderzyliśmy się czołowo. To była bardzo duża siła, 140 km. Więc to, że tu siedzę, mogę traktować i traktuję to jako pewnego rodzaju cud. Pomogłam mierzyć. Po wypadek ta chwila w zasadzie zmieniła absolutnie moje życie. Spędziłam tydzień na Ojomie. W ogóle nie wiadomo było, czy ja przeżyję to. Nie pamiętam tego czasu.
1: Jasne.
0: Natomiast kiedy wróciłam, jakaś świadomość, pamięć, okazało się, że jestem w szpitalu, że jestem przykuta do łóżka, że nie mogę się ruszyć, że jestem w zasadzie cała połamana. Miałam połamane nogi, miednicę, rękę, żebra. To uniemożliwiało jakkolwiek funkcjonowanie samodzielne moje.
1: Jasne.
0: Ale to nie było najgorsze. Najgorszą rzeczą, jaka była i która się wydarzyła, to to, że byłam w 8 miesiącu ciąży w chwili wypadku.

0: to uniemożliwiało jakkolwiek funkcjonowanie samodzielne moje.
1: Jasne.
0: Ale to nie to było najgorsze. Najgorszą rzeczą, jaka była i która się wydarzyła, to to, że byłam w 8 miesiącu ciąży w chwili wypadku.

0: moja córeczka Ania. I moje pierwsze pytanie po tym, jak wróciła mi świadomość, to było, czy lekarze wybierali pomiędzy moim życiem a mojego dziecka. Dostałam odpowiedź, że nie. Ania nie miała szansy na przeżycie ze względu na krwotok wewnętrzny. W zasadzie na początku był przede wszystkim ogromny szok, znieczulony lekami, tak, silnymi lekami przeciwbólowymi, więc ta świadomość docierała do mnie powoli. I ten ból związany, nie tyle fizyczny, który był ogromnym bólem, co psychiczny, towarzyszył mi bardzo wiele lat. Ta chwila, ten moment spowodował, że w zasadzie w jednej sekundzie straciłam jedyne dziecko. Również straciłam swoją rodzinę, straciłam swoją pracę.
1: Rodzinę masz na myśli właśnie córeczkę?
0: Córeczkę i no niestety rozstaliśmy się również z mężem po wypadku. Jasne. W związku z tym to też była konsekwencja tego, co się wydarzyło. I mogę powiedzieć, że musiałam zacząć swoje życie zupełnie od nowa, tkwiąc w roli ofiary. Bo po takim zdarzeniu, kiedy z osoby pełnosprawnej, funkcjonującej, nagle stajesz się osobą w pełni uzależnioną od osób trzecich, jest to tak trudne doświadczenie, trwające tak wiele, długi czas tak długo, że no, ciężko się z tym w ogóle jakoś sobie poradzić i wpada się w rolę ofiary. Ja czułam to znaczy taką niemoc totalną, taki brak siły do robienia czegokolwiek. To towarzyszyło mi przez wiele, wiele lat. Próbowałam się z tego wyrwać, ale nie wiedziałam jak. Szukałam sposobu i tych sposobów było wiele. Praca nad sobą, pomoc psychologiczna, różnego rodzaju jakby próby podjęcia jakiegoś takiego poradzenia sobie z tym, co się wydarzyło.
1: Ty wpadłaś w depresję? Czy...
0: Na pewno, jasne. Tak. To była depresja, ale też mówi się o tym, że często osoby z niepełnosprawnościami troszkę wchodzą w rolę ofiary.
1: Jasne.
0: I to rzeczywiście tak jest. I to trochę jest niezależne od samej depresji. To jest trochę coś innego mimo wszystko.
1: A masz, kiedy mówisz ofiara, masz na myśli ofiarę tego drugiego kierowcy, ofiarę losu, ofiarę takiej rzeczywistości? Wiesz, zastanawiam się, kogo wini się w takiej chwili.
0: To nie jest kwestia winy. To jest taka totalna niemoc, bezsilność człowieka wobec życia.
1: Jasne.
0: To nie jest kwestia winy, obwiniania, tylko takiego poczucia, że ja nic nie mogę, że jest przede mną ściana.
1: Jasne.
0: I to oczywiście jest jeden z objawów też depresji, tak, ale można sobie, wydaje mi się, że to trzeba jakoś, że to jest jednak, nie jest do końca to samo, tak. I to wychodzenie z roli ofiary to był najtrudniejszy chyba proces. Najtrudniejszym było jednak

0: mimo wszystko żałoba, chociaż i tutaj chciałabym bardzo zwrócić na to uwagę, bo ja przez to, że jestem taką osobą zadaniową, tak, kiedy usłyszałam od mojego ortopedy, lekarza prowadzącego, cudownego człowieka, który no, ratował moją miednicę, że nie mogę się załamać przez półtora roku po zdarzeniu, ponieważ zafunduję sobie martwicę kości. To bardzo ciekawa rzecz. Ortopeda i świadomość wpływu jakby psychiki na ciało. Ale on to dokładnie powiedział, ujął w ten sposób. No i ja przyjęłam to, nie mogę. Spięłam się, robiłam wszystko, rehabilitowałam się i nagle obudziłam się w rzeczywistości, której wiedziałam, że coś jest nie tak, ale nie mogłam się jakby zrozumieć, co się ze mną dzieje. A to była tak naprawdę odroczona żałoba, której ja nie przeżyłam. Bo sobie na nią nie
1: pozwoliłam. Zadaniowa.
0: Tak, spięta, zadaniowa i absolutnie tego nie polecam. Absolutnie tego nie polecam. Żałoba jest do przeżycia. W sensie to jest bardzo trudny proces. Każda osoba, która przeżyła żałobę, wie o tym, ale on jest nieuchronny, nieunikniony. Tego

0: tak wybierają matki. I chronią, chcą chronić swoje dzieci, a ja nie mogłam. I ta bezsilność w tym momencie, bezradność jest takim czymś, czym myślę, że najtrudniej sobie też. Trudno sobie po prostu poradzić. Lata walki o życie, o dalsze życie, tak? I pozwolenie sobie na życie, bo właśnie strata dziecka też powoduje, że wydaje nam się, że my już nie zasługujemy na to, żeby żyć. Na szczęście, na to, żeby móc się cieszyć tym, co jest. No nie, jak? Jak to zrobić? Trwało to długo i przyszedł taki moment, to nie wiem, trudno powiedzieć, ja tego nie potrafię połączyć z konkretnym jakimś wydarzeniem, ale przyszła chwila, w której ja zaczęłam szukać rzeczy, za które ja mogę dziękować w swoim życiu, pomimo tego, co straciłam. Czyli ta droga, która, kiedy jesteśmy w roli ofiary, to tak naprawdę widzimy tylko to, co jest najgorsze, co się wydarzyło, coś, co nas ogranicza bardzo. I tam nie ma życia, tam jest ściana. I ja przy tej ścianie długo żyłam. I teraz, kiedy zaczęłam szukać świadomie, bardzo to było trudne, czyli szukać tego, co mi zostało w tym życiu. To, że jeszcze, że jestem, że mam całą głowę. Również zaczęłam dziękować za 8 cudownych miesięcy z moją córeczką. Bo to też jest dar. Niektóre kobiety nie mają tego daru. Ja miałam 8 cudownych miesięcy. I za to też dziękuję. Za to, że ja mogę dziś chodzić. Za to, że mam ogrom cudownych ludzi dookoła siebie, którzy mnie wspierali w tym procesie powrotu. To wszystko, za to wszystko mogłam dziękować i dziękowałam. I ta wdzięczność, jak ja to nazywam, przekierowanie tej wajchy, przekręć wajchy. I to jest trudne na początku, bo to jest takie zarzewiałym mechanizmem. Nie chcę iść. Ta droga jest znana, ta droga jest wygdeptana, a ta nowa droga jest czymś, co trzeba z wysiłkiem robić codziennie, aby w końcu stała się również drugą alternatywną drogą, którą mogę wybierać.
1: Iwona, a zatrzymam cię tutaj, jeśli mogę. Komu dziękowałaś? Wobec kogo kierowana jest ta wdzięczność?
0: Przede wszystkim dziękowałam za moich bliskich. Bo w pewnym momencie byli moją motywacją do dalszego życia. Przeżyli ze mną bardzo dużo i bardzo trudnych momentów. Wiem, jak to ich bolało. Ale byli ze mną i dawali mi ogrom siły i taką namiastkę bezpieczeństwa, którą się traci po takim zdarzeniu.
1: Jasne.
0: Bliscy. Dziękowałam również Bogu, bo jestem osobą wierzącą i wiara mimo wszystko mi pomaga. I ta wiara też pomaga mi żyć w świadomości, że nie tylko to życie się kończy na tym, co teraz przeżywamy, ale że ja kiedyś spotkam się z moją córeczką i do tego dążę. Więc tak.
1: A jak udało ci się wygrać z myśleniem, Boże, dlaczego ja, dlaczego mi to zrobiłeś, a czuć wdzięczność za te 8 miesięcy? Wiesz, ja uważam, że to piękne, ale to też bardzo trudne, bardzo. Wydaje mi się, że to jest coś, co może się po prostu komuś nie wydarzyć.
0: To wymaga czasu. Początek to jest to, co powiedziałaś, dlaczego. To jest pytanie ofiary. Dlaczego ja? Dlaczego mi? Dlaczego to ja w tej sytuacji zostałam tak skrzywdzona? Ale ono nic nie daje. To pytanie do niczego nie prowadzi. Kiedy przechodzi się na pytanie, po co coś się wydarzyło, po co? To zaczyna się, tu wchodzi energia życia. Tutaj jest pewna siła. Tego nie zmienię.

to jest coś, co trzeba z trudem, ale zaakceptować, przyjąć. Bo bez akceptacji tego, co się wydarza w życiu, nie pójdziemy dalej. Czyli najpierw jest przyjęcie, a potem dopiero za tym idzie zmiana. Czyli wyjście z tej ścieżki ślepej, dlaczego i tego pytania ofiary, przejście do pytania po co, co ja z tym mogę zrobić, czyli gdzie ja mam tą namiastkę wpływu. Tu nie mam żadnego wpływu na tej jednej drodze. Na drugiej pojawiają mi się pewne, czyli jeżeli ja mam głowę, jeżeli ja mam ręce, ja mam nogi, ja coś mogę, ja coś chcę, to pytanie i to coś, co ja doświadczyłam osobiście i potwierdzam, coś, co później w trakcie studiów też się dowiedziałam, że jest coś takiego jak nadanie sensu trudnym wydarzeniom, tak zwany wzrost potraumatyczny. Wydarzenie traumatyczne, jakim jest wypadek, można przeżyć i pójść dalej. Rzadko to się zdarza. Często jest tak, że albo schodzimy w dół, czyli

potraumatyczne. Wydarzenie traumatyczne, jakim jest wypadek, można przeżyć i pójść dalej. Rzadko to się zdarza. Często jest tak, że albo schodzimy w dół, czyli

0: śmierci w żałobie, po stracie córki i tak dalej. Albo można wyjść wyżej, ale to wymaga po pierwsze pracy nad sobą, zmiany sposobu myślenia, przyjęcia tego, co się wydarzyło i próbę zrobienia coś z tym, czyli nadanie sensu.
1: Jasne.
0: I ja zastanawiałam się, co ja mogę zrobić, aby nadać sens temu, co wydarzyło się w moim życiu.
1: Tak.
0: Nie zmienię tego, to jest fakt, bolesny, nie chciałam tego i nie chcę, ale co ja mogę dalej, bo w zasadzie, no tak, mam do wyboru albo skończyć ze sobą, czego nie zrobię, bo ja mam ludzi dookoła siebie, których bym dopiero w ten sposób bardzo mocno skrzywdziła. Mhm. Ta motywacja jest najpierw zewnętrzna, jasne, potem dopiero wewnętrznie, uwewnętrzniamy to, tak? I to jest ten proces, który u mnie nastąpił i on był krótko po wypadku, bo to się wydarzyło jakiś miesiąc, ja pamiętam nawet ten moment, bo ja wtedy w szpitalu w Otwocku spotkałam kobietę, która straciła swoje dziecko w wypadku. Dziecko 20-paroletnie, które miało swoje dziecko i pamiętam tą kobietę i ona pomimo wielu lat po wypadku, ona tam wróciła ze swoim jakimś problemem, który też wynikał z tego zdarzenia. Ona przeżyła, córka nie. I ona żyła w permanentnej żałobie. Była w tym tak zakopana, że mi było tak szkoda tej kobiety, że ja wtedy pomyślałam sobie, co by jej mogło pomóc. W jaki sposób ja mogłabym jej pomóc. I pamiętam tą myśl, którą zasnęłam. I rano się obudziłam z taką myślą, że chciałabym dać jej coś, co by mogła robić. Czyli w jakiś sposób chciałabym ją aktywizować, żeby ona znalazła radość w tym, co jest, co się dzieje dookoła niej teraz, żeby trochę ją wyciągnąć z tego stanu, tej tak by ciemności, w której żyła, ku życiu.
1: Już wtedy wiedziałaś, że to będzie fundacja?
0: Nie. Wtedy nie, absolutnie nie. Były takie myśli, ale to były takie, że ale ja sobie nie poradzę, jest, absolutnie. Ja czułam się tak słaba, byłam tak słaba fizycznie. Przeszłam wtedy, byłam po 8 operacjach, teraz jestem po 17, ale to po prostu było taki proces, w którym ja sobie na pewno nie dam rady. Pierwszych 5 lat to była próba powrotu do życia, 5 lat powrotu i takiej cały czas pracy nad sobą, aby wyjść z tego, w czym jestem. Miałam motywację, bo chciałam dalej żyć, mimo wszystko. I chciałam coś z tym zrobić, ale nie miałam odwagi i siły, nie czułam tej siły. Tak naprawdę siłę do tego, aby myśleć o fundacji poważnie, tak naprawdę doświadczyły kolejne wydarzenia w postaci kolejnych trudnych doświadczeń, czyli zagrożenie rakiem, czyli pojawiła się zmiana, która była zmianą do wycięcia. Czekałam na wynik histopatologiczny i wtedy pojawiła się taka myśl, okej, a co gdyby teraz to życie się skończyło, czego bym żałowała? Wtedy pomyślałam sobie, że żałowałabym tego, że nie spróbowałam, bo chciałam pomóc ludziom po takich zdarzeniach jak ja, bo ja pomimo aktywnego poszukiwania wiedzy nie dotarłam do takich informacji, które by mi mogły skrócić ten proces albo ułatwić go troszkę. Chciałam, ale nie znalazłam. I w momencie, kiedy uświadomiłam sobie, że mierzę się z PTSD, o czym się dowiedziałam 5 lat po wypadku, kiedy ktoś inny we mnie wjechał. Na szczęście zniszczył mi tylko maskę, więc to nic się nie stało.
1: Czyli to była kolizja.
0: Kolizja, aczkolwiek wyświetlił mi się wypadek.
1: Oczywiście to jasne, połączyło się.
0: Połączyło mi się, więc jakby ja sobie wtedy dowiedziałam się, czym jest PTSD i że potrzebuję terapii i przeszłam tą terapię, ale byłam trochę... Znaczy trochę. Byłam zła, że nikt do tej pory, nikt nie zwrócił na ten aspekt psychiki uwagę, że a może sprawdź.
1: Ale została się od razu jakby po wypadku, kiedy już doszłaś do siebie, mówiłam na tyle, że fizycznie, że mogłaś opuścić szpital, zostałaś skierowana od razu na przykład do psychologa, psychiatry?
0: Absolutnie nie. Niestety.

0: niestety to w ogóle tak nie działa. Kiedy trafię się do szpitala, żaden psycholog do mnie nie przyszedł. Nie zaoferowano mi żadnego wsparcia. To i moje poszukiwanie późniejsze, kiedy wyszłam ze szpitala i wiedziałam, że potrzebuję, zaczęłam szukać.
1: Jasne.
0: Ale niestety system tak nie działa. Niestety, bo tak powinno być. Pomóc przejść ten proces pierwszy po zdarzeniu, wyedukować rodzinę, wyedukować trochę, przygotować na to wszystko osobę poszkodowaną, choć jej taka zdolność, taka przyjęcia informacji jest bardzo ograniczona. Też trzeba mieć tego świadomość.
1: Kiedy pomyślałaś sobie, że może być tak, że możesz zachorować poważnie i że to, o czym, czego byś żałowała, że nie spróbowałaś, to była ta myśl, która cię ostatecznie popchnęła do działania nad fundacją?
0: Tak, tak. Bo ja sobie odsuwałam to w czasie. Już myślałam o tym, ale mówię, nie, to jeszcze sobie coś tam porobię, czy coś tam jeszcze.
1: Przepraszam, a przez ten czas zajmowałaś się czym?
0: Rękodziełem. Zaczęłam.
1: Rękodziełem.
0: Tak, wow. Zaczęłam. I to była moja rehabilitacja psychiczna.
1: Tak.
0: Rehabilitacja psychiczna, którą teraz jak patrzę właśnie z perspektywy czasu, ja miałam taką pracownię udostępnioną przez taką przesympatyczną panią Agatę w Warszawie na Dąbrowskiego i tam byłam w piwniczce, wyremontowałam sobie ten pokoik i tak dalej. Tam byłam, czułam się bezpiecznie, tam dużo godzin spędzałam, robiłam sobie biżuterię, robiłam sobie różne rzeczy. I to był mój taki, to było ukojenie dla mnie wtedy. I ja zaczęłam powoli z tej piwnicy wychodzić, tak jak ze swojego tego naprawdę, to był proces wzrostu, wychodzenia z piwnicy i fizycznie, i też psychicznie, naprawdę. 2 lata prowadziłam tą działalność i wtedy właśnie w listopadzie 2011 roku okazało się, że mogę mieć raka. Na szczęście okazało się, że jest to zmiana łagodna. I no dobra, postanowiłam już nie czekać. Mówię, no dobrze, traktuję to jako pewien. Każde doświadczenie, i tutaj powiem ze swojej perspektywy, każde trudne doświadczenie czegoś uczy. Można z tego wyciągać coś i teraz od nas zależy, co wyciągamy. Ja postanowiłam w swoim życiu,

Tego pewien. Każde doświadczenie, i tutaj powiem ze swojej perspektywy, każde trudne doświadczenie czegoś uczy. Można z tego wyciągać coś i teraz od nas zależy, co wyciągamy. Ja postanowiłam w swoim życiu,

0: to dobro. Niezależnie od tego, jakie to doświadczenie jest, ja chcę wyciągać dobro, bo to jest nasza decyzja. Bo mówię, tutaj mi jest tak łatwiej i dzięki temu mam poczucie sensu w tym wszystkim, tak? I bardzo mimo wszystko polecam tą drogę, choć ona wcale nie jest łatwa. Ale tak.
1: Czyli rozumiem, że nazwa twojej fundacji For Annie bierze się właśnie tego, że jest to taka jej cześć tego imienia Ania.
0: Tak, ta nazwa fundacji i logo w postaci anioła to jest logo, to jest mój aniołek, który

0: że ja się z tego cieszę, bo absolutnie nie. Ale mogę powiedzieć, że na pewno to wydarzenie pomogło mi wejść na własne te tory, które są wewnętrznie moje.
1: Jasne. Iwona, ty jak zaczęłaś działać, bo chciałabym teraz wejść do fundacji, chciałabym zapukać do drzwi i dobrze opowiedziałyśmy o tej historii, za co bardzo ci dziękuję, bo wyobrażam sobie, jak trudna musi być ta historia i wracanie do niej w takim skrócie telegraficznym, bo pewnie gdybyśmy miały godzinę, to ten proces trwał. Czym się zajmujecie? Co robicie w fundacji?
0: W Fundacji Forani pomagamy osobom po nagłych zdarzeniach losowych, wypadkach, udarach, nowotworach. Czyli po takich zdarzeniach, które nagle zmieniają nasze życie. Bo takie postępowanie zarówno po wypadku i nagłej chorobie jest podobne. Jest etap leczenia, jest etap

bez nich tak naprawdę ludzie sobie nie mogą na to pozwolić, bo trzeba pamiętać o tym, że wypadek czy choroba nie wyrzuca tylko z torów życia jednej osoby. Wyrzuca cały system rodzinny, bo to oni wszyscy, jeżeli ulega wypadkowi, czy żona, czy mąż, pracowali, to tak samo. Jedna osoba wypada z systemu, a druga mierzy się z ogromnymi kosztami związanymi i też potrzebą opieki, zapewnienia tej opieki, co jest naprawdę dużym wyzwaniem w Polsce. Czyli ten, te wszystkie etapy są ważne i są i zarówno leczenie, rehabilitację i to, żeby pamiętać o tym, że należy się konsultować medycznie, że warto to robić. Mimo szczególnie w sytuacjach, kiedy mam jakiekolwiek wątpliwości, jak ważna jest psychika, jak ważny jest wpływ psychiki na to, jak my będziemy funkcjonować. Ja mam ogrom przykładów takich, gdzie osoby, które nie powinny w cudzysłowie dobrze funkcjonować, funkcjonują, albo te, które nie mają tak dużych urazów, ale ich psychika nie dźwignęła tego, co się dzieje z ich ciałem i one się nie wzrastają. To jest niesamowite. Wpływ jakby psychosomatyka, tak, jest naprawdę niedocenianą, ale bardzo istotną kwestią, która pozwala na szybszy bądź w ogóle powrót do życia, bo niektórzy nie chcą wrócić do życia. Trzeba, ja w fundacji, oprócz tego, że pomagamy bezpłatnie osobom po nagłych zdarzeniach, aktywizujemy osoby z poważnymi niepełnosprawnościami. Tych osób jest w tej chwili 16. Mhm. To są osoby z bardzo mierzące się z poważnymi ograniczeniami i fizycznymi, i psychicznymi. Przyznam szczerze, że ja w tym obszarze się bardzo odnalazłam i kocham to robić. Kocham aktywizować społecznie i zawodowo ludzi. Widzę ich sens tego. Ludzie chcą pracować, chcą się czuć potrzebni, niezależnie od tego. Oni często nie mogą wrócić już do danej aktywności, ale mogą robić coś, co nadaje sens też ich życiu i powoduje, że oni mają motywację do wstania, do ubrania się, do siadania do czegokolwiek. I ja mówię, nie ma znaczenia, co ty robisz. Ważne jest, abyś coś robiła, zajęła głowę czymś, zajął, ponieważ jeżeli tego nie zrobisz, to tam wejdą myśli, których ty może wcale nie chcesz, nie potrzebujesz, które ciebie dołują i powodują, że ty staczasz się w dół. Przykładem moim jest czterokończynowo sparaliżowany Darek, który nasz pierwszy podopieczny, człowiek, który pracuje z nami zawodowo od już wielu lat,

0: I ci ludzie czują się potrzebni i czują, że robią dobrą robotę. I to jest tak niesamowite i tak piękne, że to ja mam problem często z tym, że wie, chciałabym dać pracę wielu osobom, ale niestety mnie na to nie stać, bo to jest, koszty rosną i to jest naprawdę wyzwanie, aby prowadzić taką fundację i taką pomoc. Bardzo dużo rzeczy przekazujemy ludziom potrzebującym, bo sklep charytatywny polega na tym, że my przyjmujemy rzeczy, których ludzie nie potrzebują i też przekazujemy je bądź sprzedajemy. Dzięki temu zabieramy środki, które pozwalają nam na funkcjonowanie, na pomaganie.
1: Jasne, a co w tym sklepie się kupuje?
0: O, w sklepie w zasadzie można wszystko kupić chyba. Najdziwniejszą rzecz, którą kiedyś sprzedaliśmy, dostaliśmy to jakieś klapacze do samochodu. To było bardzo dziwne, ale ludzie

0: drodzy słuchacze, na naszym koncie podamy wszystkie informacje, gdzie znaleźć fundację, jak znaleźć, jak się odezwać, więc wszystko będzie podpisane i udostępnione. A jeśli jesteśmy potrzebującym, to możemy tak po prostu zapukać do was i powiedzieć, hej, potrzebuję pomocy?
1: Tak. Osoby trafiają, w zasadzie większość osób jednak trafia przez telefon, tak? Czyli dzwoni do nas, czasami piszą, czasami przychodzą, ale to jest tak, że raczej to jest telefoniczne, czyli ktoś dzwoni, ma jakiś problem, ma trudność. Jeżeli nie jest to naszym obszarem, staramy się znaleźć miejsca, gdzie komuś możemy pomóc w ten sposób, ale kiedy ktoś się kontaktuje z nami, to przede wszystkim po takim nagłym zdarzeniu staramy się ułożyć drogę po jakby wszystkie, uświadomić, o jakie rzeczy należy zadbać, do jakich specjalistów, do jakich instytucji należy się udać i z czym. Bo nie jesteśmy omnibusami, nie wiemy o świadczeniach ZUS-u wszystkiego i tak dalej. To trzeba zrobić, ale poprzez czym są orzeczenia, co dają i po co o nie należy wystąpić, jaką dokumentację gromadzić, gdzie można się konsultować. Mi się zdarza często też jeździć z ludźmi na konsultacje medyczne, bo to co widzę, no to też osoby nie wiedzą nawet o co zapytać, a potrzebują. My szukamy specjalistów w Polsce, do których należy i można się zgłosić, którzy mogą zweryfikować to, czy znaleźć, zobaczyć, czy coś jeszcze można zrobić dla danej osoby. To są bardzo ważne rzeczy i naprawdę, w jaki sposób też wspierać osoby, bo też często trafiają nie tyle poszkodowani, tylko ich bliscy. Czyli w jaki sposób oni mogą pomóc, bo to, z czym się ludzie często mierzą, i myślę, że to w różnych, to w życiu w ogóle tak często właśnie jest, że w momencie, kiedy coś trudnego się dzieje, to ludzie się boją zadzwonić, boją się skontaktować, bo mówią, ale co ja mam powiedzieć? Co ja mam zrobić? Ale ja nic nie mogę. I tak sobie wyczekują, jest im trudno z tym, ale nie wiedzą. A ludzie, którzy są po takich zdarzeniach, czują, kurczę, dookoła mnie zniknęli ludzie. Nie ma ich.
0: Tak.
1: Jak było dobrze, to oni byli.
0: Tak.
1: A kiedy jest źle i jest trudno, to ich nie ma. Ale to wynika z lęku. Z lęku i trudności w radzeniu sobie z czyimiś emocjami. Ja zawsze mówię i podkreślam to bardzo, bardzo, że pomocą jest zwyczajne bycie i powiedzenie, ja nie wiem, co ci powiedzieć. Tak jak jest. Tylko jestem. Jeżeli mogę ci w jakikolwiek sposób pomóc, jeżeli mogę coś dla ciebie zrobić, to jestem. Podanie przysłowiowej szklanki wody, herbaty, przykrycie kocem, pobycie. A jeszcze jedna rzecz, która jest, myślę, że trudna dla nas, jako osób, które towarzyszą osobom trudnym po takich zdarzeniach, to jest znoszenie emocji tej osoby. To, co może pomóc, i wydaje mi się, że trzeba mieć świadomość, że pomocą jest wysłuchanie. Czyli to, że jeżeli taka osoba, która mówi, wielokrotnie powtarza rzeczy, które przeżyła, ona w ten sposób układa sobie pewną historię. Jej mózg pracuje, układając sobie i oswajając się z tym, co się wydarzyło. Dzięki temu to przeciwdziała wystąpieniu zespołu stresu pourazowego, czyli nie mówmy ludziom po takich zdarzeniach, nie mów, zostaw, to było, minęło, już jest dobrze. Bo tak nie jest. Ta osoba żyje w tym wydarzeniu i ona ma potrzebę wyrzucenia tego poprzez słowa, poprzez emocje, poprzez płacz. W ten sposób miejmy świadomość, że to jej pomaga. A naszą rolą jest tylko wytrwanie tego, przetrwanie, nie pocieszanie w sztuczny sposób, bo to nie pomaga, to denerwuje złości taką osobę. Co ty wiesz, będzie dobrze, jasne. Nie, po prostu, więc jeżeli jestem na tyle silny, aby znieść te emocje, to bądźmy, ale nie próbujmy na siłę kogoś uleczyć w momencie, kiedy on potrzebuje zupełnie czegoś innego. To, co osoba, która w taki sposób

0: Wyjmie te emocje, trzeba na też zwrócić uwagę, że może i powinna to odreagować w zdrowy sposób, nie złością, nie, bo to często jest tak na zasadzie odreagowania. Najlepszym sposobem odreagowania stresu jest jego wychodzenie, uruchomienie ciała. Czyli jeżeli jestem na takim spotkaniu, przeżywam i słyszę te słowa, z którymi nic nie mogę zrobić, to po wyjściu po prostu odreagujmy przez ciało. Pobiegajmy, jeżeli biegamy, pochodźmy, jeżeli chodzimy, potańczmy. Nie ma to znaczenia. W ten sposób też pomagamy sobie. Czyli to jest takie kilkuetapowe, ale świadomość tego, że niewiele potrzeba, aby pomóc, że słuchanie i znoszenie emocji i tych słów wystarczy i zdrowe odreagowanie tego później, aby nie zostać w tym środku, bo to w nas też pracuje.
1: Aniu, czego byś chciała dla swojej fundacji teraz?
0: Co ci się marzy? Nazwałaś mnie Aniu? Jasne, i zdarza mi się to często.
1: Wiesz, dlaczego?
0: Wiem.
1: Bo jakby uczestniczyła w rozmowie, po prostu tak, tak mi to tak, zostało w głowie.
0: Tak. Ale to jest...
1: Aż mnie dreszczy, ale... tak. Przepraszam.
0: Nie, nic nie zrobiłaś mi tym, aczkolwiek tylko zwracam ci uwagę. Tak jest. Zadaj mi jeszcze raz pytanie, bo zatrzymałam się na tym.
1: Iwono, tak. Chciałam cię zapytać, czego sobie marzysz w swojej fundacji? Czego byś chciała teraz?
0: Ja marzę o stabilności. Marzę o wsparciu mądrych ludzi. O wsparciu ludzi, którzy wiedzą więcej ode mnie. Którzy potrafią myśleć i chcą się czuć potrzebni. Potrzebuję mentorów. Potrzebuję ludzi, którzy mają wiedzę w zarządzaniu, mają większą wiedzę niż ja, po to, żeby fundacja była stabilna, ale żebym ja również mogła trochę odpocząć w tym wszystkim. Niestety jest taka sytuacja, w której ja muszę podejmować teraz trudne decyzje. Niestety muszę też zwalniać ludzi, bo finansowo mnie na to nie stać. Koszty wynagrodzeń, wszystkie koszty utrzymania tak wzrosły, że nie jestem w stanie niestety pomóc. I to jest dla mnie bardzo

operacji. Musiałam przejść pełne leczenie operacyjne, chemię, radioterapię. Rok temu zakończyłam chemię. Wiem i czuję, mam niestety mniej siły i nie jestem w stanie zostawić tego, co robię, bo to jest moje życie i chcę to robić, aczkolwiek nie mogę robić tego w takim sposób jak do tej pory, pełnią sił, w pełni zaangażowana, potrzebuję też trochę odpoczynku. A do tego potrzebuję ludzi, którzy są i będą w stanie też współprowadzić moją fundację po to, aby ona mogła dalej działać, bo marzę o tym, bo ona działała niezależnie od tego, czy ja jestem, czy mnie nie ma. Życzę i marzę sobie, bo chciałabym, żeby ta fundacja po prostu służyła ludziom, służyła i pomagała, bo po to została powołana. Powstała ona z idei pomagania, służenia i niech tak się dzieje dalej. Ja nazywam się trochę wariatką, bo w Polsce trzeba być trochę wariatem, żeby prowadzić taką fundację. Bez kasy, bez jakichś zasobów. Po prostu udaje się to już 13 lat. Kurczę, pomaga ludziom tak jak może, no ale bez wsparcia ludzi ona już dawno by upadła. Bez ludzi, którzy

obów. Po prostu udaje się to już 13 lat. Kurczę, pomaga ludziom tak jak może, no ale bez wsparcia ludzi ona już dawno by upadła. Bez ludzi, którzy

0: są i pojawiają się inni. Dawno już jej by nie było. Ona już nie jest moim dziełem. Ona już działa jakby trochę poza mną i dobrze, że tak jest. Mówienie o trudnych rzeczach nie jest przyjemnością, ale robimy też to po to, ja to robię po to, aby pokazać, że można i że takie proste rzeczy jak wdzięczność mogą nam w tym pomóc, żeby zauważać w tym życiu swoim nie tylko to, co jest bolące, bo to, że boli, to jest fakt i tyle, ale co tak naprawdę jeszcze jest w tym życiu, za co mamy możliwość podziękowania i chcę powiedzieć, że po latach dziś moje myśli idą w tym kierunku. Kiedyś było to o wiele mniej intuicyjne, to było trudne na początku, ale dziś ja patrzę na to, za co ja mogę w życiu dziękować i za to dziękuję. Także polecam tą drogę.
1: Iwona Lis, dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
2: Zwrot akcji Vox FM.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
3: Witamy Państwa. Zapraszamy na nasz aerobik, czyli gimnastykę przy muzyce. Ćwiczenia podzielone są na trzy fazy. Pierwsza, spokojna, jakby rozgrzewka. Druga, szybsza, w pełnym rytmie. I trzecia, znów spokojniejsza, by organizm powrócił do swojego rytmu. A zatem

0: Gadaj zdrów, gadaj zdrów, Detox FM.
1: Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w programie Gadaj zdrów. Ja jestem Ruda Nacja i dziś będę miał ultra wyjątkowego, oryginalnego gościa. Niepowtarzalną postać, zakręconą postać i powiedziałbym, że człowieka, który widzi świat jak mało kto. Sebastian Grzywacz, czyli odlotowy niewidomy. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, cześć, witam.
1: Sebo, widzimy się tutaj, ponieważ chciałbym, żebyś pomógł mi przekazać wszystkim naszym widzom dużo wiedzy, bo ty jesteś człowiekiem, który jest chyba największym działaczem albo największym popularyzatorem tego, czym jest oryginalność osób, które niedowidzą bądź nie widzą. I od tego bym zaczął, bo to jest chyba ta największa różnica między osobami, które są niewidzące albo niedowidzące. Wytłumacz, jeżeli możesz mi, jak jest podział.
2: Oczywiście, to już zaczynamy. No, zacznijmy od tego, że dzielimy przede wszystkim na cztery grupy. Są to osoby niedowidzące, słabowidzące. Niedowidzący niedowidzi, słabowidzący słabowidzi i może być bardzo dużo dysfunkcji z tym związanych oraz osoby ociemniałe i niewidome. Mhm. Ociemniałe są to takie osoby, które straciły wzrok powyżej 5 roku życia, a więc mają pamięć wzrokową, a osoby niewidome są to osoby, które urodziły się niewidome lub straciły wzrok przed 5 rokiem życia, kiedy ich kora wzrokowa nie stworzyła jeszcze żadnego obrazu i go nie zapamiętała. To jest tak, że to, co my widzimy, to jest odbite światło, wpada nam do naszych oczu, tutaj mamy różne receptory, pręciki, czopki, siatków,

rok przed 5 rokiem życia, kiedy ich kora wzrokowa nie stworzyła jeszcze żadnego obrazu i go nie zapamiętała. To jest tak, że to, co my widzimy, to jest odbite światło, wpada nam do naszych oczu. Tutaj mamy różne receptory, pręciki, czopki, siatkówki.

0: propriocepcji, introcepcji, czucia głębokiego temperatury, ale tylko tymi pięcioma doświadczamy świat. Osoba niewidoma od dziecka doświadcza świat czterema zmysłami. I to jest tak, żeby to wytłumaczyć, uzmysłowić, jak to jest. Mhm. Gwiazd nie można dotknąć, nie można ich powąchać, posmakować, ani usłyszeć. Można je tylko zobaczyć. A osoba niewidoma nigdy ich nie widziała, a więc gwiazdy dla niej nie istnieją. Subiektywnie dla niej nie istnieją. Ale to nie znaczy, że ich nie ma, tylko dla niej nie istnieją. Ona wie, że one tam są tylko dlatego, że ktoś jej powiedział, że się tam znajdują. Ale gdybyśmy zrobili eksperyment społeczny i dziecku niewidomemu, takiemu małemu, tłumaczyli, że na niebie są tańczące jednorożce, to on by całe życie twierdził, że na niebie są tańczące jednorożce. Mhm. Bo nie jest w stanie tego zweryfikować. I też należy ustalić przede wszystkim, że wszystko to, co widzimy, to jest projekcja naszego mózgu. Cały świat wygląda zupełnie inaczej, tylko nasz mózg tego interpretuje. To jest tak jak z dźwiękiem. Dźwięk nie istnieje, tylko to są drgania cząstek powietrza. Wpada do naszych uszu, tutaj mamy włosowate takie bębenek, trąbkę Eustachiusza, następnie przekazywane do kory skroniowej, gdzie jest zmysł słuchu i tam się ten dźwięk dopiero tworzy tak naprawdę. Mhm. Więc musimy go doświadczyć. Jeżeli go nie doświadczyliśmy, to jego nie było, bo w próżni go nie będzie. I tak samo jest ze wzrokiem. Bez odbitego światła świat nie istnieje w takiej formie. My jesteśmy w stanie sobie wyobrazić makroperspektywę. Pałac Kultury ma 237 metrów wysokości. My wiemy, ile to jest. Mhm. Dla osoby niewidomej będzie to pojęcie abstrakcyjne. My wiemy, ile, ponieważ mamy oczy z przodu głowy blisko siebie umiejscowione w tej samej linii i nasz jedno oko widzi bliżej, drugie dalej. To jest widzenie stereoskopowe. Tak mają drapieżniki lądowe umiejscowione oczy, żeby oceniać odległość i wysokość. Roślinożercy mają po bokach, mają szersze pole widzenia, ale widzą świat płaski. Mhm. Ale są w stanie wypatrzyć drapieżnika, który się skrada od tyłu, prawda?
1: Tak.
0: Drapieżniki nie posiadają takiej cechy, za to mogą widzieć trójwymiarowo. A więc patrząc na Pałac Kultury widzimy dwa. Tylko z prawego oka idzie informacja do lewej części kory wzrokowej, a z lewego do prawej. Więc one się krzyżują tu po drodze. To tak w skrócie oczywiście.
1: Dziękuję, bo wykład naprawdę stążny.
0: Ale nie, ale jeszcze nie skończyłem.
1: Domyślam się.
0: Teraz o makroperspektywie właśnie. I my wiemy, ile to jest 237 metrów, bo to doświadczyliśmy. Osobie niewidomej nie wytłumaczymy tego. Możemy zrobić makietę 2,37 i powiedzieć, że jest razy 100, ale dla niej jest to niedoświadczalne, nienamacalne. Ona nigdy tego nie pojmie. Nawet jak jej powiemy przejść 800 kroków, to będzie wysokość Pałacu Kultury, nic jej to nie da, bo nie ma punktu początkowego, to będzie tylko czas. A czas płynie subiektywnie, w zależności od czynników zewnętrznych. Raz, jak jesteśmy szczęśliwi, płynie szybko, jak mamy problemy, płynie wolniej, prawda? Ale to jest subiektywne odczucie po prostu tego czasu. I dokładnie jest tak z osobą niewidomą, więc jej nie wytłumaczymy takich wielkości. To jest dla niej abstrakcja. Mhm. Odległość jest abstrakcją. W makroperspektywie, prawda? 10 kroków ok, ale 1000 kroków, ile to jest 1000 kroków? 700 metrów. No i co to znaczy?
1: No nic, to no faktycznie.
0: Nic nie znaczy. No. Dla osoby niewidomej. Tak samo jest z kolorami. Kolory nie istnieją, ich nie ma po prostu, prawda? To jest tak, że ewolucja nas postąpiła z nami tak, że wokół mamy trzy receptory, nazywają się czopki. Odpowiedzialne są za trzy barwy podstawowe RGB. I było nam to potrzebne, jak do zbierania roślin, warzyw, owoców, żebyśmy byli w stanie odróżnić. Mhm. Bo to wszystko jest kwestia ewolucji, prawda, człowieka, naszego organizmu. Braku owłosienia na twarzy, no bo nie potrzebujemy już, prawda, czy na ciele zanika owłosienie, no bo nie potrzebujemy już trzymać temperatury ciała, bo nosimy ciuchy, tak ewolucja właśnie działa. I teraz my jesteśmy w stanie te RGB widzieć, one powiedzmy mieszają się w naszym mózgu i jesteśmy w stanie rozróżnić setki tysięcy odcieni kolorów. Osobie niewidomej nie wytłumaczymy pojęcia koloru, bo truskawka jest czerwona, bo ją tak nazwaliśmy, ale jakbyśmy w Pruszkowie, na przykład skąd ja pochodzę, w przedszkolu dzieci uczyli, że ten kolor nazywamy kolorem czarnym, to one by twierdziły, że truskawka jest czarna, że krew ma kolor czarny. I my jesteśmy właśnie trichromatyczni, pies jest bichromatyczny, widzi tylko żółty, niebieski. Dla delfina cały świat jest różowy, bo jest monochromatyczny. Mhm. Niektóre ptaki są

0: Wiemy, co to jest, ponieważ jak wejdziemy na niewidzialną wystawę, o której rozmawialiśmy, do absolutnej ciemności, to tam jest po prostu brak światła. I my to nazywamy po prostu ciemnością.
1: Czy to jest tak, że cały świat osób niewidomych jest światem tylko wyobrażonym?
0: Ustalmy przede wszystkim, że nie ma świata osób niewidomych. To jest inna perspektywa, bo jak mówimy świat osób niewidomych, to tak jakbyśmy ich alienowali z naszej przestrzeni.
1: Obydajmy, nie to miałem na
0: celu. Ja wiem, że nie miałeś to na myśli, tylko chodzi o takie walory edukacyjne, żebyśmy wszyscy się nauczyli.
1: Z przyjemnością.
0: Że to jest inna perspektywa, prawda? Osoba niewidoma sobie nigdy nic nie wyobrazi, bo jej kora wzrokowa jest pusta. Jak ona myśli o swojej mamie, to sobie wyobraża tylko jej głos, zapach, dotyk, nic więcej, ponieważ nigdy jej nie widziała.
1: A czy mogę powiedzieć, że dla osób niewidomych, zanim przejdziemy do ociemniałych, jest tak, że... Bo zawsze myślimy, że to jest jakaś strata, prawda? Że osoby niewidome, mówię, generalizuję oczywiście, one tego nie tracą, bo ten cały świat ich jest od urodzenia dokładnie taki. To nie jest tak, że jest jakaś ujma w ich życiu. One tego nigdy nie poczują, że jest inaczej.
0: No nie, to jest tak, że chciałbym uczulić, że te osoby nie mają ani lepiej, ani gorzej, po prostu mają inaczej. Mhm. I muszą to zaakceptować. Jeżeli tego nie zaakceptują, nie ruszą do przodu. To, czego nie możemy zmienić, musimy akceptować. I to jest tak, że bardzo dużym problemem tutaj jest socjalizacja, albo jej brak. Mhm. Czyli tak jak takie osoby zamkniemy w ośrodkach specjalnych z innymi niewidomymi, to nikt mu nie opowie, jak świat.
1: A jest taki trend, że się zamyka osoby, są takie miejsca?
0: Są, oczywiście, jak Laski, na przykład szkoła, prawda? Mhm. Gdzie, bo jak my się, jak taką osobę byłaby inkluzywność edukacyjna, czyli do szkoły masowej, no to z ciekawości się dopyta, ktoś coś powie, co tam się znajduje, co to jest ten widok przez okno, prawda? I tak dalej. Ja powiem na przykładzie, poznałem dziewczynę 29 lat, do pracy przyszła na niewidzialną wystawę, po dwóch kierunkach studiów, nie widzi od urodzenia i ona była w przedszkolu dla niewidomych, w szkole podstawowej dla niewidomych, w gimnazjum dla niewidomych, w liceum dla niewidomych, poszła na studia i się okazało, że ona odstaje od reszty, bo ona nie wie, o czym oni rozmawiają, bo ona nie rozumie tego świata. Mhm. I ona myślała w wieku 29 lat, że jak samolot startuje, to macha skrzydłami, prawda? No samolot nie macha, nikt nam tego nie powiedział, tylko my to zobaczyliśmy, a ona nigdy tego nie widziała. Nigdy tego nie doświadczyła. I po prostu nie wiedziała. Dla niej było naturalne, że wszystko, co lata, to macha skrzydłami. Mhm. Ja pamiętam, jak ją kiedyś wkręcałem, to była przemoc z mojej strony psychiczna. Oczywiście ja nie zdawałem sobie sprawy, że można takie rzeczy nie wiedzieć. I ją wkręcałem, że są skrzydełka cielęce, bo krowy latały, to ona uwierzyła.
1: Co ty gadasz?
0: No, jak się zaczęła śmiać, to się popłakała. Powiedziała, że tak nie żartował, bo ona właśnie, że się boi, izoluje się, bo ona się boi osób widzących, bo ona nie rozumie nawet, kiedy oni żartują, bo nie ma tej wiedzy takiej poznawczej. I tu się problem właśnie socjalizuje. Oczywiście ja ją przeprosiłem, prawda, za moje zachowanie, bo nie zdawałem sobie sprawy, że można tak kogoś wkręcić. I tu jest bardzo duży problem. Drugim problemem jest na przykład brak edukacji seksualnej dla osób niewidomych. My mamy, jak dojrzewamy, materiały poglądowe. Wiemy, jak wygląda kobieta, mężczyzna, prawda? Mhm. Osoby są tego pozbawione, nie ma fantomów, żeby pokazać, co to jest.
1: A popęd jest dokładnie taki sam.
0: Jest taki sam, bo to są naturalne potrzeby człowieka przecież. A takie nierozładowana energia seksualna może prowadzić do różnego rodzaju frustracji, co może też doprowadzić do dewiacji, prawda? Do poczucia bycia gorszym. Jak taki człowiek ma nawiązać prawidłową później relację, jak nie wie takich podstawowych rzeczy. Mhm. Wiesz, i to jest też kolejny duży problem, że w ogóle u nas edukacja seksualna jest traktowana jako pornografia. To nie ma nic wspólnego, bo pornografia to jest wypaczenie seksualności. A edukacja seksualna jest bardzo ważna w aspekcie życia człowieka.
1: Każdego.
0: Tym bardziej dojrzewającego, absolutnie, który nie wie, co się dzieje z hormonami, z jego organizmem, on cały szaleje, prawda? Ona też może dojść później na przykład w takiej szkole, że będą się obmacywać nawzajem, dotykać, no bo nie są w stanie tego zobaczyć, więc to powinno być zaspokojone, normalnie o tym rozmawiać, bo to są naturalne potrzeby człowieka, zawsze będę powtarzał.
1: Zapytam cię uczciwie o osoby jeszcze niewidome. Jak duża grupa ma problem, procentowo, gdybyś mógł zdradzić, bo na pewno wiesz, z akceptacją stanu, w którym się znajduje.
0: Nie ma badań na ten temat.
1: Znaczy mówię tak, no dobrze, przepraszam, no to zapytam mniej więcej, bo z doświadczenia, jeżeli mógłbyś, czy jest więcej osób, które sobie są w stanie przetłumaczyć, pogodzić, bo mówisz, że to jest, wiesz, to łatwo powiedzieć i bardzo pięknie to ująłeś, ale chyba to jest najtrudniejsza i jedyna tak trudna misja w życiu osób niewidomych.
0: Wiesz co, ja myślę, że to jest tak, że jeszcze co innego jest akceptacja, co innego funkcjonowanie normalne, prawda? Że taka osoba nie musi akceptować, ale może normalnie funkcjonować. Mhm. Że to nie jest tak, że osoba niewidoma rano wstaje i mówi, o Boże, ja nie widzę, jaki świat jest ciężki, prawda? Mam depresję, czy ojeju, jak ja sobie poradzę. Nie, wstaje i funkcjonuje tak jak każdy inny człowiek, prawda? Mhm. I ma swoje pasje, swoje zajęcia, to co robi na co dzień. Problem jest właśnie z tym socjalizacją i nad opiekuńczymi rodzicami, którzy nie wymagają od dzieci niewidomych, wyręczają ich we wszystkich, trzymają pod kloszem. Sobie wyobraź, Filip, że są osoby niewidome dorosłe, które nie potrafią butów wiązać. nie potrafią sztuców używać, bo mamusia całe życie kotleta kroiła.
1: Mhm. I żyją z rodzicami prawdopodobnie.
0: I żyją z rodzicami, albo wiesz, i ci rodzice kiedyś odchodzą, no i co z tego, że on ma

0: trzy fakultety, jak nie potrafi tego wykorzystać.
1: No tak, no i zostanie na lodzie to
0: sali. Zostaje w DPS-ie, ląduje, no bo jak ma sobie poradzić, jak nie potrafi pójść do sklepu, wyrzucić, nie potrafi o siebie zadbać. Wiesz, dziewczyną kiedyś rozmawiałem, niewidomą od urodzenia, ona w wieku 18 lat na obozie harcerskim dopiero dowiedziała się, że można depilować pachy, nogi, części intymne. I tu już jest sprawa, czy to będzie robić. Tylko nikt jej nie dał tego wyboru. I wiesz, jak na basen pójdzie, no to wszyscy patrzą, jak myślą, że zarośnięte nogi, ale to jest jej wybór oczywiście, no to ktoś może powiedzieć, że no nie zadbana, prawda?
1: No ale gdyby wiedziała, że jest wybór, to zupełnie inna liga.
0: Ona by się inaczej też czuła.
1: Tak.
0: Jej samoocena by wzrastała, bo jednak ludzie oceniają po wyglądzie, nie oszukujmy się. Ja zawsze powtarzam, że nie interesuje mnie, czy ktoś mnie lubi, czy mnie nie lubi, prawda? Ale ludzie będą zawsze mnie oceniać po wyglądzie, bo to jest naturalne, ponieważ w ten sposób też to jest atawizm, że ocenialiśmy na przykład nowych członków naszej grupy, stada, rodziny, prawda? Kobiety, szerokie biodra, prawda? Że będą rodzić dzieci i tak dalej.
1: Nie oszukasz tego przez
0: nie oszukasz, bo to jest naturalne, że będziemy układać w głowie, będziemy też szufladkować, bo to pomaga nam, żebyśmy nie mieli bałaganu tego w głowie, prawda? Tylko też trzeba z tymi osobami niewidomymi właśnie o tym wszystkim rozmawiać i socjalizować. Bo zobacz, ja jestem 75. rocznik, jak ja doświadczałem życia. Jak ja biegłem, to ja doświadczałem, że im szybciej biegnę, tym mocniej mi się w drzewie twarz odbija, prawda?
1: No tak.
0: I nauczyłem się je omijać dzięki temu, prawda? Przewracałem się, brałem do ręki, rzucaliśmy się czymś, prawda? No pływaliśmy, różne rzeczy robiliśmy i doświadczałem życia, a osobom niewidomym się tego zabrania, bo się przewrócisz. No to się przewróci. Ile razy my się przewrócimy? Bo się uderzy, to się uderzy, bo się poparzy, to się poparzy. Zdobędzie doświadczenie. Bo pamiętajmy, że każdy człowiek jest tylko i wyłącznie sumą doświadczeń. Jak nie mamy doświadczeń, nie poradzimy sobie w życiu. A doświadczenia zdobywamy przez błędy, porażki i to jest właśnie też duży problem w ogóle dzisiejszych czasów, że rodzice nie pozwalają dzieciom popełniać błędów, ponosić porażek, bo mówią, a nie będziesz gorszy, trzeba dać sobie prawo do bycia gorszym, bo zawsze będą lepsi i gorsi i każdy z nas jest wyjątkowy, bo świat jest różnorodny. I to trzeba też dzieciom niewidomym mówić, żeby siebie akceptowały, żeby pilnować, żeby nie było blindyzmów. Blindyzmy to są takie niekontrolowane odruchy, że zaczynają się tak bujać na przykład, bo stymulują się. Albo wtulają sobie gałki oczne, prawda, wycierają oczy. Uderzają rękoma. To tak jak Stevie Wonder. Widziałeś, jak Stevie Wonder
1: tak, on też
0: się tak bujał, prawda?
1: Dosyć, tak,
0: no. To jest blindyzm właśnie. A widziałeś żonę Stevie'ego Wondera?
1: Nie.
0: No on też jej nie widział.
1: Dlatego ciebie zaprosiliśmy.
0: Musiałem.
1: Tutaj, Seba, wiem. Chciałbym na chwilę jeszcze przenieść się do grupy osób ociemniałych, do których, jak zgaduję, należysz akurat ty, bo ty widziałeś świat.
0: To jest tak, że miałem wypadek 17 lat temu komunikacyjny, odkleiły mi się siatkówki. Mam poczucie światła, wiem kiedy dzień, kiedy noc. I teraz pamiętam, dlaczego tak ważne jest badanie w ogóle oczu. Ja przez całe życie miałem świetny wzrok, naprawdę sokoli wzrok. Nigdy nie miałem żadnych problemów, tylko że uprawiałem dużo sportów i dużo wysiłkowych sportów. I mi się zaczęły siatkówki odklejać. Ja o tym nie wiedziałem, bo ich nigdy nie badałem, bo przecież dobrze widzę, nic się nie dzieje, prawda?
1: No.
0: Bo niestety mamy taką tendencję, że dopiero jak coś się zacznie dziać, to idziemy do lekarza. Pamiętajmy, że oczy są bardzo skomplikowanym organem, na dodatek mamy je na wierzchu. Przy wysiłku siatkówki napina, zwiększa się ciśnienie w gałce ocznej przy ponoszeniu ciężarów, prawda? Dlatego starszym osobom na przykład często się siatkówki odklejają, nawet jak są w toalecie, jak mają zaparcia, naprężają się i wtedy te siatkówki pracują. I mi się już mikroblizny porobiły i nawet nie wiedziałem, że ja je mam, prawda? I dopiero po wypadku już nie dało rady przykleić, bo trzeba było oderwać całą tą siatkówkę, a wtedy mogłem stracić estetykę oczu i poczucie światła. Ponieważ ja mam poczucie światła i ustalmy, że osoby niewidome, takich zupełnie, które nic nie widzą, jest około 7%. Reszta ma jakieś poczucie światła, szczątkowe widzenie, ale to szczątkowe widzenie jest jak przez łebek, czy szpilki powiedzmy, prawda? Przez ucho od szpilki, od igły, czyli takie malutkie.
1: Jasne.
0: No, też jest widzenie lunetowe, no tak jak mówię, tych dysfunkcji jest bardzo dużo. W Polsce, nie wiem czy zdaję sobie sprawę, jest 1 800 000 ludzi z dysfunkcją wzroku, utrudniającą funkcjonowanie. Większość tych wad można korygować przy użyciu soczewek, okularów, ale w Polsce jest 60 000 osób niewidomych. To jest miasto. To jest miasto i tych osób jest bardzo dużo, ale ich tylu nie widzimy, ponieważ bardzo często są właśnie zamykani w domu.
1: Albo sami się boją, bo to też jest trudne.
0: Ale
1: wiesz.
0: Lęko, ale to oczywiście strach jest zdrowy, bo strach chroni nas przed podejmowaniem niemądrych decyzji, prawda? Tylko jeżeli damy się opanować, że nie opanujemy tego strachu, nie oswoimy go, no to nic w życiu nie osiągniemy, bo wracając właśnie do tego wypadku, no to jak straciłem wzrok, musiałem się nauczyć chodzić z białą laską. No ale teraz bierzesz laskę do ręki i... No i co? Lęk, prawda? Jest pani od orientacji przestrzennej, czy tam pan, no ja miałem panią akurat, ona uczyła mnie technik, no nie wychodzisz na miasto, ja jestem przerażony. A teraz zamykasz oczy i wszystkie te bodźce dostajesz przez uszy, zapach i mój organizm, po prostu mózg sobie nie radzi. Ja po pierwszym wyjściu z białą laską, po powrocie,

0: wszystko było trwało z pół godziny. Ja odsypiałem prawie 3 godziny, bo moje neurony wszystkie legły w gruzach. Ja
1: no nie... tak, no bo to było przestymulowane.
0: Ale
1: zupełnie.
0: Jak? Ja po prostu, wiesz, cały aż chodziłem, prawda? Przebodźcowany.
1: Zrobiłbym kropeczkę, tylko cofnąłbym się przed białą laskę do samego momentu wypadku, samej diagnozy i tego, że usłyszałeś, że nie będziesz widział. Ty pamiętasz myśli, które ci towarzyszyły wtedy?
0: Wiesz co, nie, to już było 17 lat temu, to już... To jest w ogóle tak, widzisz... Ja wszystko widzę. Widzę swoją wyobraźnią, bo ja mam bardzo rozbudowane myślenie abstrakcyjne. Mm. Potrafię myśleć kreatywnie. Mój mózg tworzy nowe obrazy. Czyli można powiedzieć, że widzę swoimi uszami, bo każdy dźwięk ja zamieniam na obraz. Podam ci przykład. Czytam książkę, a ja wszystko sobie wyobrażam z tej książki i jestem pewien, że jakbym film oglądał. Wiesz, o co chodzi?
1: No tak.
0: Sny mam z obrazami ten, więc...
1: Ale Sebo, to jest dzisiaj.
0: Tak, ale zaraz do tego dojdziemy. Mm-hmm. Dlaczego o tym mówię? I właśnie jak zaraz po wypadku, to mi się zlewają to, że ja widziałem, nie widziałem, wiesz, i ciężko jest raz mi powiedzieć. Mi się wydaje, że gazetę czytałem, jak byłem w szpitalu, już nie mogłem czytać, prawda? Mhm. Jak podzieli diagnozę, no to ja jestem takim typem człowieka, że poradzę sobie, coś znajdę, no nie? Nie tutaj, to za granicą, no nie? Będziemy działać. I jakieś tam, wiesz, tam ktoś mi przynosił gazety, jakieś, że jest jakaś technologia, że są implanty do mózgu, prawda? Takie rzeczy, komórki macierzyste, to jest w ogóle jedno wielkie oszustwo. To powinno być zakazane, bo to jest wyciąganie pieniędzy od ludzi, którzy są, chcą dobrze dla swoich dzieci na przykład, prawda? Zadłużają się, a terapia nie działa. Ale to już pomijając to. Mhm. Jest, i wtedy, no co, leżałem się, zastanawiałem, myślę sobie, kurczę, jak przerąbanym, a niewidomym, bo ja do toalety nie mogłem trafić. W szpitalu gubiłem się, wiesz, na korytarzu. No to myślę sobie, kurczę, nawet samobójstwa nie idzie popełnić. Gana nikt mi nie przyniesie, z okna nie skoczę, bo ja nie wiem, na którym piętrze jestem. Będę stał na parterze, będę krzyczał, nie podchodź, bo skoczę. Jeszcze by powiedzieli, to skacz. Wpadnę w krzaki, to ja na oddział nie wrócę. No. Wiesz, leków nie wiadomo, jakich się nabierzesz, czyszczenie, płukanie żołądka zrobią. To już w formie anegdoty mówię.
1: Jasne.
0: I po prostu tylko w formie, nigdy bym do tego nie doprowadził, ponieważ no... Tak w formie myśli tylko to było, że zacząłem się zastanawiać, mówię, kurczę, jak tu wyjść na miasto, przecież tyle dźwięków, no i to tak to, tak to trwało, wiesz, u mnie nie było żałoby, był proces akceptacji dość szybki, wyszedłem ze szpitala, no to oczywiście rodzina, no to mamusia nadopiekuńcza, Boże, jakie mi ciuchy kupowała o 3 numery za duże. Wyglądałem jak 7 nieszczęść. Spodnie w kroku, dżinsy wiszą i to ona mówi, dobrze wyglądasz.
1: No tak.
0: Dresiki, jakieś ortalionki, wiesz, z bazaru. Ja mówię, Boże. Ja mówię, to już wiem, że osoby niewidome tak wyglądają często, wiesz, że niestety rodzice zamiast dbać też o ich wygląd, to po prostu traktują je jako gorszych i to jest bardzo złe, bo stygmatyzują te dzieci. I teraz później miałem takiego przyjaciela, Kubusia, i Kubuś był bardzo wymagający. Ja mówię, Kubuś, rób mi kanapkę, a Kubuś mówi, ma zdrowe ręce, sam se zrób. Mm-hmm. Ja sobie myślę, ty świnio. No ale poszedłem, zrobiłem tą kanapkę. Ja byłem z siebie dumny, oczywiście mu nie powiedziałem. I kurczę, dla mnie ta kanapka była jak wejście na Mount Everest, wiesz, naprawdę. Kanapka, to się tak wydaje. Zamknijcie oczy, słuchacze, i idźcie do kuchni, znajdźcie wszystkie produkty w lodówce i zróbcie kanapkę. Zobaczcie, jakie to jest trudne, tak naprawdę. Teraz dla mnie to jest normalne, prawda? Wtedy to dla mnie było coś niesamowitego. I zacząłem sprzątać najpierw w domu, cały czas sprzątałem, żeby czymś się zająć, prawda? Też kurs na kurs komputerowy poszedłem, obsługi komputera, przyjeżdżała Beata Wiśniewska, wielki szacunek dla tej kobiety, bardzo dużo mnie nauczyła, jak ona odpaliła komputer gadacza i ten komputer mówi, ja mówię, Jezu, ja nigdy tego nie obsłużę, nawet bezrokowo nie potrafię pisać, jak kiedyś pisałem na komputerze, to paluszek 1 A, B, i ona mnie nauczyła pisać bezrokowo, zacząłem sobie książkę pisać, później coś mi się stało i ta książka, usunąłem plik niechcący, już nie mogłem wrócić, ale dzięki temu, że napisałem ponad 1000 stron książki, nauczyłem się pisać bezrokowo. Mm-hmm. I obsługi komputera. Takiej, wiesz, podstawowej, no nie?
1: A dobra książka była, myślisz?
0: Myślę, że dobra była.
1: Okej, okay. Będziemy ją wspominać teraz.
0: Tak. Kiedyś napiszę, ale to jeszcze trochę. Mm-hmm. I pokazywała mi sprzęty, gadający tembrometr, na przykład różne takie rzeczy. Telefon w ogóle udźwiękowiony, też to Nokia była z Symbianem wtedy. Jedyny, na który można było wgrać program udźwiękowiający i że SMS-y wszystko normalnie obsługujesz, tylko przy użyciu słuchu, prawda? Później już weszły smartfony, oczywiście iPhony. iPhone najlepiej dostosowany sprzęt do potrzeb osób niewidomych, bo ma systemowe rozwiązanie VoiceOver. Mhm. Dzięki temu te wszystkie urządzenia tej firmy. I to nie jest altruizm Steve'a Jobsa, tylko to jest geniusz marketingu, bo ten sprzęt kupi 240 milionów ludzi na świecie.

0: świecie z różnymi dysfunkcjami i co 3 lata go wymieni. Żadna firma nie ma tak dostępnego sprzętu. Żadna. I poszedłem jak przez Rzenkurską, bo to tak. To właśnie Kubuś mnie wyciągał gdzieś tam na miasto, żebyśmy szli, ma sens, jakiś tam anegdot mam, jak idę z nim przez miasto, peronem, Śródmieście, prawda? I miałem jeszcze laski białe i nie miałem, bo nawet nie wiedziałem, że musi być biała laska, bo o niej też powiemy, bo to jest bardzo ważne. I trzymałem go tak za ramię i idziemy z taką laską kolorową, idę i on odszedł, ja chciałem go złapać za ramię, a on się odsunął i panią złapałem za biust. Ja mówię, przepraszam, bo ja nie widzę. Ona, nic nie szkodzi, ja mam 60 lat, może pan jeszcze raz. Tak mnie zawstydziła kobieta.
1: Nie.
0: Ale prawdę mówiąc, tylko to jest w formie anegdoty, ale tak naprawdę przekroczyłem jej granicę i miałaby pełne prawo oskarżyć mnie o molestowanie.
1: Bez względu na to, czy widziałeś, czy
0: nie. Nieważne, bo pamiętajmy, że są różne osoby też niewidome, że ktoś może niechcący to zrobić, ale też może celowo. A jeżeli jest brak reakcji, to takie zachowania później mogą eskalować i dać mu przyzwolenie na takie zachowania, więc o tym też należy pamiętać, żeby jasno nie pozwalać przekraczać swoich granic, no nie?
1: Seba, chciałbym zapytać, czy każdy potrzebuje w życiu, każda osoba niedowidząca, ociemniacz, niewidoma, takiego kubusia, jak miałeś ty? Bo z jednej strony
0: tak.
1: Mówisz o tych rodzicach, którzy są nadopiekuńczy, a ty miałeś kogoś, kto wyznaczał ci drogę, tak. Jakby i stawiał ci te granice, których ty nie chciałeś, no ale dzięki temu prawdopodobnie zrobiłeś milowy krok do tego, żeby dzisiaj być odlotowym niewidomym.
0: Ależ oczywiście, myślę, że każdy potrzebuje takiego kubusia, takiego towarzysza, który będzie bardzo asertywny i będzie bardzo wymagał. Nie ma, że nie chce ci się. To tak jak uczę się chodzić z białą laską i dzwonię do pani Katarzyny, deszcz pada, to może dzisiaj odwołamy zajęcie. Ona mówi, a to co, jak deszcz będzie padał, to ty z domu nie będziesz wychodził?
1: No.
0: Proste, zima, nie zima, ja się uczyłem. 8 miesięcy mi to zajęło. Myślę, że bardzo ważne mieć taką osobę, bardzo ważne szukać wsparcia tak szeroko. Jest bardzo dużo organizacji, jest na przykład świetna organizacja Wismajor, to zareklamuję. Ona szkoli też psy przewodniki, ale organizują coś takiego jak kurs na samodzielność. Na 3 tygodnie przyjeżdżają do Warszawy osoby ociemniałe właśnie, które straciły wzrok, uczą się gotować, prasować, orientacji przestrzennej i uczą się chodzić po Warszawie z białą laską, co jest bardzo ważne, bo Warszawa jest dużym miastem. Jeżeli w Warszawie sobie poradzę, to poradzę sobie już wszędzie, w każdym mieście w Polsce.
1: Tak jest, że to jest tak wielki poligon, że później już spokojnie człowiek...
0: Ona spokojnie, bez żadnego problemu. Wiesz co, duże miasta są bardzo przyjazne dla niewidomych, bo jest dużo dźwięków. Dla niewidomego najgorsza jest cisza i brak punktów odniesienia. A jak masz duże miasto, masz ruch uliczny, to tak naprawdę to bardzo pomaga, bo słyszy skrzyżowania, przystanki, gdzie się tramwaje zatrzymują, autobusy, prawda? Wiaty przystankowe, wszystko. Także duże miasto jest bardzo przyjazne. Oczywiście chodzi jeszcze o dostępność, prawda? Udźwiękowione przejścia dla pieszych, takie rzeczy. Wiesz, jak ja straciłem ten wzrok, to kupiłem mi właśnie na kurs tańca, poszliśmy tam, poznałem taką młodą studentkę, zatańczyliśmy tango, z tego tanga mi się Franek urodził, więc ja nie miałem czasu nawet myśleć, wiesz, o tym, że ja nie widzę, no nie?
1: No właśnie, bo widzisz, Sebastian, jesteś najgorszym przykładem człowieka, który stracił wzrok. Mówię najgorszym, bo bardzo optymistycznym i to jest chyba niepopularne i bardzo trudne, żeby tak szybko się z tym pogodzić, no bo ty jesteś zadaniowcem. Będziemy na pewno rozmawiać o tym, co robisz, bo robisz masę rzeczy na co dzień. Co więcej, no nie zatrzymałeś się ani na moment. Podejrzewam, że nigdy się nie zatrzymałeś i to, że akurat widzisz już uszami dalej, w ogóle cię w tym nie zatrzymało, ale ja sobie tak to wyobrażam i popraw, jeśli myślę źle, że większość jednak ludzi, która traci wzrok, to najpierw wpada na długą panikę i to, że to naprawdę jest trudny proces, żeby ruszyć. To jest ten chyba najważniejszy punkt.
0: Wiesz co, Filip, to jest bardzo trudny proces i każdy człowiek, już powiedziałem, jest sumą doświadczeń. Ja się wychowałem w takich, powiedzmy, gdzie była bieda, patologia, wiesz, i musiałem sobie radzić sam ze wszystkim. I to mi ukształtowało mój charakter i osobowość, że niewiele rzeczy jest w stanie złamać w życiu. Jest dużo ludzi, którzy nie mają takich doświadczeń jak ja i ciężko mu się odnaleźć w tej sytuacji, prawda? Dla kogoś dramatem jest, że przestaje widzieć, pisze do mnie pani na przykład na którejś z social mediów i że jej mąż stracił wzrok i co ona ma zrobić, bo on z domu nie wychodzi, on nic nie chce robić w domu, ona musi mu, nie dość, że pracuje, dzieci, to jeszcze musi mu usługiwać. Ja to jej napisałem, wprost mówię, a zostaw go w spokoju. Jak zgodnieje, to sobie sam zrobię kanapkę.
1: No tak, ale to jest, wiesz... No i
0: tylko, że trzeba podjąć tą decyzję, wiesz. I, bo też mamy taki, co ludzie powiedzą, bo on się poskarży, że ja mu nie pomagam. Nie, to właśnie widzisz, mamy problem, trzeba wspierać ludzi, a nie dawać im rozwiązania. Nie robić kanapkę, tylko wspierać, daj nauczyć się robić tą kanapkę. Ja pomogę ci. Wiem, że to dłużej zrobisz, upaćkasz się, ale zrobisz i się nauczysz robić. I to jest bardzo ważne, bo jest bardzo dużo teraz choroba cywilizacyjna, cukrzyca, degraduje.

0: Siatkówki. Bardzo dużo osób traci wzrok w wyniku różnych chorób genetycznych. Coraz dłużej żyjemy, coraz więcej markerów tych genotypów odkrywamy, właśnie od których traci się wzrok. Mm-hmm. I jest coraz więcej osób, które tracą wzrok, tylko że jest nadzieja. Tylko że trzeba się zebrać i ruszyć. Ja wiem, że mam łatwiej, bo jestem w dużym mieście, w Warszawie, gdzie mam
1: dostęp do... Jesteś też uparty jak mało kto w życiu, wiesz akurat.
0: Wiesz, 8 miesięcy nauczyłem się chodzić z białą laską. Wiesz, jaki ja czułem strach, jak ja wziąłem laskę i stanąłem na dużym skrzyżowaniu, to było rondo NZ i tam jeszcze nie było, teraz to już jest pięknie zrobione. Wtedy normalnie były wysokie krawężniki, jeszcze była tam bajzel na tym rondzie i masz jezdnię, torowiska, jezdnię, a ja miałem przejść, gdzie przejście jest nieudźwiękowione. Ja byłem przerażony. Ja czułem tak potężny lęk, wiesz, strach, nie lęk, bo lęk jest irracjonalny, strach jest zdrowy. A mi taka pani Kasia mówi, ale słuchaj, musisz oswoić ten strach i musisz ruszyć, przecież wszyscy widzą, że masz laskę. Ja mówię, no w sumie tak, mówię, ale jak ktoś nie zauważy, ona, to już nie będziesz miał żadnych problemów.
1: No tak, to prawda.
0: Musiałem ruszyć i ja nie przeszedłem prosto, ja wyszedłem na środek skrzyżowania, wiesz, bo mnie zniosło, a ona nie reagowała, bo ja się muszę nauczyć samemu radzić sobie w takich sytuacjach i najgorsze, co można zrobić, to się zatrzymać. Jak już idziesz, to już idziesz przed siebie, a w końcu gdzieś dojdziesz. I to mnie też nauczyło właśnie, żeby się nie poddawać, żeby iść. Ja bardzo dużo się poruszałem z białą laską, później właśnie pierwszego psa już miałem, Rolusia, i też jak wziąłem tego psa do ręki, te szorki pierwszy raz, pani Agnieszka mi go szkoliła, bo czula. Jak ten pies ruszył, ja się poczułem jak osoba widząca po prostu. Mhm. Tylko komendy lewa, prawa, góra, dół, przejście. Ten pies po prostu śmigał ze mną. Oczywiście musimy się dograć, ja teraz skracam całą tą historię, bo to trochę trwało, zanim się dogadaliśmy. Ale ja temu psu więcej zawdzięczam niż ludziom. Ja nie byłbym tym, kim jestem, gdyby nie ten pies. Dzięki niemu byłem wolny, nie byłem zniewolony. Zima, sobie wyobraź, idziesz z laską, a masz wszędzie te... chodniki zasypane. Jak znajdziesz przejście? Ciężko. A psu tylko wydaje komendę. Pies mi dochodzi do przejścia. Wiatr wieje, nic nie słyszysz, idzie z tą laską. A psu tylko komenda i pies idzie. Nie ma żadnego problemu. To jest bajka, poruszanie się z psem. To jest po prostu jak jazda Mercedesem S-klasą, a laska to jak trabant. Tym i tym dojedziemy, ale komfort poruszania jest
1: zupełnie
0: inny. Ale tak samo koszty utrzymania są zupełnie inne, bo laskę kupuje za 300 zł, starcza ci na rok, dwa, a koszty utrzymania psa są bardzo, bardzo duże i też dbania o niego, o jego potrzeby, to też czas, jaki mu poświęcimy, odpowiednia ilość czasu, praca z tym psem, rozwój intelektualny, aportowanie, poszukiwanie, posłuszeństwo, bo to jest retriever, cisapik. On potrzebuje takiej aktywności bardzo dużej, potrzebuje odpowiedzialnego szefa, surowego, ale sprawiedliwego. Więc tutaj też zdobyć wiedzę, to wszystko, czyli to jest proces cały, prawda? Więc nie wyobrażam chodzenia teraz z białą laską.
1: Ale poszedłbyś.
0: Ale? No oczywiście, żebym poszedł, no bo muszę podjąć decyzję, zgadza się? Wiesz, zatrzymać się albo ruszyć.
1: No to ładne, co mówisz. Ja bym zapytał trochę jeszcze z takiej strony osób widzących, bo to są te najczęstsze rzeczy. Co my, jako osoby, które widzą świat, robimy najczęściej źle w stosunku do osób, które widzą świat inaczej?
0: Już ci mówię, to jest tak, najczęściej ludzie mnie się pytają, co jest największą barierą. Ja mówię, największą barierą jest społeczeństwo. Dlaczego? Bo to jest brak świadomości i brak tego, co rozmawialiśmy na początku, że ludzie ze sobą nie rozmawiają. Ludzie się domyślają, jakie ktoś ma potrzeby. I to nieważne, czy obcych ludzi, czy własnych, czy w małżeństwie, prawda? Czy w związkach, czy też z dziećmi domyślamy się, jakie mają potrzeby. Trzeba rozmawiać o tych potrzebach. I ludzie zapominają rozmawiać. Podam przykład. Jak wsiadałem do pociągu ze swoim psem starszym, mówię hop, pies skakuje, kroka robi, a pani się wychyliła i mnie za rękę złapała i pociągnęła do przodu. Wpadłem między peron na pociąg. Pani się tłumaczyła, że chciała pomóc. A mnie w ogóle to nie interesuje jej chęć pomocy, bo jakbym chciał, to bym o nią poprosił. Dla mnie to była przemoc i nie interesują mnie jej intencje. To było przestępstwo. Moja koleżanka wsiada do tramwaju, panią za pośladki trzyma, ją wpycha. Odwróciła się, laską go strzeliła. Ona awanturę, że on chciał tylko pomóc, ona jest agresywna. I najgorsze, że ludzie stanęli po jego stronie, że to ona się źle zachowała. No nie, wystarczyło zapytać. A jeżeli by się potknęła, to w zgodzie z samym sobą, bo to była taka jej decyzja, zgadza się, żeby podejść

do tramwaju, pan ją za pośladki trzyma i ją wpycha. Odwróciła się laską, go strzeliła. On awanturę, że on chciał tylko pomóc, ona jest agresywna. I najgorsze, że ludzie stanęli po jego stronie, że to ona się źle zachowała. No nie, wystarczyło zapytać. A jeżeli by się potknęła, to w zgodzie z samym sobą, bo to była taka jej decyzja. Zgadza się? Żeby podejść

0: potrzebuje pan pomocy i w jaki sposób mogę pomóc. A jak ktoś mówi nie, dziękuję, to żeby zostawić go w spokoju, a nie narzucać tej pomocy. Rozumiecie? Mm-hmm. To jest bardzo ważne, więc trzeba ze sobą
1: rozmawiać.
0: Ja zawsze powtarzam. Wiesz, to tak samo, ja na przykład nie lubię prezentów dostawać. Nie lubię. Jeżeli ja coś naprawdę potrzebuję, to ja sobie jestem w stanie pójść w każdej chwili do sklepu i sobie to kupić, prawda? Jestem na takim etapie życia, że stać mnie na to, żeby sobie wszystko kupić to, co chcę. Ale ja nie lubię prezentów, bo często te prezenty są nietrafione. Ja mam się cieszyć tylko z tego, że ktoś o mnie pamięta. Nie, ja wolę, żeby ten ktoś mnie zapytał, co chciałbym otrzymać. Mhm. I dla mnie to jest dużo lepsza forma. Ja swoją dziewczynę pytam zawsze, co byś chciała na urodziny otrzymać. Ja jej nie kupuję nic. Ja się pytam, co byś chciała dostać na urodziny. Swojego syna pytam, co byś chciał dostać na urodziny.
1: A niespodzianki na Seba, a niespodzianki?
0: Wiesz, no to niespodziankę możemy zrobić, że zabiorę do restauracji na przykład. To okay. Jest niespodzianka.
1: W tę stronę.
0: Ale co, no to zobacz, kupię, no co mówisz, że nie jest technologiczną. No i co, kupię na przykład, nie wiem, zegarek, no nie, na walentynki, jak słyszę, jak ludzie się chwalą, ja kupiłem swojej dziewczynie iPhone'a, a ty co kupiłeś, coś tam. Kurczę, a gdzie w tym wszystkim emocje, gdzie miłość, gdzie radość, to wszystko? To walentynki nie są po to, żeby komuś prezent dawać, tylko po to, żeby razem czas spędzić i właśnie i w ten sposób, że w tych rozmowach często przybija taki materializm, taki konsumpcjonizm, prawda? I ja uważam, że daję komuś drugi prezent, to często ja sobie robię tym przyjemność, żeby wszyscy zaczęli popatrzeć, stać mnie na to. Wiesz?
1: Trochę tak jest.
0: No, a ja troszeczkę mam inne podejście właśnie, a niespodzianki to można sobie robić drobne, małe, fajne, codziennie. Znaczy, no może nie, bo spowszednieją, no nie? Ale takie miłe niespodzianki co jakiś czas, a to liścik, a to kanapeczka, a to liścik do marynarki włożyć partnerowi czy partnerce, jak wychodzi z domu, prawda? I otwiera w pracy, a tam wiesz, kocham cię, prawda? Czy coś takiego. Mhm. Wiesz, to są miłe niespodzianki. Przecież to ma większą wartość niż jakaś rzecz materialna.
1: I zgadzam się absolutnie. Wrócę jednak do tego pytania, bo mówisz, że pierwsza rzecz to pytać, nie pomagać.
0: Tak, rozmawiać ze sobą.
1: I to styka chyba tak naprawdę.
0: Oczywiście. Przecież my nic więcej nie potrzebujemy. Informacja, to jest klucz do sukcesu. Mhm.
1: A czy jest tak, że jest odwaga u osób niedowidzących, niewidomych, ociemniałych, żeby zapytać?
0: Czy w większości tak, tylko nie chcę mówić za wszystkich, bo każdy jest inny. To jest bardzo szerokie spektrum. Wiesz, tak jak mnie się ludzie pytają, czy mam znajomych niewidomych? No mam znajomych, ale nie mam bliskich kolegów, ani bliskich koleżanek, przyjaciół niewidomych, bo to jest tak, jakby ktoś powiedział, że ale mamy wspólne tematy, wspólne cechy, wiesz, takie rzeczy. No nie tak jakbyś powiedział, że no to czemu blondynki się z blondynkami nie spotykają? Albo łysi z łysimi. No to totalnie nie ma sensu, wiesz. Mhm. Jeżeli chcę, to szukam informacji, czy dzwonię do kogoś, no nie. Szukam kogoś i się wtedy dowiaduję, ale to nie jest to,

0: musimy szanować.
1: Oczywiście. I współpracować też można, nie lubiąc kogoś.
0: Ale oczywiście, dlatego to, co powtarzam, rozmowa. Mhm. My możemy rozmowę. Jeżeli będziemy się obrażać, bo ty masz inne poglądy polityczne, ja mam inne, i będziemy się obrażać, to będziemy się siebie bali i obawiali. Ale możemy ze sobą rozmawiać na argumenty i pomimo różnic będziemy się pięknie szanowali.
1: Piękne słowa, Sebastianie. Jesteś edukatorem, jesteś odlotowym niewidomym, to też muszę cię zapytać o ten język, bo to ja muszę przyznać i wam, drodzy widzowie, i w sobie też, że ja najwięcej nauczyłem się od Sebastiana, bo się mieliśmy okazję zobaczyć wcześniej, jak rozmawia się z osobami niedowidzącymi, niewidomymi. Ja wiem, bo mnie nauczono, gdybyś mógł zostawić tę garstkę wiedzy, bo to bardzo ciekawe i powiem ci szczerze, tak samo ważne jak to, żeby pytać, bo to jest taka prosta rzecz, której nie zawsze łatwo się domyślić.
0: To, co powiedziałeś, że my się widzieliśmy już, prawda? Czyli my się widzieliśmy, nie słyszeliśmy, tylko widzieliśmy. Do osób niewidomych mówimy naturalnie, do widzenia, do zobaczenia, spójrz, zobacz, widziałeś, oglądałeś. Jak się spotykają dwie osoby niewidome, to jedna drugiej nie mówi macanie się z Kazikiem i Baśką, prawda? Tylko widziałem się.
1: No.
0: Albo jak ktoś jej opisze zachód słońca, to nie powie, że słuchał zachodu słońca, tylko widział zachód słońca, bo nie ma takich form fonetycznych. Traktujemy absolutnie naturalnie, tak samo jak sami się byśmy się traktowali. Często ludzie właśnie, jak im to mówię, to mówią, że ojeju, ja myślałem, że fopa popełniłem, prawda? Że do kogoś powiedziałem do widzenia. Nie, to jest naturalne. Mówimy do widzenia i mówimy do zobaczenia. Tak samo do osób na wózkach. Mówimy podejść, odejść, widziałeś, oglądałeś. Ważne też jest, żeby nawiązywać kontakt wzrokowy z tą osobą, bo ta osoba wie, że na nią patrzymy, ponieważ jeszcze dźwięk się rozchodzi. Jak odwrócisz głowę, będziesz mówił w bok, to będę wiedział, że patrzysz w bok albo że w telefon patrzysz, prawda? Czyli skupię się na rozmówcy, tak jak normalnie, bo należy mu się pełen szacunek. Oczywiście to, co mówiłem, osoby niewidome mogą mieć takie blindezmy, że mogą tą głową tak kręcić. No niekomfortowo jest wtedy z taką osobą rozmawiać, ponieważ no, rozprasza nas to bardzo, prawda? Ale też należy pamiętać, że to nie jest tak, że taka osoba ma jakieś zaburzenia intelektualne, tylko to ona nie potrafi tego już kontrolować, prawda? Oczywiście można to wypracować, tylko na do tego potrzeba jest osoby, która będzie ją kontrolować i będzie cały czas zwracać uwagę, prawda? Że nie bujaj się. Tak jak miałem taką koleżankę i ona jak się podnieciła tak emocjonalnie, jak coś tam opowiadała, to zaczynała się tak bujać właśnie, wiesz. Ja ją łapałem za ramionia i mówiłem spokojnie, spokojnie, jeszcze raz, ale bez bujania, prawda? I ten, ale na spokojnie, z szacunkiem i żeby... No, że zwracamy to uwagę, to też należy zwrócić uwagę. Nie bać się przede wszystkim. Boimy się tego, czego nie znamy. Przyjść na niewidzialną wystawę, doświadczyć tego, zapaść się na godzinę, wejść w buty osoby niewidomej, porozmawiać z przewodnikami. Każdy przewodnik to jest inna historia. To są ludzie zrehabilitowani. To są ludzie, którzy idą przez życie z podniesioną głową, nie poddają się. Oczywiście nie jesteśmy, wiecie, niezłomni, prawda? Nie jesteśmy superbohaterami, tylko jestem normalnym człowiekiem. Ja słyszę, jak ktoś mi mówi, że albo ty z domu wychodzisz, to odwadzę twoje świadczenie. No, ty też wyszedłeś z domu, takiej odwadze. Jutro jadę do Poznania nurkować na przykład, prawda? Skaczę ze spadochronem, robię masę rzeczy, jeżdżę na strzelnicę, strzelam. Po prostu ja to, co sobie wyznaczę, cel, to go, do niego dążę. Tylko, że bardzo ważne, rozmawialiśmy o tym, Kubusiu, chciałbym, żeby to tutaj zostało powiedziane. Bardzo ważne jest to, kim się otaczamy. To jest najważniejsze w życiu każdego człowieka, nie tylko niewidomego. Ja mam to szczęście, że spotykam na swojej drodze fantastycznych ludzi, jak Małgorzata Szumowska, dyrektor niewidzialnej wystawy. Przecież ja się z żoną rozznałem, jak Franek był mały, ja zostałem sam z małym dzieckiem i z psem. Zarabiałem 1300 zł. Ja miałem długi w sklepie, bo kół jedzenie brałem na kredyt. Ja nie miałem na podstawowe rzeczy. Słuchaj, ja niewidomy, dziecko małe, bałem się, że mnie zabiorą. 3 lata w sądzie walczyłem. Udało mi się wywalczyć pełnię władzy rodzicielskiej. Tutaj akurat też mi rodzina pomogła w tej sytuacji. I ten...
1: Muszę małą kropeczkę. Wzrok mógł być przesłanką taką, żeby ci nie oddano syna?
0: Oczywiście, że mógł być, ponieważ niestety nasze orzecznictwo jest kulawe. Ja mam wpisane w orzeczeniu, że jestem niezdolny do samodzielnej egzystencji i nie mogę mieć innego orzeczenia. Chcemy to zmienić, walczymy o tą zmianę orzecznictwa, prawda? Bo nie chcę takiego wpisu, bo nie jest mi do niczego potrzebne.
1: Czyli to jest gruba nieprawda, chyba. No, większość osób, które sprawdzą sobie odlotowego niewidomego, to zobaczą, że jesteś bardziej...
0: Tak, ale wiesz, w internecie to wszystko można nagrać, prawda? Ale wiesz, ci ludzie, co mnie znają, prawda, też wiedzą, że no, jestem w pełni samodzielny. I wiesz, jeżeli zostałem sam z dzieckiem i musiałem sobie wszystko ogarniać, wiesz, i a najgorsze było to, że właśnie pieniędzy nie miałem i ja naprawdę, wiesz, ja jadłem, kurczę, to prawie nie jadłem, tak serio mówiąc, naprawdę miałem bardzo dużo długów. Ja ciężką pracą do wszystkiego sam dochodziłem.
1: No dobrze, ale co to znaczy ciężką pracą, Seba? Co stanowiło, że ty stary rozwój osobisty?
0: Nie bałem się podejmować decyzji, szedłem do przodu. Poznawałem ludzi, którzy mi podawali wędkę, tak jak Małgorzata Szumowska właśnie, wiesz, przyjechałem na niewidzialną wystawę. Ja tam przez rok się dobijałem, żeby mi

0: Nie zatrudniła, w końcu się udało, zatrudniła mnie. Zacząłem poznać innych ludzi, gdzieś tam na otwartym rynku pracy pracowałem, w różnych organizacjach. Zajmowałem się różnymi rzeczami, o których nawet nie miałem pojęcia, ale próbowałem i udawałem, że wiem, o co chodzi, wiesz, żeby mieć tą pracę, żeby mieć te pieniądze. I udało mi się dość i poznawać właśnie tych ludzi otaczających mnie, wiesz. I teraz mam taką lojalną grupę ludzi wkoło siebie, że ja się od nich uczę cały czas. A oni ode mnie. I to jest piękne, że jesteśmy, wspieramy się nawzajem. Wypychamy się do góry. Dzisiaj pamiętam, jak pojechałem, szkolenia robiłem na przykład dla kandydatów do gromu. Też poznałem dowódcę jednostki właśnie przez przypadek, słuchaj. I zgadaliśmy się, okej. Okay. A opowiem o kolejnym przypadku, bo ja w życiu uważam, że nie ma przypadków, ale to też był, że tak powiem, przypadek. Mhm. Jestem w hotelu w Poznaniu i jemy śniadanie z moją dziewczyną i ona mówi, słuchaj, trzech kolesi siedzi na ciebie, cały czas patrzą, mówi, ale mają takie zakapiory i tosy olbrzymi są. Ja sobie myślę, Jezus Maria, może mi się włosy nie podobają i mnie oklepią. No. Wiesz, no mówi, no wyglądają bardzo groźnie, jak jesteś mafiozi, no nie? Słuchaj, idę do pokoju, a jeden podchodzi, mówi, siema. Ja mówię, siema. Ja cię podziwiam, bo ja cię oglądam. Daniel jest, Damian jestem. Piąteczkę zbliż, mówi, Jezu, jaką ty masz łapę, jak bochen chleba. On się zaczął śmiać, kontakt, poprosił o kontakt do mnie. Później dzwoni, a i okazało się, że jest kontrterrorystą z policji w Poznaniu i szkolenie dla specjalców też prowadziłem. Wiesz, i takich ludzi spotykam. Później on mnie poznał z dowódcą straży pożarnej jednostki z Poznania, który też jest wodniakiem. No i właśnie od jutra idziemy nurkować. Wiesz, sami mi proponują, wiesz, tak sobie, to jest mega fajne, wiesz, że poznaję ten świat w taki fajny sposób i mam własną firmę właśnie, odlotowy niewidomy misja edukacja. To jest firma szkoleniowa, różnego rodzaju szkolenia, to jest obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami, z dostępności, z motywacyjne takie dla firm też. I jestem dyrektorem Fundacji Centrum Edukacji Niewidzialna, z Małgorzata Szumowską założyła. Co ja tam jeszcze robię? Kurczę, ja mam
1: długa lista w ogóle.
0: I nie ma rzeczy,
1: co teraz nie jeździsz, robię. Ja wiem. Aha. Sebo, ale chciałbym, żeby ten pierwiastek tego odjechanego, szalonego ciebie zostawić tym, którzy mają, nie tylko wiesz, osobom, które mają problem ze wzrokiem, ale w ogóle, bo jesteś super przykładem na to, że się da. Tylko, że jak ty mówisz, że ja spotykam ludzi, że trochę tak brzmi to łatwo. Prawda? Nie atakuję tego w ogóle, żebyś źle nie zrozumiał, tylko że to można pomyśleć, a włączyłem sobie, wiesz, poradnik zdrowia, był Sebastian, powiedział, że mu wyszło. Siedzi uśmiechnięty, ma różowe włosy i nic sobie z tego nie robi. To jest takie tylko, że to wiesz, to brzmi tak pięknie, wspaniale oczywiście, bardzo ci zazdroszczę, że aż trudno mi czasem w to uwierzyć, że to jest zupełny przypadek, wiesz.
0: To nie jest przypadek, to jest ciężka praca. 13 lat na to wszystko pracowałem, 13 lat zaciskałem zęby, płakałem po nocach, było mi mega ciężko i na 13 lat na to pracowałem, na etap życiu, w którym teraz jestem. Nikt mi w życiu nie dał nic za darmo, a tych ludzi poznawałem, bo z nimi rozmawiałem. Bo jestem pogodny, rozmawiam i szanuję ludzi, ja się nie obrażam na ludzi, nie wyzywam. I to jest bardzo ważne. Wiesz, poznaję tych ludzi. Jak jestem w zakładzie karnym, gdzie prowadzę różnego rodzaju szkolenia, warsztaty też dla osadzonych, ja nie oceniam za to, ten człowiek tam trafił, bo ja nie wiem, jak ja bym się zachował na jego miejscu z jego doświadczeniami. Ja nawet nie wiem, jak ja bym się ze swoimi zachował w tej sytuacji danej, bo każdy z nas jest inny. Oczywiście przekracza normy społeczne, musi ponieść konsekwencje, prawda? Ale nie oceniam tych ludzi i nie skazuję ich na alienację taką społeczną.
1: Rozumiem.
0: To jest dla mnie bardzo ważne, żebyśmy właśnie tak jak w ośrodkach szkolno-wychowawczych, gdzie są dzieciaki, no ja ci powiedziałem, ja się wychowałem, wiesz, w takiej bardzo trudnej rodzinie, bo było dużo też przemocy, bardzo dużo jestem tak przyczulony na przemoc w stosunku do słabszych, że no to są jedyne sytuacje, kiedy naprawdę budzi się we mnie taka moja ciemna, mroczna strona, wiesz, kiedy słyszę o takich sytuacjach. I ponieważ dla takich ludzi nie miałbym litości.
1: Rozumiem.
0: No ale to jest moje takie, wiesz, oczywiście nie zrobię nikomu krzywdy, tylko wiesz, to
1: ale łapę masz, mojej, przyznaj się, łapę masz.
0: No trochę ćwiczę i, ale uważam, że no, każdy człowiek musi zadbać
1: absolutnie
0: tą formę taką
1: fizyczną. Co do, chciałbym, żebyśmy przeszli do sekcji dbania o siebie, czyli do twoich włosów, do twoich koszul, do tego, jak wyglądasz i do tego, co bardzo lubisz, mianowicie do okularów. Pytanie brzmi, ile osób nabrałeś na to, że jesteś osobą w pełni widzącą?
0: Czy no nie nabrałem, często jest tak, dobra, byłem na saunie ostatnio i moja dziewczyna pilnowała pod sauną, bo do żeńskiej poszedłem, bo męska była cała zajęta. A ja sobie tam siedzę, bez tekstylnie oczywiście, bo nikogo nie było, ona tam było, jej panie szły. I trzy, ona mówi, że przepraszam, a tam jest mój mąż i my nie jesteśmy małżeństwem, ale mówi, mój mąż tam jest i tylko, że on nie widzi to spokojnie. On

0: nie ma problemu. No i wchodzą i tam zaczepiają też mnie, rozmawiamy sobie, rozmawiamy, ja wychodzę z tej sauny, mówię, jak fajnie udawać niewidomego, ale w śmiechu.
1: Ale jest tak, że ty uparcie, dbając o siebie, co jest bardzo ważne i dobrze, że to podkreślasz, jesteś osobą moim zdaniem społecznie w pełni widzącą. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ jak my się poznaliśmy, czy widzieliśmy się, może nie poznaliśmy się, też tak powiem, to minęliśmy się w drzwiach, w których ja tobie powiedziałem cześć, ty mi powiedziałeś cześć. Ty wszedłeś, bo wchodziłeś i 15 minut później, kiedy się spotkaliśmy w umówionym miejscu, mówisz, ale my się widzieliśmy przy wejściu. I faktycznie ja dałbym głowę, że no wiesz, no przeszedł facet w okularach, przechodził przez drzwi, przy których stałem, powiedział mi cześć. Całkowicie powiem ci, wtedy to mnie wykoleiło dosyć mocno, bo ty jesteś społecznie całkowicie, powiem szczerze, dałbym się, tu brzydkie słowo, nabrać na to.
0: Wiesz co, bo to jest tak, że okulary noszę, bo osoby niewidome noszą te okulary nawet zerówki, prawda? Po to, bo to jest ochrona oka. To są ciało szkliste.
1: Ale ty lubisz ładne okulary,
0: też, no, ja mam takie. No ja wiem, ja mam czederskie, wczoraj tą kredówkę wycinałem, to dzisiaj nie założyłem okularów. I ten, żeby mi się tam słońce nie skupiało, prawda, żeby mnie nie podrażniało. Ale też mówię, że noszą właśnie po to też osoby niewidome ze względów estetycznych. Ktoś może mieć zdeformowane te gałki oczne, kogoś to, czy mogą tak biegać, prawda? Ktoś może mieć rybie oczy, wystające gałki oczne. Tylko, że można. Właśnie to jest problem tego dbania o siebie, żeby dbać o te osoby i to jest apel do opiekunów, rodziców, też do partnerów, osób, żeby wymaga, żeby też te osoby dbały o siebie. Można, nie trzeba włosów, nie wiem, jak to niewidome kobiety mi się kojarzą, za wszystkie tak włosy w kucyk do tyłu szczesane, prawda? Że można fajną fryzurę sobie zrobić, dobrać oprawki do kształtu twarzy, zadbać o ten ciuch, też taki kolorowy. Oczywiście każdemu wedle potrzeb, ale też o to zadbać, że, bo pamiętajmy, że jednak, jeżeli do mnie by przyszedł ktoś do pracy i mimo swoich kompetencji, aby wyglądał niechlujnie, a miałby kontakt z klientem, no to nikt go nie zatrudnił.
1: To prawda.
0: No, jesteśmy, wiesz, ma kontakt z klientem, też reprezentuje swoim wyglądem firmę, prawda? I myślę, że to jest też bardzo ważne, żeby o tym mówić, żeby o tym dbaniu o siebie. I to jest, wiesz, tak jak chodzę często do fryzjera, prawda? Tylko, że ja sobie na to ciężko zapracowałem.
1: No i lubisz różowy.
0: Lubię różowy. Dzisiaj też jadę do fryzjera podgolić boki. I wiesz, tatuaże sobie robię, bo ja bardzo lubię tatuaże. I każdy tatuaż to jest symbolika jakiejś części mojego życia, prawda? Mm-hmm. Jestem cały wytatuowany i jeszcze sobie robię kolejne.
1: Tak, już kwas ci skończy miejsce, Sebastianie, chciałem.
0: Nie wiem, tutaj mam pajączka, widziałeś go?
1: Pajączka widziałem już,
0: no. Cudne, no nie?
1: Dobrze, że mnie nie widzieliście, bo jest straszny, naprawdę, ale bardzo cieszę się, że jesteś tu ze mną, bo to jest taka nadzieja, że my przestaniemy, bo nawet abstrahując od tego, o jakich grupach społecznych mówimy, mamy czasami problem jako większość doceniać te mniejsze grupy. I chciałbym najbardziej, żeby zostało z tej naszej rozmowy w umysłach naszych kochanych widzów, żeby mieli w głowie, że my jesteśmy tacy sami,
0: tak.
1: I różnimy się tylko kątem podejścia do życia, bo to jest tylko to. Jesteśmy tak samo fajni, tak samo denerwujący, tak samo lubimy lepszych stand-uperów niż gorszych, lubimy szybkie samochody, wolne samochody i zmysł chyba nie wiele zmienia tak naprawdę.
0: Oczywiście, że nie. Ja zawsze powtarzam, niewidomego można rozpoznać po palcach, bo niewidomi mają 5 palców u jednej dłoni. Chyba, że mają polidaktylię, to mają 6. Bo są tacy sami. Jak prowadzę warsztaty w szkołach, w przedszkolach, dzieciaki właśnie najlepsze są przedszkolaki, bo wchodzi, a gdzie ten niewidomy? Ja mówię, no ja jestem niewidomy. Nie jesteś, a mówię, jestem, nie jesteś, bo patrzysz na mnie.
1: No tak, no ale ty też patrzysz faktycznie.
0: Tak,
1: no.
0: Albo wiesz, jestem na przystanku i takie małe dziecko właśnie, bo dzieci są szczere, to jest coś pięknego. Kodujmy je tak pozytywnie, wspierajmy, wzmacniajmy. I słyszę, mama to jest pies przewodnik, bo ten pan nie widzi. A ta mama, cicho, cicho. On, a to co, on nie wie, że nie widzi? No i takie naturalne. A też no, mama mówiła cicho, przecież o tym trzeba rozmawiać. Tak, ten pan jest niewidomy, ma chore oczy i dziecko, zaspokajamy jego informacje. Jak mówimy cicho, cicho, to tworzymy temat tabu. Dobra, o tym nie rozmawiamy, to jest złe, to jest przykre. Nie poruszamy tego tematu. Dziecko bardzo szybko się uczą dzieci, bardzo szybko kodują. Więc trzeba je wspierać pozytywnie. Tak jak na niewidzialną wystawę przychodzą rodzice z dziećmi i słyszę tekst przed wejściem. Tylko się nie bój. To jest najgorszy tekst, jaki dziecku można
1: powiedzieć. No tak, no. Przed dentystą i
0: czyli muszę się czegoś bać. No, albo nie będzie boleć. No to czyli może boleć. Dziecko nie koduje, nie? To tak jak nasz mózg nie koduje słowa nie, prawda? Mm-hmm. To jest tak jak, no nie mogę, jak masz nowe buty, nie mogę się potknąć i co zrobisz? Potknie się.
1: Wiadomo.
0: Myślisz, no to naturalne. I tak samo dzieci. I wspierać je trzeba tak pozytywnie i też edukować, rozmawiać z nimi o tej niepełnosprawności, że wszyscy jesteśmy ważni w tym społeczeństwie i oczywiście są osoby, które sobie będą radzić. Ktoś mówi, a, bo, że niewidomi na rentach żyją, część żyje na rencie, oczywiście i należy się im to wsparcie, bo jesteśmy społeczeństwem obywatelskim, nigdy nie wiemy, co nam się wydarzy w życiu, co nas spotka w życiu, prawda? Ale większość tych ludzi płaci podatki, ja też płacę podatki, dużo moich znajomych niewidomych ma, jakichś, których znam, ma też no, niewidomi, którzy mają firmę, prawda? I też płacą podatki, to niemałe i też wspierają tą gospodarkę, czyli to się wszystko, to się jest taki wyrównuje, prawda?
1: Tak.
0: Jest ten balans taki i ten. I pamiętajmy, że tylko, że nie wolno też dawać się wykorzystywać, bo są na przykład zawodowi renciści, prawda? Tacy, co wszystko wykorzystują. Mi się należy, ale tak samo, zobacz, co jest tak samo wśród osób widzących.
1: To jest problem bardzo, że renta jest w ogóle bardzo śliskim terminem.
0: Ale nie, ja mówię ogólnie o
1: tak, w ogóle o wykorzystywaniu.
0: Widzących mają sprawne wszystkie zmysły, są sprawni intelektualnie, a sobie z życiem nie radzą. I to jest niepełnosprawność społeczna. Albo ja się nie wyprowadzę, nie pojadę do dużego miasta pracować, a w moim mieście nie ma miejscowości, czy w mojej wiosce, to zawijesz, że tak powiem, rękawy i jedziesz do dużego miasta, pokonujesz ten strach. Wiesz, na niewidzialnej, ja ci powiem przykład, dziewczyna. Jeden taki tutaj spod Warszawy chłopak, to jest w ogóle mój guru. Ten to ma cojones takie, że chłopak stracił wzrok, implozja nerwu wzrokowego, zmierzyło mu nerw wzrokowy, ciśnienie śródczaszkowe, nic nie widzi. W ciągu roku samodzielnie poruszył się z białą laską, znalazł pracę na niewidzialnej wystawie, spełni samodzielnie, nauczył się usługiwać komputer, telefon, wszystko. Chłopak 20-paroletni. Dziewczyna na niewidzialnej wystawie w Jarosławiu mieszkała, przyjechała na ten kurs na samodzielność, przyszła do gości pogadać o pracę, dostała tą pracę z Jarosławia, gdzie nie masz też żadnych szans rozwoju dla niewidomego. Wynajęła pokój w Warszawie i jeździ, rozwija się. Ona pierwszy raz tramwajem jechała. My ją wkręcałem, że jak wsiada, to musi do kasownika powiedzieć, jestem niewidoma, Aneta, że to zapisuje. Przepraszam, ale ja muszę czasem ludzi wkręcać. Jak tu jechałem, Zuzia do mnie dzwoniła właśnie tutaj i ten, ona mówi, Zuzia mówi, że jest, a ile będę? Ja mówię, ale to jutro. Słyszę w głosie Zuzi już tak, ale jak jutro? Przecież 17 dzisiaj. Ja mówię, nie, jutro. Ale już słyszę, że zaraz zawał będzie, to mówię, nie, nie, dobra, mówię, ja już jestem. Ale to ja też lubię, jak ludzie mnie tak wkręcają. Oczywiście wszystko ma być tak, żeby to nie sprawiać komuś przykrości, prawda?
1: Ważne, żeby się śmiać, bo śmiech w ogóle zaraża.
0: Tak, pamiętajmy tylko, że śmiejemy się z zachowania, nie z ludzi. To jest ważne, żeby uczyć też młodzież. Jest, wiesz, ja bardzo dużo hejtu otrzymuję, no nie? Też i gruźb karalnych, jak wrzucę jakiś filmik, bo ludzie nie oglądają do końca albo nie potrafią zrozumieć przesłania. Jak nagrałem filmik, że koleżanka, to jest statystka, nasza koleżanka i nagrywała do autobusu, że mnie zaczęła ciągnąć. Ja mówię, proszę mnie zostawić. Ja sam wsiądę, ale ja pomogę i mnie ciągnęła i później pokazaliśmy, jak to zrobić prawidłowo, prawda? Ale ktoś obejrzał tylko początek i ożeby i zdechty, no i tam same takie, wiesz, określenia, no nie? Albo tam, wiesz, jakaś młodzież też takie, no tylko, że ja jestem na to odporny, bo ja mam...
1: No nie wyglądasz na takiego, który miałoby brew
0: nie,
1: się
0: nie,
1: podnieść.
0: Nie, to nie rusza, bo ja wiem, że wiesz, prosto w twarz by mi tego nie powiedział. Skoro to napisał, to znaczy, że się boi, że jest tchórzem. Ale pamiętajmy też, dbajmy o swoje zdrowie psychiczne. Jeżeli kogoś to rusza, to nie czytajmy takich komentarzy, bo to też właśnie tutaj jest program o zdrowiu. Pamiętajmy, że bardzo ważne w ogóle to, co powiedziałem, doświadczenia, psychika człowieka jest bardzo ważna, taka czystość. Nasze myśli potrafią kreować naszą rzeczywistość. Jeżeli ja wsiadam do pociągu, uśmiecham się do ludzi, przepraszam, gdzie jest wolne miejsce, mogę usiąść, a dziękuję. Później wysiadam nawet kilka stacji dalej i mówię, dziękuję, do widzenia, pięknie uśmiechnięty, wysiadam, no nie? I widzę, że ktoś mi odpowiada też z uśmiechem i to jest pozytywne kodowanie, a nie wchodzę zarzuty, taki wiesz, zacięty wyraz twarzy i siadam, później nie mówię nawet.
1: A mógłbyś, bo ty na zakapiora masz akurat zakusy.
0: Ja wiem, koleżanka powiedziała, że wyglądam jak, żebym był ostatnią osobą na ulicy, której o drogę by zapytała, bo jak ja się zamyślę, to mi to krzynka do przodu jeszcze.
1: Jak jesteś kawał byka. Sebo, na koniec chciałbym od ciebie, dla wszystkich nas i dla mnie też osobiście, taką twoją radę, skąd brać radość w życiu?
0: Radość bierze się z akceptacji i właśnie stawiania sobie tych celów. Ja uważam, że marzenia są po to, żeby się nie spełniały, bo z celami to jest tak. Mam cel, na przykład wejść na górę i jak już wejdę na tą górę, to ja tracę sens. I wspominam nie pobyt na szczycie, tylko wspominam tą drogę na górę. Mhm. To jest najpiękniejsze. To, że jest ciężko, że ale mi się udało. A jak mi się nie udało, to trudno. Następnym razem mi się uda. I ja mam tak po prostu luzackie podejście do życia, do tego swojego, do tej swojej niepełnosprawności, można tak powiedzieć, prawda, dysfunkcji wzroku, że ja to przekuwam w swoje atuty właśnie i mocne strony, więc zdobywanie tego doświadczenia, akceptacji siebie i to, że mi ktoś powie, że ja jestem głupi, to nie znaczy, że ja jestem głupi. Jak ktoś mi powie, że jestem brzydki, to nie znaczy, że jestem brzydki. Mhm. To jest jego zdanie. A ja wiem, że jestem piękny w środku. Rozumiesz?
1: Znaczy nie, jeżeli oczekujesz, ja to powiem ci, że jesteś piękny na zewnątrz, to nie ten program.
0: To nie o to mi chodziło, żeby wiesz, ja wiem, nie, chodzi mi o jakieś nasy, tak. Żeby mieć to poczucie własnej wartości, a je trzeba budować. Trzeba budować u dziecka

0: już bardzo wcześnie, że jesteś ważny, bo jak dziecku powiesz, że przyjdzie wróżka, zębuszka, to on uwierzy. Tak samo jak powiesz mu, że jest głupi, beznadziejny, też w to uwierzy. I tak będzie myślał całe życie. Mhm. Więc trzeba go wspierać i go ciągnąć do góry. Ja wiem, jak to ważne jest, bo mnie nikt nie wspierał. Ja miałem przerąbane dzieciństwo, wiesz, i ten, ale i powiedziałem, że ja nigdy nie pozwolę, żeby mój syn przeżył coś takiego. Ja tu, on już jest w szkole wojskowej teraz, ma 15 lat, kawał chłopa jest i mu pozwalam popełniać błędy, zdobywać doświadczenia. Nie jest święty, bo to jest to żywe srebro, po tatusiu, ale nie, ale wiem, że on sobie poradzi w życiu i kocham go bez względu na to, co sobie zrobił, kocham go nad życie. Oczywiście poniesie konsekwencje wszystkie swoich wyborów, ale kocham go nad życie. To jest mój największy skarb, jaki kiedykolwiek mi się w życiu przytrafił. Gdyby nie to dziecko, to ja nie wiem, czy ja bym się tak rozwinął. On mnie tak pchał do przodu, jego, wiesz, obecność, no nie? Mm-hmm. Że muszę się nim zaopiekować, że muszę mu zapewnić, wiesz, byt, szkołę, ubranie, wszystko, że rozwój cały i też, że ja muszę się rozwijać, żeby on się mnie nie wstydził, żeby się nie wstydził mojej niepełnosprawności. I mój syn jest ze mnie dumny. Gdzieś idziemy, on nie ma problemu.
1: W kraju jest z ciebie dumny, wiesz, ty masz followersów?
0: Wiesz co, my idziemy sobie, wiesz, do sauny, idziemy do hotelu, on ze mną idzie na zjeżdżalnię. On już większy ode mnie i jeszcze siada na mnie i zjeżdżamy. I ma radochę, bo się boję zjeżdżać. I błędnik mi szaleje.
1: Boisz się zjeżdżali?
0: Tak, bo mi błędnik szaleje, ale to nie znaczy, że nie zjeżdżam. Zjeżdżam. Poczuję lękę, ale to jest fajne, bo to jest ta adrenalinka, ta dopamina wtedy się...
1: Nienormalny gość. Drodzy Państwo, odlotowy niewidomy, jak nazwa wskazuje, jak aparycja wskazuje, zdecydowanie uśmiechnięty jak nigdy. Dziękuję Ci, Seba.
0: Też bardzo, Filip, dziękuję za zaproszenie, za rozmowę.
1: Piękna rozmowa w ogóle.
0: Dziękuję Ci bardzo.
1: W ogóle nie wiem, czy porozmawialiśmy chociaż dużo o osobach niedowidzących. Zastanawiam się, bo dużo było o prawdziwym życiu takim z serduszka, które dotyczy absolutnie wszystkich bez względu na to, co mają, czego nie.
0: Ale czy niewidzący, nie widzą, to co powiedziałeś, czy niewidzący, słabowidzący,
1: ja mówię,
0: czy ociemniali, to żeby, że to oni mają, to są tacy sami ludzie. A jeszcze jedno tylko, odnośnie osób niewidomych. Ja to jestem pikuś, bo ja dochodzę do skrzyżowania i sobie wyobrażam całe skrzyżowanie, odległości, wszystko. A teraz sobie wyobraźcie osobę niewidomą, jak dochodzi do skrzyżowania. Ona sobie nic nie wyobraża. To jest przestrzeń dwuwymiarowa, tylko na wyciągnięcie laski. I jakie to trzeba mieć naprawdę silny charakter i odwagę, żeby wyjść i żeby samodzielnie poruszać się po mieście. I dla mnie to jest siła. Ja czerpię siłę z ludzi, którymi się otaczam, ale też jak myślę o ludziach, którzy właśnie pokonują te swoje słabości. Wstają rano, idą do pracy, mimo że nie widzi, że ma ciężko, przyjechał z mojej miejscowości. Czuje lęk oczywiście, prawda? No bo to jest naturalne. Ale on idzie do przodu, nie zatrzymuje się, nie poddaje się i nie sięga po harnasia, wiesz, jak większość ludzi marnuje sobie życie.
1: Piękne słowo.
0: To jest ważne.
1: Bardzo ważną rzecz, kochani, na koniec tego dzisiejszego odcinka. Bardzo was proszę, Seba mnie trochę zainspirował, namawiając was do tego, żebyście zrobili prostą rzecz, mianowicie zrobili sobie kanapkę dzisiaj z zamkniętymi oczami.
0: Najlepiej jest zasłonić opaską, żeby nie podglądać, bo to naturalne, że będziemy tam żyć.
1: Będziemy próbować.
0: Tak.
1: Bardzo zachęcamy Sebastiana, pomysł. Ja bardzo zachęcam, bo to też próbowałem kiedyś, żeby sprawdzić, jak to jest. Bądźcie osobami, które wyjątkowo widzą świat, chociaż na chwilę i zobaczcie, z czym się mierzy między innymi Sebastian. No, niewidomy był moim gościem wraz z pieskiem. Zapomniałem imienia pieska.
0: Waldimar. Tak mu w hodowli dali. Naprawdę, ja na niego mówię Waldek, chyba że mnie wkurzy to inaczej.
1: Waldku, dziękujemy. Sebastian, dziękujemy. Wam też absolutnie piękny pies. Wam też dziękujemy. Polecamy wszystkie odcinki Gadaj Zdrów. Oglądajcie, subujcie, dajcie lajczka i bądźcie zdrowi, uśmiechnięci całe życie. Pozdrawiam serdecznie. Co złego to nie ja chciałem.
0: Też pozdrawiam i do zobaczenia na mieście.
1: Wiadomo.

0: Kiedy w latach 90. my, chłopcy, zadawaliśmy sobie pytanie Britney czy Christina, dziewczyny wybierały między Backstreet Boys a NSYNC. W końcu to dwa czołowe boys bandy, które opanowały wtedy listy przebojów na całym świecie. Na ścianach milionów nastolatek wisiały plakaty z wizerunkiem chłopaków, a może i z sentymentu wiszą do dzisiaj. Wiele hitów na koncie, miliony sprzedanych płyt, masa nagród i zakochanych po uszy wzdychających fanek. Przed wami Nick, Brian, Howie, AJ i Kevin, czyli członkowie najsłynniejszego boysbandu wszechczasów, Backstreet Boys. Zanim jednak dotarli na szczyt, na swój sukces musieli czekać kilka lat, ale opłacało się. Zobaczmy, jak panowie zaczynali, jak potoczyła się ich kariera, jak wyglądają i co robią teraz.
1: Zespół powstał w 1993 roku w Orlando na Florydzie. Jego inicjator, menadżer muzyczny Lou Pearlman, chciał stworzyć grupę na miarę New Kids on the Block i zorganizował przesłuchania za ponad 3 miliony dolarów, by znaleźć utalentowanych młodych muzyków. Howie i AJ znali się wcześniej, później poznali Nicka, chcieli nawet założyć trio. Kevin i Brian są kuzynami, śpiewali w kościołach i na festiwalach. Później Kevin przeprowadził się do Orlando i tam poznał pozostałą trójkę. Pojawił się pomysł założenia zespołu, ale i informacja o castingu. Zgłosili się i wygrali. Kevin ściągnął do siebie Briana i ten dołączył do grupy. Zaczynali skromnie, grali w centrach handlowych, restauracjach, szkołach czy na letnich eventach. Dopiero w 1995 roku polecieli do Szwecji, aby nagrać kilka piosenek z producentami muzycznymi Maxem Martinem i Denisem Pop. Ich pierwszym singlem był kawałek We've Got It Going On, który zrobił furorę, ale najpierw w Europie.

Debiutancki album Backstreet Boys znalazł 13 milionów nabywców. Status złotej i platynowej płyty dostał niemal w 40 krajach. Po tym sukcesie chłopaki zaczęli koncertować w Europie, Azji i Australii. Poszli za ciosem i rok później wydali kolejny album Backstreet's Back. Promował go kawałek Everybody Backstreet's Back.

1998 roku Backstreeci zrezygnowali ze współpracy z Perlmanem, który nie dotrzymywał warunków kontraktu i oszukiwał ich na pieniądze. Pozwali go więc do sądu. Trzeci album to rok 99. Millennium, bo taki dostał tytuł tylko pierwszego tygodnia od premiery, sprzedał się w milionie egzemplarzy, a tylko w samych Stanach uzyskał 13-krotną platynę. Zgarnął też nagrodę Billboard Music Award dla najlepszego albumu, a z listy Billboardu nie schodził przez 93 tygodnie. Później uzyskał status platynowej płyty w 45 krajach. Miał też 5 nominacji do nagrody Grammy. Wiodącym singlem został kawałek I Want It That Way, do dziś uważany za jedną z najlepszych popowych piosenek wszechczasów.

Zamykając dekadę, w 2000 roku Boys Band wydał krążek Black and Blue i jak można było się spodziewać, odniósł kolejny sukces. Zadebiutował na pierwszym miejscu Billboardu i sprzedał się w wielomilionowym nakładzie. Promując album, chłopaki w 100 godzin odwiedzili Sztokholm, Tokio, Sydney, Kapsztad, Rio de Janeiro i Nowy Jork. 55 godzin spędzili w podróży, a 45 na występach publicznych. Sam album pobił rekordy sprzedaży. W pierwszym tygodniu znalazł 5 milionów nabywców. Na kolejny album grupa kazała czekać aż 5 lat, a to dlatego, że w 2001 roku zawiesiła działalność. Później chłopcy znowu się skrzyknęli i w 2005 roku wypuścili krążek pod tytułem Never Gone. Nie odniósł on jednak większego sukcesu. Mało tego, dostał wiele fatalnych recenzji.

Rok później z zespołu postanowił odejść Kevin. Potem grupa dostała propozycję zmiany nazwy na Backstreet, ale chłopcy tego nie zrobili. Odrzucili też ofertę zagrania w reality show, aby znaleźć nowego członka grupy. Ta jednak nie przestała istnieć i w czteroosobowym składzie wydała kolejne dwa albumy, z których pochodziły m.in. takie numery.

W 2011 roku grupa zakończyła współpracę z dotychczasową wytwórnią i ruszyła we wspólną trasę z New Kids on the Block. Ta zajęła 17 miejsce na liście Billboardu, zarabiając 40 milionów dolarów. Obejmowała 80 koncertów w Ameryce Północnej, Europie, Australii i Azji.

Wtedy też do chłopaków wrócił Kevin i w 2013 roku wydali nowy krążek w pełnym składzie. Był to też ich pierwszy i jedyny niezależny album od momentu opuszczenia swojej starej wytwórni. Zadebiutował na 5. miejscu amerykańskiej listy Billboardu i świętowali nim 20-lecie działalności. Grupa wyruszyła też w 20. rocznicę trasy. Trwała ona ponad 2 lata i obejmowała ponad 170 występów na całym świecie.

DNA. Zadebiutował on na pierwszym miejscu listy sprzedaży w USA. Grupa ogłosiła również największą od 18 lat trasę koncertową po największych arenach Europy i Północnej Ameryki. Przy okazji tej płyty chłopaki przyznają, udało się połączyć nasze inspiracje i style w jedną spójną całość. Te piosenki to świetna reprezentacja tego, kim jesteśmy jako jednostki i kim jesteśmy jako grupa. To nasze DNA. Jesteśmy z tego naprawdę dumni. What

ciekawostek grupa ma na koncie rezydenturę w Las Vegas, film dokumentalny i gwiazdę w hollywoodzkiej Alei Sław. Backstreet Boys mają też tytuł najlepiej sprzedającego się zespołu wszechczasów. To też pierwszy zespół na szczycie amerykańskich list przebojów w trzech różnych dekadach. Czas na kilka słów o samych chłopakach. Nick miał zaledwie 13 lat, kiedy zaczynał karierę w zespole. W 2002 roku wydał swoją pierwszą solową płytę. Większego sukcesu nie odniosła. W sumie ma ich na koncie kilka. Wiele razy miał problemy z prawem, narkotykami i alkoholem. Romansował m.in. z Britney Spears, Ashley Simpson czy Paris Hilton. Ożenił się z instruktorką fitnessu w 2014 roku. Mają syna, a Nick angażuje się w ochronę środowiska. Od czasu do czasu można go zobaczyć w telewizji, jak chociażby w Tańcu z Gwiazdami. W swojej edycji zajął drugie miejsce. AJ był uzależniony od alkoholu i narkotyków, kilka razy trafiał do kliniki odwykowej. W 2001 roku wziął ślub z modelką, mają dwoje dzieci. Sam przyznaje, że cały czas walczy z uzależnieniem, a muzycznie działał jako rockman w kilku zespołach. Ma na koncie dwie solowe płyty i występy w kilku telewizyjnych produkcjach. Brian na początku swojej kariery przeszedł operację serca, później założył fundację, która pomaga dzieciom ze schorzeniami serca i ich rodzinom. W 2000 roku stanął na ślubnym kobiercu. Swoją żonę poznał na planie teledysku As Long As You Love Me i mają syna. W 2006 roku nagrał w duchu chrześcijańskim solowy album.

0: Kevin jest najstarszym członkiem Backstreet Boys, w momencie założenia grupy miał 22 lata. Był też modelem i zagrał główną rolę męską w broadwayowskim musicalu Chicago. W 2000 roku wziął ślub i ma dwóch synów. Otworzył m.in. Akademię Muzyczną. Kilka lat temu zapowiedział wydanie solowego albumu, ale później wrócił do Backstreet Boys i do dziś go nie wydał. Nakręcił też kilka filmów. Howie ożenił się w 2007 roku z dziewczyną, która była zatrudniona jako webmaster fanklubu zespołu. Mają dwóch synów. On również wydał solowy album i brał udział w kilku telewizyjnych produkcjach.
1: To kultowy boysband Backstreet Boys, ale tej piątce po piętach zawsze deptał inny. To NSYNC, czyli Justin, JC, Joey, Lance i Chris. Oni też rządzili listami przebojów na całym świecie, a zaledwie w jeden dzień sprzedali 1 000 000 egzemplarzy jednej ze swoich płyt i w ten sposób zapisali się na stałe w historii muzyki. Lata lecą, a oni cały czas mają rzesze fanek. Przypomnijmy sobie ich historię i sprawdźmy, jak radzą sobie dzisiaj.
0: Zespół powstał w 1995 roku w Orlando na Florydzie. Jego założycielem, podobnie jak w przypadku Backstreet Boys, był Lou Pearlman, który chciał zainwestować raz jeszcze w muzykę. Stworzenie składu powierzył Chrisowi Kirkpatrickowi i ten wybrał muzyków. Jednak w pierwszym podstawowym składzie nie było Lensa. On doszedł do grupy, gdy jeden z wokalistów zrezygnował. Początki łatwe jednak nie były, bo według producentów chłopcy byli zbyt podobni do Backstreet Boys. Zaczęto więc nad tym pracować i jeszcze zanim wydali swój pierwszy album, ruszyli w trasę po Europie. Nad piosenkami, podobnie jak konkurencja, pracowali w Szwecji z tymi samymi producentami. Ich pierwsza płyta ukazała się w 1997 roku, ale w Niemczech i tam odniosła ogromny sukces. Promował ją kawałek I Want You Back.

Chłopcy ruszyli w trasę koncertową, ale tylko po kilku europejskich krajach. A dzięki temu, że jednemu z nich przyglądał się szef amerykańskiego oddziału jednej z wytwórni fonograficznej, podpisali kontrakt również na rynek amerykański. Płyta sprzedawała się tam jednak słabo, ale do czasu pomogła promocja, udział w koncercie na Disney Channel, występ w serialu Sabrina Nastoletnia Czarownica oraz supportowanie koncertów Janet Jackson. I tak w 1998 roku zespół zyskał taką popularność, że sprzedał płytę w 10 milionach egzemplarzy. Kolejne utwory również odniosły spory sukces.

W tym samym roku chłopcy wydali album ze świątecznymi piosenkami. Sprzedał się w 2 milionach egzemplarzy. Dzięki temu NSYNC zrobił coś, co rzadko się zdarza. Miał 2 albumy na liście Billboard Top 10 w tym samym czasie.

1999 roku grupa NSYNC, podobnie jak Backstreet Boys, wytoczyła proces swojemu menadżerowi. Oskarżyła go o oszustwa finansowe i pozbawienie ponad 50% należących im się zysków. Obie strony poszły jednak na ugodę. Zespół zmienił wytwórnię i menadżera. Opłacało się. W 2000 roku grupa wypuściła nowy album. Tylko pierwszego dnia kupiło go 1 000 000 osób. Był zarówno najlepiej sprzedającym się albumem z 2000 roku, jak i najlepiej sprzedającym się albumem dekady. Zyskał status diamentowej płyty i znajduje się w pierwszej dziesiątce najlepiej sprzedających się albumów w historii muzyki, a promowały go takie hity jak Bye Bye Bye czy It's Gonna Be Me.

trzeci album grupy, Celebrity, ukazał się w 2001 roku, a ta, promując go, wyruszyła w trasę koncertową już na 2 miesiące przed jego ukazaniem się na rynku. Trasa zarobiła ponad 90 milionów dolarów i stała się jedną z największych w 2001 roku.

0: Niestety zmiana brzmienia na bardziej hip-hopowe przełożyła się na niższą sprzedaż. Również promocja skupiła się na Justinie Timberlake'u, bo to utwory napisane przez niego zostały wybrane jako single. Po tym on sam postanowił pójść własną muzyczną drogą, a zespół zawiesił działalność. Każdy z członków poszedł więc w swoją stronę. Ostatni album NSYNC to Greatest Hits, wydany w 2005 roku. Wiele razy mówiło się o powrocie grupy, ale nic z tego nie wyszło. Sam Justin w jednym z wywiadów przyznał: wyrosłem z tego, czułem, że bardziej obchodzi mnie muzyka niż inni z zespołu i czułem, że chciałbym robić inną muzykę, musiałem pójść za głosem serca. Zespół pierwszy raz od lat pokazał się w 2018 roku, by odsłonić gwiazdę w hollywoodzkiej Alei Sław. A w kwietniu 2019 pojawił się na festiwalu Coachella w USA, jednym z największych wydarzeń muzycznych na świecie. Tam chłopaki byli gośćmi Ariany Grande i zaśpiewali z nią jeden ze swoich przebojów, ale w okrojonym składzie, bez Justina. Z ciekawostek nazwa NSYNC oznacza zsynchronizowanie. Pochodzi też od ostatnich liter imion członków. Chłopcy występowali i nagrywali m.in. z Eltonem Johnem, Stevie Wonderem, Michaelem Jacksonem, Janet Jackson, Glorią Estefan, Britney Spears, Philem Collinsem, Celine Dion czy Aerosmith. Wiele razy byli nominowani do nagrody Grammy. Wystąpili na gali rozdania Oscarów, podczas finału rozgrywek futbolu amerykańskiego oraz w czasie olimpiady. Sprzedali miliony płyt, stając się piątym najlepiej sprzedającym się zespołem w historii. Zagrali również kilka koncertów w Polsce. I jeszcze kilka słów o samych chłopakach. Jedynym, któremu wypaliła kariera solowa, jest Justin Timberlake. Wydał kilka płyt, które sprzedały się w blisko 30-milionowym nakładzie. Na koncie ma 6 nagród Grammy i 4 Emmy. Zagrał również w wielu filmach. Kiedyś związany był z Britney Spears, którą poznał w klubie Myszki Miki. Od kilku lat jest mężem aktorki Jessica Biel, z którą ma syna. Lance próbował kariery solowej, ale większego sukcesu nie odniósł. Grał w serialach i ma na koncie występ w amerykańskim Tańcu z Gwiazdami. W swojej edycji zajął 3. miejsce. Kilka lat temu przyznał, że jest gejem i poślubił swojego partnera. Jay-Z ma na koncie 1 solowy album. Wydał go w 2004 roku. Był m.in. jurorem tanecznego show. Spotykał się też z Tarą Reid i Ewą Longorią. Współtworzył też nowy Girls Band. Joey ma na koncie kilka ról filmowych i serialowych, grywał też w musicalach. Brał udział w amerykańskim Tańcu z Gwiazdami i ze swoją partnerką zajął 2. miejsce. W 2004 roku stanął na ślubnym kobiercu i ma 2 córki. Chris od czasu do czasu pojawia się w telewizji. Kiedyś przyznał, że boi się małżeństwa. Jednak w 2013 roku postanowił oświadczyć się swojej partnerce i pobrali się, mają syna.
1: I teraz pytanie. Backstreet Boys czy NSYNC? NSYNC czy Backstreet Boys? Zapewne każda fanka czy każdy fan podjął w duchu tę decyzję, ale już w latach 90. i nic jej nie zmieni. W końcu miłość do swoich idoli pozostaje na lata albo i na zawsze.

0: Dzień dobry, kochani, z tej strony Kasia Pilewska i kolejny odcinek audycji Zwrot Akcji. Dziś moją gościnią jest Katarzyna Boni. Cześć, Kasiu.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Kasia przyszła do mnie porozmawiać, przyszła na zaproszenie porozmawiać dzisiaj o takim naszym chyba największym możliwym zwrocie akcji, który może nas czekać. Czyli o śmierci. Będziemy sobie dzisiaj rozmawiać. I o umieraniu, słuchajcie. Także jest niedziela rano, na pewno uwielbiacie takie tematy z samego początku, ale uwaga, będziemy może próbowały odczarować trochę ten temat.
1: Ja zachęcam do pozostania do końca, bo może się okaże, że tak naprawdę nie o umieraniu, a o życiu.
0: Dokładnie.
1: Rozmawiamy.
0: Kasia jest pisarką, dziennikarką, dużo podróżujesz, z tego co udało mi się dowiedzieć, i wiem, że twoja droga, jeśli chodzi o ten temat w ogóle, odchodzenia żałoby, rozpoczęła się za granicą, w Japonii, tak?
1: Tak.
0: Dobra, to Kasiu, jak to się stało, że zajęłaś się tak trudnym tematem, takim, od którego wszyscy uciekają jak mogą, a ty się w tym specjalizujesz? Bo właściwie to warto dodać, Kasia prowadzi warsztaty umierania.
1: Tak, po tym właśnie jak byłam w Japonii. Nie wydaje mi się, że wszyscy uciekają od tego tematu. Wydaje mi się, że ostatnio coraz więcej ludzi właśnie chce rozmawiać o śmierci, o umieraniu, o tym, co to znaczy dobre umieranie, o tym, co to znaczy towarzyszenie osobie umierającej, o tym, co to znaczy towarzyszenie osobie w żałobie. Że po takim okresie amnezji, kiedy ta śmierć została wycięta, amputowana z naszego życia wręcz, jeszcze pewnie niektórzy mają wspomnienia, nie wiem, jakiegoś czuwania przy trumnie w dzieciństwie. W moim pokoleniu to się rzadko zdarza, ale jeszcze pokolenie starsze ode mnie ma takie wspomnienia. Też ludzie, którzy są z terenów poza miastami, też mają takie wspomnienia właśnie często właśnie czuwania, opłakiwania, jakiegoś rytuału, towarzyszenia umieraniu, umierającemu i przechodzenia w tą inną rzeczywistość. I po okresie amnezji, kiedy tego nie było, przez długi czas takim w powszechnej narracji, mam poczucie, że od momentu, kiedy zaczęła się pandemia, a później wojna, to ta śmierć i żałoba zaczynają coraz silniej znowu być obecne. Nie są już tematami, od których się ucieka, nie są tematami wstydliwymi. Ja też działam w bańce, w której po prostu wszyscy o tym rozmawiają cały czas. Jestem w kolektywie Instytutu Dobrej Śmierci, który powstał właśnie mniej więcej w okresie pandemii i który zajmuje się przywracaniem rozmów, które są naturalną częścią naszego życia, który zajmuje się rozmów na temat śmierci, na temat żałoby, który zajmuje się przywracaniem godności tym ostatnim momentom życia i który próbuje znormalizować właśnie ten etap umierania, śmierci i później dla tych, którzy zostali, bycia w żałobie. Więc wydaje mi się, że taka dobra rozmowa o śmierci tak naprawdę to jest dobra rozmowa o życiu. Że ona też nam pomaga ustawić samemu sobie, samej sobie to, co dla nas jest istotne w życiu. Ja doszłam do tego tematu i właściwie był to temat, który jakoś w porównaniu do tego, czym się zajmowałam, to przyniósł mi dużo ulgi, bo ja pisałam o katastrofach. Zajmowałam się traumami, zajmowałam się tym, jak ludzie, czy w ogóle jest możliwe odbudowanie się po traumie, czy możliwe jest odbudowanie się po tym, jak doświadczyło się wojny i uchodźstwa, czy możliwe jest zbudowanie nowego domu, co się do tego domu wnosi, co się zabiera z wojny, z uchodźstwa. A z tematem warsztatów umierania zetknęłam się w Japonii, kiedy pracowałam nad książką Ganbare, warsztatu umierania. To była moja pierwsza solo książka reporterska, w której opisywałam to, jak wygląda Japonia mniej więcej 3-4 lata po wydarzeniach z 2011 roku, czyli po trzęsieniu ziemi, tsunami i wybuchach w elektrowni Fukushima Daiichi. No i też sprawdzałam, jakby co jest potrzebne, żeby po czymś takim się odbudować, po czymś takim, czyli po nie tylko śmierci najbliższych, ale po utracie całego życia, które się budowało. Po utracie domu, po utracie wszystkich albumów ze zdjęciami, w których

0: już nie ma jakby, nie, to jest też utrata wspomnień, nie ma już powrotu do tego, do tych lat z przeszłości, po utracie pracy, po utracie całych wiosek, które zostały rozdysponowane do zupełnie różnych miejsc w Japonii, więc nie ma się już tych sąsiadów, nie ma się tego aptekarza, do którego się chodziło przez całe lata, nie ma się tego sklepikarza, którego się odwiedzało codziennie. Tkanka została rozerwana i jak się ją skleja na nowo? Czy to w ogóle jest możliwe? I w tym wszystkim, jeżdżąc po Japonii, rozmawiając z ludźmi, którzy doświadczyli tsunami, którzy doświadczyli ewakuacji z powodu zagrożenia radioaktywnego, trafiłam na warsztaty umierania prowadzone przez japońskich mnichów. I poszłam na nie. Tak. Znaczy najpierw zrobiłam, najpierw prowadziłam rozmowę z mnichami o czym to jest, napisałam cały reportaż o tym, jak te warsztaty wyglądają.
1: Tak.
0: A potem tak reportersko poszłam na nie, żeby po prostu zobaczyć, czy będę je mogła włączyć do mojej książki. Też myślałam o tym, że może zgodnie ze szkołą reportażu, może porozmawiam z kimś najpierw. Opiszę, jak te warsztaty wyglądają, spotkam się z tą osobą za 10 dni, za miesiąc i porozmawiamy o tym, co się zmieniło.
1: Jasne.
0: I no, weszłam na nie jako reporterka, a wyszłam z nich jako osoba, która po prostu doświadczyła jakiegoś katarzis. Zapłakana, poruszona tym, co się wydarzyło. I też prostotą tego doświadczenia, bo to jest bardzo prosta rzecz. To jest spotkanie z własną śmiertelnością w przeciągu nie... W tamtym przypadku to nawet trwało godzinę. Ja te warsztaty teraz prowadzę, trwają od 2 do 3 godzin.
1: 2-3 godziny.
0: Mhm.
1: Okej. Okay. Jak o tym czytałam, to wydawało mi się, że to jest, wiesz, 3 dni jakiegoś tam kminienia, po prostu zaglądania, jakiegoś tam zmierzenia się z tym, ale to ciekawe, co mówisz, bo to faktycznie najprostsza rzecz na świecie. Umrzeć,
0: tak.
1: A z drugiej strony taka najtrudniejsza, nie? I byłaś na godzinę.
0: Byłam na godzinę i tak. Przez tę godzinę mnich po prostu opowiadał historię, w której ja identyfikowałam się z tą osobą,
1: okay.
0: O której jest historia. I była to historia choroby raka, która kończy się śmiercią i podczas tej historii musiałam się rozstawać symbolicznie z tym, co jest dla mnie ważne. Ale to rozstawanie się z tym, co było dla mnie ważne,

0: procesie, bo wypadało, żeby się pojawiły, na przykład rodzina albo miłość. I jak trudno jest się z nimi rozstać i jaka jest wdzięczność za to, że to jest tylko symulacja, że to nie jest, że to się nie dzieje naprawdę. Nie byłam jedyną osobą, która płakała na tych warsztatach, ale nie sądziłam, że będę je prowadziła.
1: Tak.
0: I to, że je prowadzę, to jest trochę przypadek.
1: Czyli to nie było tak, że weszłaś i wiedziałaś, to jest to.
0: Nie, wyszłam
1: będę
0: i wiedziałam, że to mam materiał do książki, że ja jestem tym materiałem do książki tak naprawdę.
1: Tak, stałaś się swoją bohaterką.
0: Tak, co chyba często się przydarza reporterom, że przychodzą z jakąś tezą, a potem to wszystko przefiltrowują przez siebie i okazuje się, że jest inaczej. Nie, poprowadziłam je dla znajomych, bo po prostu powiedziałam im, jakie to było przeżycie i oni stwierdzili, dobra, to my też chcemy, czy mogłabyś to zrobić. Poprowadziłam dla znajomych, oni powiedzieli znajomym, i tak zaczęły się zbierać grupy u mnie na warszawskim Mokotowie w mieszkaniu. No jak już wyszła książka i też ludzie przeczytali o tych warsztatach, to zaczęli się odzywać, czy ja je prowadzę i czy mogliby wziąć udział. Usłyszałam też na przykład na jakichś targach książki, spotkaniach autorskich podchodzili do mnie nauczyciele, że oni je prowadzą w klasach maturalnych i że to świetnie jakoś działa na młodych ludzi, jakoś ich motywuje i inspiruje. Ja tego nigdy nie prowadziłam dla uczniów. Nie odważyłabym się. Uważam, że to musi rzeczywiście zrobić osoba, która świetnie zna tych młodych dorosłych, tak? Chciałam powiedzieć dzieciaki. Już czasy maturalne to już młodzi dorośli. No i warsztaty się rozrosły po cichu. Sama nie wiem jak i kiedy. I teraz rzeczywiście dosyć regularnie je prowadzę w różnych miejscach i w różnych odsłonach, bo są i wirtualne, co zawdzięczają pandemii, i stacjonarne.
1: Jeździsz po miastach, czy ludzie przejeżdżają do ciebie?
0: Zazwyczaj prowadzę w Warszawie. Czasem jestem zapraszana do jakiegoś większego miasta, żeby je poprowadzić. Czasem coś organizuję sama w większym mieście, żeby je poprowadzić. Czasem jestem zapraszana do mniejszego miasta, żeby je poprowadzić. Do hospicjów, do różnych fundacji. I prowadzę je przez internet. Myślałam, że po pandemii przestanę. Ale te internetowe dają możliwość właśnie taką, że jak ktoś nie jest z Warszawy, z Krakowa, Wrocławia, Trójmiasta, Poznania, tylko z Hołowienek na Podlasiu. Wspominam o Hołowienkach, bo ja tam kiedyś znam te rejony i wiem, że ktoś akurat stamtąd brał udział w warsztatach. To może też do nich dołączyć. No plus one dają też taką intymność, której warsztaty stacjonarne nie zapewnią.
1: Jasne. To są spotkania w grupach?
0: Tak, to jest 20, maksymalnie 20 parę osób. I to też ma znaczenie, że to jest grupa i ma znaczenie rozmowa, która się pojawia w tej grupie. I każda grupa jest zupełnie inna i my na koniec, po tym przejściu przez te warsztaty, ja dlatego je też wydłużyłam, bo mnie bardzo interesuje to, co się pojawia w takim małym kręgu na sam koniec. Jakby co te warsztaty otwierają w ludziach i rozmawiamy od tego, czym dla nas jest żałoba, po to właśnie, po tematy takie jak, czym dla nas jest dobre umieranie, to co znaczy ostatni oddech, co czujemy w momencie ostatniego oddechu. Czasem się zdarza, że nic nie czujemy i to oznacza, że my nic nie czujemy. Pojawia się jakaś olbrzymia mądrość grupy i dla mnie to jest zawsze fascynujące, jak wiele różnych wątków w tej przestrzeni potrafi wybrzmieć po warsztatach.
1: Czy w tych warsztatach, rozumiemy, że schemat jest taki, jak byłaś uczona, jak byłaś uczestniczką tam, czyli opowiada się historię innej osoby niż ja czy uczestnik i na tej bazie my rozstajemy się z naszymi bliskimi sprawami, rzeczami, wcielając się w skórę tej osoby, tak? Okej, to brzmi przerażająco.

0: Wiesz, myślę sobie, na początku powiedziałam ci, wszyscy od tego tematu uciekają. Ja od tego tematu uciekam, dlatego wydaje mi się, że wszyscy. I kiedy wyobrażam sobie takie spotkanie, to zalewa mnie fala lęku, że ta świadomość, którą właściwie mamy, ale od której ciągle sobie uciekamy, może nas zalać i sprawić, że to życie właśnie przestanie mieć wartość, zamiast nam je dać.
1: Ale coś cię skłoniło do tego, żeby mnie zaprosić do audycji, czyli jednak nie uciekasz od tego tematu.
0: Staram się. Staram się, jak mogę się do niego zbliżać. Stwierdziłam, że to jeszcze jest za szybko, żeby podejść, zobaczyć, zmierzyć się. Ale fascynują mnie ludzie, których to nie przeraża, tylko pracują ze śmiercią. Dla mnie to jest w ogóle jakieś poza skalą moją. I wiem, pośród moich bliskich osób, z którymi rozmawiam, głównie z tego względu, że moje pokolenie, mam 30 lat, odwróciło się mocno od wiary. My nie wierzymy. Jesteśmy w dużej mierze ateistami. Oczywiście mówię o mojej bańce tutaj. I nie mamy nic w zamian. I ta śmierć, i to, że nas może nie być, i że nie ma nic dalej, jest tak przerażająca.
1: Ale czy mówisz, że nie mamy nic w zamian, że nie ma jakby, że sens w życiu musimy nadawać sobie my sami, bo nie ma nic poza tym życiem? Czy nie mamy nic w zamian, nie mamy rytuałów, nie mamy celebracji?
0: Właśnie, mówię o sensie, bo rytuały i celebracje mam wrażenie, że my sobie doskonale stworzyliśmy sami, budując sobie jakoś tę rzeczywistość. Ale kiedy zdajemy sobie sprawę, że okej, wierzę, że nie wierzę, wiem, że nie wierzę, idę w to, i myślę sobie o tym, jak to wszystko po prostu, kiedy myślę sobie, już teraz prywatnie, o tym, że może być świat, w którym nie ma mnie, to muszę wstać, wypić wodę i sobie pójść, bo ta myśl jest tak obezwładniająca, że przestaję myśleć o tym, że to, co jest tu, jest ważne. I zastanawiam się, czy na tych warsztatach właśnie nie spotykasz się z takim ogromnym lękiem tych ludzi, strachem, że nie myślałem o tym, jakby nie myślałem o tym, że mnie nie będzie, a tu się muszę z tym zmierzyć i co będzie, jak mnie nie będzie.
1: Przychodzi trochę ludzi, którzy przychodzą właśnie z tego powodu, że bardzo się boją i że chcą się zmierzyć z tym lękiem i że chcą zobaczyć, dlaczego się boją i dotknąć czegoś, co pozwoli im ten strach zweryfikować. Tak. Czy on naprawdę jakby jest zasadny. A więc przychodzą też ludzie, którzy z tym się chcą zmierzyć. Każdy ma trochę inne powody. Przychodzą ludzie, którzy się mierzą z żałobą, przychodzą ludzie, którzy próbują zrozumieć proces umierania, bo na przykład widzieli, towarzyszyli komuś umierającemu, nie do końca rozumieją, co się działo. Nie do końca rozumieją, czemu pojawiały się takie emocje. Nie bez powodu te warsztaty nazywają się warsztatami umierania. Zresztą to anegdotka na temat tytułu książki. Jak ja w 2014 czy 2015 roku proponowałam tytuł warsztaty umierania, Ganbare, warsztaty umierania, to wtedy usłyszałam, że to w ogóle nie przejdzie, bo nic ze śmiercią w tytule nie może ukazać się na rynku, bo ludzie tego na pewno nie będą kupowali, bo obchodzą właśnie szerokim łukiem. Tak. A 10 lat później tych poradników o umieraniu i książek ze słowem śmierć w tytule, umieranie, żałoba jest coraz więcej. Więc to też pokazuje, jak bardzo...
0: A z czego to wynika, twoim zdaniem? Wiem, że pandemia. Wspominałaś o tym, że my się nagle bardzo blisko zetknęliśmy ze śmiercią.
1: Każdy z nas zna kogoś, komu ktoś umarł, dotknął jakoś żałoby do tego stopnia, że do Instytutu Dobrej Śmierci odzywały się firmy proszące o to, żeby przeprowadzić im szkolenie, jak towarzyszyć pracownikom w żałobie, bo każde, bo jakby w tych firmach było po 10, 15, 20, 50 osób, które były w żałobie i po prostu no, jakoś trzeba się było nimi zaopiekować. Więc ta bliskość śmierci, też te podawane codziennie liczby w czasie pandemii przez gazety, przez media, to spowodowało, że to weszło do mediów na długo. To nie było jednokrotnie tak katastrofa samolotu, zginęło tyle osób, tylko po prostu codziennie patrzyliśmy na te liczby. Tak. Codziennie kolej, jakby dzisiaj tyle, dzisiaj tyle, dzisiaj tyle. I nie było tego oddechu. No ale myślę, że jakoś jakimś klinem to się rozszerzyło i zaczęło jakby w takim razie być odpowiedź. To co w związku z tym, jak my możemy na to zareagować? Zacznijmy mówić o żałobie, to zacznijmy rozmawiać o śmierci znowu. Więc wydaje mi się, że pandemia miała kluczowe znaczenie. Kluczowe. Ale to jest moja analiza osoby, która pisze i obcuje z tym tematem. Nie jest to natomiast analiza socjologiczna, nie wiem, przeprowadzona przez badaczy z uniwersytetu, a na pewno są te

0: wszystkie, które też mogę powiedzieć, czemu ten temat śmierci teraz wraca. Być może jest też tak trochę to, o czym mówisz, że...
1: Kryzys wiary.
0: Że to poczucie, tak, to poczucie takiego bez... bez sensu tego, co będzie po, też powoduje, że zaczynamy szukać, pytać i rozmawiać i próbujemy się zmierzyć z tym lękiem.
1: Bo sens był nadany kiedyś po prostu przez kogoś innego, nie? Sens był nadany właśnie z kościoła i mówili, będziesz dobry, będzie dobrze.
0: Tak, jest świetna rozmowa Ezry Kleina, dopiero co opublikowana chyba 2 tygodnie temu, czy nawet tydzień temu. Ezra Klein jest dziennikarzem New York Timesa, który prowadzi bardzo ciekawe rozmowy i polityczne, i nie tylko. I oni rozmawiają oczywiście, Fari i Zakaria, a oni rozmawiają o tym, co się dzieje w Stanach i o jakimś upadku moralnym Stanów, ale rozmawiają też w pewnym momencie właśnie o tym, że liberalizm to była taka obietnica, że teraz będzie, że teraz właśnie ja będę sama nadawała sens swojemu życiu, że już jakby nie będzie mi nikt mówił, jak ma być. I że to jest wielkie osamotnienie. I że to nie jest łatwe samemu nadawać sens swojemu życiu. Tak po prostu.
1: Myślisz, że warsztaty i w ogóle, wiesz, zbliżenie się do tematu śmierci, czy to przez warsztaty, czy w inny sposób, pomaga nadać sens naszemu życiu?
0: Myślę, że bardzo zależy od tego, w jakim jesteś w momencie swojego życia. Zaczęłam mówić o tym, że nie bez powodu to są warsztaty umierania. Tak. Właśnie dlatego, że jeżeli ktoś czuje, słyszy słowo warsztaty umierania i myśli sobie, o nie, ja dziękuję bardzo, to zachęcam, żeby podążyć za tą intuicją i po prostu nie pchać się w miejsca, które mogą być bolesne i trudne. To są warsztaty dla ludzi, którzy są zainteresowani, którzy jak słyszą słowo warsztaty umierania, to sobie myślą, o, ciekawe. One podczas, kiedy one trwają, można przeżyć bardzo dużo emocji, które nie zawsze są łatwe. Ja też zawsze tłumaczę, w jaki sposób sobie z nimi radzić, w jaki sposób móc się, jak się dystansować do tej historii, w jaki sposób zakorzeniać się w tu i teraz, tak żeby właśnie móc wychodzić na chwilę z tej symulacji. Więc dbam o to, żeby pokazywać uczestnikom, jak dbać o własne bezpieczeństwo podczas tych warsztatów. Ale też nie ma jednego dobrego sposobu na ich przejście.
1: Okej.
0: I one są, to co ja w nich bardzo cenię i co mnie w nich fascynuje, to jest to, że one są takim trochę lustrem postawionym naprzeciwko mnie samej, bo ja też je sobie robię. I pokazują mi, w jaki sposób ja funkcjonuję w świecie, jakie mechanizmy mi się włączają. Pokazują mi, co jest dla mnie ważne, czego najbardziej boję się utracić. No i przede wszystkim zostawiają mnie akurat z takim uczuciem, że wow, ja nic nie straciłam. Ja mam tyle a tyle przyjaciół, tyle a tyle, nie wiem, marzeń, miejsc, które uwielbiam, smaków, które kocham, i to wszystko jest. To jest obecne. Zostawiam z takim poczuciem zwykłego bogactwa w moim życiu. I wiem, że wiele ludzi tak właśnie na nie reaguje, ale to nie jest jedyna reakcja. Czasami się pojawia takie zrozumienie, zwłaszcza jeżeli, tak jak wspomniałam, ktoś miał niełatwą śmierć w rodzinie.
1: Tak.
0: Są ludzie, którzy przychodzą i mówią, wreszcie wiem, przez co przychodziła moja ciocia, moja mama, mój ojciec, lepiej ich rozumiem, jestem w stanie sobie wyjaśnić różne rzeczy, które mówili, kiedy umierali. Są ludzie, którzy mówią, że coś im te warsztaty pozwoliły domknąć. Są ludzie, którzy mówią, że nic nie czuli, że to też jest dla nich ciekawe, czemu tam się pojawia taka
1: kompletna, jasne.
0: Tak. Więc tyle, ile jest ludzi, tyle jest sposobów przejścia przez te warsztaty i to też jest fantastyczne.
1: Okej. Często trafiają do ciebie osoby, przychodzą do ciebie osoby, u których ta śmierć nie jest hipotetyczna, tylko faktycznie staje się czymś bliskim, mówię o czasie.
0: Czy też o chore osoby.
1: Wspomniałaś o hospicjum, więc...
0: Warsztaty wzięły się z hospicjów amerykańskich, zostały wymyślone w amerykańskim hospicjum.
1: Tak.
0: Nie dla pacjentów hospicjów, tylko dla wolontariuszy, po to, żeby wolontariusze lepiej rozumieli, przez co przechodzą ich podopieczni. W Japonii one zostały zmienione tak, żeby to nie było tylko i wyłącznie w kontekście hospicjów, ale żeby to otworzyć

0: właśnie na każdego z nas, żeby każdy z nas mógł przyjść na niej i zobaczyć, okej, co jest dla mnie w życiu ważne, jakie są wartości, którymi chcę się kierować w tym momencie mojego życia, gdzie jestem tak naprawdę. To są takie warsztaty, które pozwalają się określić, czy ja idę tam, gdzie chciałam iść, czy może jednak idę obok tej ścieżki, którą chciałam iść, czy idę w ogóle w drugą stronę.
1: Okej.
0: Ja je prowadziłam dla pracowników hospicjów i prowadziłam je też dla fundacji onkologicznych i przychodziły też na te warsztaty osoby, które są albo w trakcie leczenia, albo po leczeniu. To mnie też zawsze jakoś interesuje ich doświadczenie. I też ta chęć powtórzenia tego doświadczenia. Część z nich mówi, że to im też pomaga jakby bardziej świadomie wejść w to, co się działo, że jak to się działo, to nie były tak bardzo obecne, tak? Bo jakby Jasne. Były na czymś innym skupione i że dopiero teraz mogą w to wejść. Część mówi, że no tak, jakby też pomaga im to przepracować jakieś emocje z tamtego okresu. Część mówi, że to właśnie tak wygląda i że to właśnie tak jest. Jakby to też jest takie świadectwo dla grupy, która tego nie doświadczyła, tak? Jakby taka osoba... Dlatego jest niesamowite, bo każda grupa jest zupełnie inna. Pojawia się taka osoba, która mówi, wiecie, ja to przeszłam, ja praktycznie miałam 5% szans na przeżycie, a nagle się okazuje, że tutaj jestem. I wtedy też się nagle zmienia rozmowa. Są pytania do tej osoby i one się potrafią też w fantastyczny sposób dzielić swoim doświadczeniem i jakąś nadać perspektywę doświadczeniu innych osób z grupy. Natomiast to, co jest ważne, to nie są warsztaty terapeutyczne, to nie są warsztaty, które mają na celu pomoc w przeprocesowaniu choroby. Więc na przykład też w tych... niebawem będę prowadziła w takiej fundacji onkologicznej, to też jest tak jakby, że pracownicy tej fundacji rozmawiają z pacjentami wcześniej i mówią im o tym, jak te warsztaty wyglądają. I to też jest bardzo świadoma decyzja tego, czy ja jestem na to gotowa, czy nie. Czy to jest coś, w czym w tym momencie mojego życia chcę uczestniczyć. I to dotyczy nie tylko osób ze zdiagnozowanymi chorobami, ale każdego z nas. Czy ja po prostu jestem gotowa na te warsztaty.
1: Da się zdefiniować, czy ty potrafisz zdefiniować, czym jest dobre umieranie, dobra śmierć?
0: Tak, jasne. Dla każdego to będzie co innego. To jest taka śmierć, w której ja mam poczucie, że mi nie zostało coś odebrane.
1: Jak to możliwe? Przecież wszystko...
0: Jasne, tracę życie.
1: Tak.
0: Tak, ale nie została mi odebrana moja decyzyjność. Na temat tego, jak ja bym chciała, żeby te ostatnie momenty mojego życia wyglądały. Jest fantastyczna książka, która się nazywa Porozmawiajmy o śmierci przy kolacji. Jest właśnie o tym. O rozmowach o śmierci przy kolacji. To jest amerykański dziennikarz, który się nazywa Michael Hebb. I on... ja to już powtarzam za każdym razem, więc mi się wydaje, że już wszyscy o tym wiedzą. Ale on zrobił coś genialnego. Zdał sobie sprawę z tego, że numer jeden bankructw w Stanach, powód numer jeden dla bankructw w Stanach, bądź numer dwa, pewnie to się też zmieniło na przestrzeni lat, bo ta książka ma już 10 lat, jest branie kredytu na wyprawienie pogrzebu rodzinie. No i że... oraz w ogóle wszystkie opłaty związane z przedłużaniem życia. Nawet jeżeli już ktoś jest w śpiączce, ale nadal tak przedłużamy życie, to są, zwłaszcza w Stanach, to są bardzo, znaczy w Stanach, w Polsce to inaczej wygląda, to są bardzo kosztowne momenty czyjegoś życia. No i on zaproponował rewolucyjne i proste rozwiązanie. Słuchajcie, jakby normalnie rozmawiamy o śmierci w momencie jednego z największych stresów, jakie przeżywamy w życiu, czyli albo jesteśmy w szpitalu i właśnie słyszymy, że ukochana osoba nam umiera, albo jesteśmy już u notariusza i otwieramy testament, no albo jesteśmy w zakładzie pogrzebowym i ustalamy zasady pogrzebu. A co by było, gdyby porozmawiać o tym wcześniej, 20, 30 lat wcześniej, wszystko jedno, 5 lat wcześniej, przy dobrym winie, przy świecach, przy fajnej muzyce, z dobrym jedzeniem. A może byśmy oszczędzili sobie stresu, kiedy te nieuniknione w naszym

0: życiu momenty będą się wydarzały. I to może być rozmowa między nieznajomymi, taka też jest może być formuła tych rozmów właśnie, że się nieznajomi spotykają przy stole i rozmawiają, ale to może być rozmowa między przyjaciółmi, no i oczywiście też zachęcam do tego, żeby rozmawiać o tym z własną rodziną, jeżeli rodzina też wyraża taką chęć. Czy chcę, żeby mnie, żeby sztucznie podtrzymywano mnie przy życiu? Czym dla mnie jest śmierć, w którym momencie umieram? Czy chcę umierać w domu, czy chcę umierać w szpitalu, o ile to jest możliwe? Czy chcę być pochowana w trumnie, czy chcę być skremowana? Jeżeli w trumnie, to w jakiej? Jaką chcę mieć sukienkę na sobie, jakie ubranie chcę mieć na sobie? Na jakich piosenkach mi zależy? Co chcę, żeby wybrzmiało na pogrzebie? I tak dalej, i tak dalej. Jest cała lista tych pytań.
1: Oczywiście.
0: Można je sobie wymyślać i dopowiadać. Ja napisałam o tej książce tekst, który przeczytała moja babcia, która powiedziała: hej, wiecie, to może się spotkamy i pogadamy. I myśmy się z wnukami wszystkimi spotkali z nią i ona nam opowiedziała i o tym, jak umierała jej mama i jak to było dla niej trudne i o tym też właśnie, jaką sukienkę by chciała mieć i jaki ksiądz jest dla niej istotny, kto, na kim jej zależy, żeby był na jej pogrzebie, którym z grobów rodzinnych chce być pochowana. I jakoś jak umarła 2,5 roku temu, to myśmy mieli w sobie dużo spokoju. W sensie mogliśmy po prostu opłakiwać jej śmierć, ale mieliśmy też takie poczucie, okej, to my wiemy. Jakby nie było żadnych wątpliwości, że też w naszej rodzinie nie, akurat mamy takie szczęście, że nie jesteśmy specjalnie rodziną, która by się o coś sprzeczała, ale też wyobrażam sobie, że wokół takiego
1: oczywiście
0: momentu, może pogrzebu, może być bardzo dużo różnych pomysłów, jak on powinien wyglądać. W momencie, w którym jakby mamy jasno powiedziane, okej, ta osoba chciała być skremowana, ta osoba chciała być pochowana na tym cmentarzu, ta osoba chciała, żeby leciała Edith Piaf na pogrzebie, to jakby my możemy się zająć żałobą.
1: To ciekawe, co mówisz, bo to trochę tak jakby, bo powiedziałaś o tym, że nic nie tracimy. Ja się zaśmiałam, ale pomyślałam sobie, że to jest taka trochę decyzyjność ze grobu. Mhm. Że nie ma nas, a jednak cały czas możemy stanowić o sobie. I że bardzo często, wiesz, jak ja próbuję prowadzić takie rozmowy, to słyszę: nie kuś, nie zapeszaj, po co o tym gadać, że my powinniśmy skupić się na życiu i cieszyć się życiem, a nie myśleć o śmierci.
0: Możesz po prostu powiedzieć, okej, dla mnie dobra śmierć, jest mi wszystko jedno, jak będzie wyglądał pogrzeb, niech on będzie, nie wiem, ciepły, serdeczny, niech będą na nim tak najbliższe osoby, niech będzie katolicki, protestancki, ateistyczny.
1: Jasne.
0: Ale chciałabym umierać w domu.
1: Jasne.
0: Bo jak się nad tym zastanawiam, to bardzo mi zależy na tym, żeby byli obok mnie bliscy. A jak nie będę mogła umierać w domu, to bardzo mi zależy na tym, żeby byli moi bliscy, tak, żeby jakby mogli.
1: Jasne.
0: Więc ja też rozumiem doskonale, że tutaj jakby jest ciężko jest przymusić kogoś do wyobrażania sobie tego i że rzeczywiście jest taki lęk, okej, dobra, no to może że nie kuśmy losu, tak?
1: Tak, bo tak,
0: nie,
1: tak.
0: Po co w ogóle to ruszać? No i myślę, że na pewno łatwiej jest też starszym osobom, tak jak mojej babci, która po prostu wiedziała, że jakby to jest nieuniknione i gdzieś jednak zostawiła nas, ona to zrobiła i dla siebie, i dla nas. Bo to nie jest tylko o nie, ale to jest też o tych, którzy w ogóle na śmierć nigdy nie jest o tej osobie, która odchodzi, tylko też o tych, którzy zostają. Czy nie tylko o tej osobie, która odchodzi.
1: Pozwoliła wam czuć po prostu. Pozwoliła wam czuć to, co się działo, a nie zajmować się papierologią i lataniem po urzędach i po...
0: Ja, czyli tak trzeba się było tym zajmować,
1: oczywiście, ale ze spokojną głową.
0: Tak, ale wiedzieliśmy, czego ona chciała. Tak?
1: Okej. Okay.
0: Nie było tam żadnych wątpliwości, jakichś takich...
1: Fajnie, można sobie pomyśleć o tym jako taka twoja ostatnia impreza. Wyprawiasz ostatnią imprezę, tylko nie będzie. Nie zabraknie solenizanta. Kasiu, ty sobie... Jak sobie radzisz ty, będąc w tym temacie tak często, wiesz, pracując z chorymi osobami, dotykając tej śmierci tak delikatnie, a jednocześnie, no wiesz, wracasz do swojego życia i żyjesz, nie? I masz swoje sprawki. Chodzi mi o skalę. Że czasami mam wrażenie, że jak się tak grubo usiądzie i zastanowi, to potem to wszystko, ta praca, te kłopoty, to jakoś tak nie ma znaczenia. No ale przecież musimy mieć jakieś znaczenie, musi nam zależeć. Więc jak ty wracasz do swojej codzienności, w której...
0: Nie, ale po warsztatach to akurat mam takie poczucie, że właśnie ma znaczenie.
1: Czyli to jest powrót do twojej codzienności, którą bardziej potrafisz docenić, tak?
0: Tak, i też jakby... No ja je sobie robię raz na jakiś czas sama sobie, tak, ale
1: sama
0: to jest
1: sobie,
0: inne doświadczenie, bo to jest...
1: Jasne.
0: To nie jest w grupie. Natomiast kiedy je prowadzę, to oczywiście nie przechodzę przez nie, tylko prowadzę grupę.

0: grupę, jestem przewodnikiem dla grupy.
1: Tak.
0: I jednak te emocje grupy, jakaś taka... To, co zazwyczaj dominuje, to jest wdzięczność, taka ogólna wdzięczność po prostu do świata. I to mi się też udziela oczywiście. Tak. I to jakoś jest, ja jestem zawsze po warsztatach pełna energii. One mnie nie... W przeciwieństwie do reportaży, które potrafią zostawić ślad bardziej
1: jasne,
0: mroczny,
1: jasne,
0: to te warsztaty właśnie mnie jakoś pomagają mi wejść w radosną przestrzeń i po prostu mam dobry humor po nich, mam ochotę dzwonić do mojej rodziny, spędzać z nimi czas, mam więcej cierpliwości dla mojego dziecka. Nie robię ich też bardzo często, one są raz na jakiś czas.
1: Jasne.
0: Czasem się zdarza, że w przeciągu 3 miesięcy zrobię 4 warsztaty, a potem przez 5 roku się nic nie dzieje. Bo to też zależy od tego, jak mój czas wygląda, na ile ja mogę znaleźć przestrzeń sobie, żeby przez te warsztaty poprowadzić, więc myślę, że też dlatego, że one nie są tak bardzo często, to ja też nie doświadczam wypalenia związanego z nimi. To nie jest takie automatyczne właśnie i na jedną kopę. To raz prowadziłam 4 dni pod rząd prowadziłam warsztaty, zostałam zaproszona na festiwal do Oslo.
1: Tak.
0: No i po tych 4 dniach to już wiedziałam, że to jest zdecydowanie za dużo, że to już jakby, że też jakby to taka, że przestaje być autentyczna, że już mi się te grupy zlewają i że okay, dla tej ostatniej grupy już nie jestem taką autentyczną osobą, która naprawdę jakby jest zainteresowana, co się dzieje, bo już mam takie poczucie, już przecież o tym przed chwilą rozmawialiśmy, więc nie będę tego powtarzała. Więc jakaś też właśnie świeżość moja na tych warsztatach dzięki temu, że one są niezbyt często prowadzone, też jest ważne dla mnie.
1: Jasne.
0: Oczywiście, tak, bo dla uczestników wiem, że uczestnicy od 1. do 4. grupy byli zadowoleni, dla nich jakby te warsztaty nadal były istotne, ale tak dla mnie to było po prostu męczące ten 4. dzień.
1: Pojawiają się coraz częściej takie pogłoski, plotki, informacje o wielkich tego świata, którzy marzą o nieśmiertelności. Są to akurat tacy dość specyficzni panowie, bo z tego, co słyszałam, to ostatnio Donald Trump o tym opowiadał, no i Putin. Jak myślisz, z czego jest to, z czego to wynika? To pragnienie, żeby nic się nie kończyło, żeby ta nieśmiertelność, żeby byle dłużej, byle być, byle zostać. I czy to byłby dar faktycznie? Gdyby ktoś przyszedł do Kasi Boni i powiedział: Kasiu, słuchaj, chcesz? To daję ci kamień filozoficzny albo, nie wiem, magiczną substancję. Zostajesz na zawsze.
0: Pierwsze pytanie, czy wszyscy moi przyjaciele i moja rodzina też zostają? Co jest sensem życia, tak? Czy sensem życia jest długość tego życia, czy sensem życia jest jakość tego życia i to, kto je wypełnia? Mi się wydaje, że śmierć nam, że to, że wiem, że umrę, chociaż to nie jest tak, że ja dzięki prowadzeniu warsztatów umierania i dzięki

Tak jakby, czy sensem życia jest długość tego życia, czy sensem życia jest jakość tego życia i to, kto je wypełnia. Mi się wydaje, że śmierć nam, że to, że wiem, że umrę, chociaż to nie jest tak, że ja dzięki prowadzeniu warsztatów umierania i dzięki...

0: te silniejsze, to nam powiedzmy są raz w miesiącu takie, że czuć, że się trzęsie ziemia.
1: Tak.
0: To, że jest to zagrożenie tsunami, że ono przychodzi, rzeczywiście w każde pokolenie tego doświadcza, mniejszego, większego, ale tak, ale doświadcza, że lada moment może wybuchnąć wulkan obok Tokio. Więc myślałam, że to, że stąd właśnie się bierze ten ich zachwyt ulotnością i że oni są takimi ludźmi, którzy tak troszeczkę się unoszą nad ziemią. W takim zachwycie tego, że wow, wszystko jest piękne. My za chwilę możemy umrzeć, więc cieszmy się tym życiem. I to nie jest tak, nie da się psychologicznie po prostu. Nie jest to możliwe, żeby cały czas myśleć o śmierci i o tym, że się za chwilę umrze. To raczej wpędza w jakiś rodzaj neurozy, a nie w stan uniesienia. To nie jest tak, że ja cały czas mam poczucie, że jestem bliżej życia i że, tak, i że cały czas po prostu myślę o tym, że ach, niedługo, no za jakiś czas umrę, na pewno umrę, w związku z tym moje życie ma sens, bo robię to i to. Ta śmierć nie jest w mojej głowie obecna, ale to, że jest w ogóle jakiś punkt końcowy, no powoduje, że nam się chce. Powoduje nam się, że jednak wstajemy z tego łóżka. No bo skoro, jeżeli bym miała żyć 10 lat, to dlaczego miałabym dzisiaj wstać i przyjść na wywiad, skoro mogłabym przełożyć ten wywiad jeszcze 10 razy.
1: Czyli...
0: Natomiast na to przedłużenie życia, tak. Trumpów, Putinów, Thieli i tak, Musków tak, i tak, innych tak, ludzi z Doliny Krzemowej, którzy próbują to zrobić. Kiedyś byłam na takim spotkaniu, bo jakby mogło to przedłużenie życia wyglądać, tak. W sensie dostał jakiś rodzaj diety, dużo jest tekstów o tym, jak wygląda życie jednego z, już nie pamiętam, który to nie jest Peter Thiel, tylko któryś z Doliny Krzemowej, który...
1: Taki milioner, który tam...
0: Tylko bierze o określonych godzinach tak, konkretne tak, kapsułki tak, tak, tak. I nie spotyka się z nikim, bo nie może, bo musi chodzić spać o 17, a wstawać o 5 rano, bo to wtedy śpi w jakiejś tam temperaturze. No i znowu, no jakby czy to ma sens? Natomiast jedna z najpiękniejszych odpowiedzi na to jest taka, no, jakby w tym momencie tak naprawdę przedłużenie życia wiąże się z tym, albo tak naprawdę nieśmiertelność wiąże się z tym, że moglibyśmy swój mózg przelać do komputera. No bo nasze ciało jeszcze cały czas nie wiemy, jak zrobić tak, żeby ono nie umierało.
1: Czyli musielibyśmy się podłączyć.
0: Czyli musielibyśmy się podłączyć do komputera i byłam kiedyś na spotkaniu w Teatrze Powszechnym na temat kryzysu klimatycznego i padło pytanie z publiczności. No, czy my się tego nie boimy właśnie, że tutaj ci możni tego świata, tak. Te elity przyleją się swoje mózgi do komputerów i oni dalej będą rządzić. I poetka Barbara, której nazwiska znowu zapomniałam. Bardzo to jest nie... Osoba, która tam była, poetka. Bardzo fajna poetka. Powiedziała, a super, niech się przelewają, to my im odłączymy prąd.
1: Właśnie.
0: I jakoś to zawsze mam w tyle głowy, tak. Kiedy myślę, że to bardzo dobrze podsumowuje nasze dążenia do tej nieśmiertelności.
1: To zawsze są jakieś złe pobudki, mam wrażenie, że ta nieśmiertelność jest właśnie jakimś takim... Mam wrażenie nawet takim trochę egocentryzmem, że nie może być świata beze mnie, że wolę żyć źle, wolę żyć głupio, wolę żyć niefajnie, ale być, bo moja nieobecność jest jakby no końcem mnie.
0: Ja myślę, że pod tym się kryje też ogromny lęk.
1: Tak.
0: Po prostu, tak?
1: Dokładnie.
0: Że właśnie ja zniknę i co?
1: To będzie prywatne pytanie. Ty jesteś wierząca?
0: Nie.
1: Okej. Okay. Czyli rozumiem, że to jest koniec. Kropka. Ten ostatni rozdział.
0: Wiesz co, tak, ale ja też wierzę w to, że człowiek żyje tak długo, jak żyją relacje z ludźmi, którzy go znali. I że zostaje coś po nas, tych, którzy nas znali. I że oni chcą tą relację podtrzymywać. Więc dla mnie póki jakby są te osoby, które dla których ja coś w życiu znaczę, no to ja jeszcze też jestem.
1: Masz na myśli też swoją twórczość na przykład?
0: Bardziej myślałam o bliskich, pewnie, tak.
1: Oczywiście, tak. Wiem, rozumiem. Ale
0: tak, bardziej myślałam o bliskich, którzy na przykład... Bardzo jest dużo pięknych książek na temat tego, jak zmarli, jak budujemy relacje ze zmarłymi, jak ta relacja cały czas trwa. I jak może trwać.
1: Tak.
0: Jak Vinciane Desprez, taka belgijska antropolożka, napisała... książkę, która chyba się nazywa Wszyscy nasi zmarli,

0: bardzo słaba z tytułów.
1: I ja poszukam tych rzeczy i dam do pod post, więc super. Będą do znalezienia.
0: Ja ci też będę mogła podesłać.
1: Super.
0: I w tej książce podaję takie przykłady na obcowanie ze zmarłym. Znaczy, moje ulubione zdanie z tej książki to jest takie, jak ci dziadek powie za życia, słuchaj, nie kupuj tego domu, to zła inwestycja, to wzruszysz ramionami, a jak ci się przyczyni zmarły dziadek i powie, słuchaj, nie kupuj tego domu, to zła inwestycja, to obudzisz się przerażona i zaczniesz się zastanawiać, co to znaczy i może jeszcze rzeczywiście tego domu nie kupisz.
1: To prawda, mają na nas większy wpływ.
0: Tak, niż... absolutnie. W snach na pewno. Ci, którzy nas odwiedzają w snach, mają zdecydowanie większy wpływ niż mogli mieć za życia. No i podaję też piękne przykłady tego, jak ci, którzy zostają po tej stronie życia, obcują z tymi, którzy zmarli. Jak na przykład jedna z jej przyjaciółek zaczęła nosić buty babci, która mało zwiedziła świat, ale bardzo chciała zwiedzić świat. I w tych butach razem z babcią zwiedzała świat. Jak ludzie zaczynają gotować tak, jak gotowała babcia, tak jak gotowała jakaś przyjaciółka i nagle jakieś potrawy wchodzą po prostu... wchodzą nowe potrawy w jakiś bieg życia i za każdym razem tak naprawdę, kiedy się to gotuje, to się sięga do tych przepisów, które są często spisane ręką tej osoby, która zmarła. I że te osoby zmarłe jednak nadal w naszym życiu są bardzo, bardzo obecne. My z nimi rozmawiamy. Jednym z przykładów takiej obecności jest... znowu jest pomysł japoński, który ja przyniosłam do Polski, czyli telefon na wietrze. W Japonii jest coś, co się nazywa Kazeno Denwa i stoi w jednej z miejscowości, którą zniszczyło tsunami, ale stało już tam wcześniej. Jest to pomysł takiego pana, który się nazywa Itaru Sasaki, któremu zmarł kuzyn z innego miasta i oni zawsze prowadzili bardzo długie rozmowy telefoniczne. I po śmierci kuzyna pan Itaru postawił, miał taki piękny ogród i tam była taka ozdobna budka telefoniczna i w tej budce telefonicznej postawił stary aparat telefoniczny, który nie był do niczego podłączony, bo tam nie było żadnej linii. I przez ten telefon dalej prowadził tę rozmowę. Bo właściwie to jest... No tak samo nie widział tego kuzyna, tak?
1: Tak.
0: I po tsunami udostępnił ten telefon dla wszystkich tych, którzy stracili kogoś i zdążyli się pożegnać. Kilkadziesiąt tysięcy osób tam się pojawiło i zaczęły się te telefony pojawiać na całym świecie, takie budki telefoniczne. Ja w czasie pandemii razem z Instytutem Dobrej Śmierci i razem z miastem Warszawa ustawiliśmy taką budkę na Jazdowie. Zajęło to trochę czasu z różnych powodów, ale ona do tej pory stoi. I są tam księgi, w których można się wpisać. I dla mnie jest... Nie przychodzę tam bardzo często. Miałam takie poczucie, że postawiłam i teraz jakby... I to też zresztą jest niezwykłe, bo rzeczywiście jest tak, że ludzie o nią dbają. Że ludzie, jak się na przykład zepsuje jeden telefon, to przynoszą nowy. Mm. Jak się skończy księga, to przynoszą zeszyt. Ktoś dostawił stołek, żeby można było siedzieć. Więc jakby takie bardzo... przyjemne uczucie tego, że jest coś, o co dba cała społeczność. Tak. Ludzie, którzy siebie nawzajem nie znają. Jest teraz szósta czy siódma księga, która tam leży. No i rzeczywiście ludzie przychodzą tam porozmawiać. I zostawiają jakiś ślad po tej rozmowie w księgach. Są z różnych stron świata. Jest bardzo dużo ludzi z Ukrainy, bo też telefon na wietrze został otworzony w 2022 roku, 3 miesiące po tym, jak wybuchła wojna, więc zwłaszcza na początku było bardzo dużo wpisów z Ukrainy. Tak pół na pół. Teraz jest i Ukraina, ale też są jakieś wpisy z Hiszpanii, z Francji, z Anglii. I to tylko pokazuje, jak my bardzo takiej relacji nadal po śmierci pragniemy i potrzebujemy. I dla mnie ja się nie boję mojej śmierci. Ja mam jakieś takie poczucie, że to mnie nie będzie. Po prostu. W sensie, że dla mnie osobiście to jest troszeczkę jak przyłączenie pstryczka. Ja się boję długiego umierania, bolesnego umierania, ale tego, że mnie nie będzie, to mnie nie będzie. To jakby nie będzie nikogo, kto będzie mógł czuć ten lęk, że go nie ma. Ale gdzieś myślę o tym właśnie, jaki ślad gdzieś, jakby jestem ciekawa, co ze mnie zostanie w innych. Bo mam nadzieję, że będą ludzie, którzy będą chcieli tę relację jakoś ciągnąć. Tak jak właśnie, nie wiem, ja też rozmawiam w jakiś sposób z moją babcią. Noszę bransoletki, które mi dała i zabieram ją do teatru, chociaż nie lubiłam chodzić do

0: teatru, ale ona uwielbiała i od dwóch lat po prostu jestem raz w miesiącu w teatrze.
1: Naprawdę?
0: Tak.
1: Ale to jest dowód obecności, wow.
0: Znaczy to jest coś, co naprawdę zmieniło moje życie, tak? Jakby z osoby, która rzadko miała czas na to i nie priorytetyzowała teatru, po prostu... Nie to, że znam na wyrywki repertuar warszawskich teatrów, ale naprawdę widziałam przez ostatnie dwa lata dużo sztuki, mogę się na ich temat zacząć już powoli wypowiadać, więc tak, zmieniła moje życie.
1: Ale to jest takie uczucie, że robisz to dla niej, czy robisz to z nią?
0: Na początku robiłam to z nią, bardzo, a teraz już mam takie poczucie, że robię to z jej powodu.
1: Rozumiem.
0: Nawet nie dla niej, tylko z jej powodu. Ale pamiętam, że jak raz na samym początku, jak jeszcze byłam w takiej świeżej żałobie i zapomniałam zabrać tych bransoletów do teatru, to byłam zrozpaczona, po prostu chciałam stamtąd wyjść, jakby to wszystko nie miało sensu, że to przecież nie po to, że ja przecież nie miałam iść sama do teatru, tylko że przecież babcia miała pójść, że po co ja idę do teatru bez bransoletek, skoro na tego nie zobaczy. I byłam w jakimś takim amoku, że jak to jest możliwe, że ja muszę wracać.
1: Tak.
0: Do domu po babcie. Więc w tamtym momencie to było bardzo takie, że ja ją rzeczywiście tam zabieram.
1: Jasne. Kasiu, bardzo ci dziękuję. Nie wiedziałam, że można z taką czułością mówić o śmierci, taką w ogóle radością mówić o śmierci. Dziękuję za ten pomysł. Ja też wezmę moją babcię niedługo gdzieś w takim razie.
0: Zachęcam.
1: Ja sobie to wszystko przemyślę, mam nadzieję, że nasi słuchacze również, ale taka pierwsza konkluzja dla mnie to, że ta śmierć jakoś tak do życia jakby nas przybliżała.
0: Zdecydowanie.
1: Że to o to chodzi, że bardziej tu jesteśmy chyba, jak przed tym nie uciekamy. Bardziej na dwóch nogach, więc dziękuję ci. To była dla mnie bardzo ważna rozmowa.
0: Jak mówi moje dziecko, teraz jest teraz.
1: Teraz jest teraz. Dokładnie tak.
0: I właśnie takie rozmowy o śmierci potrafią być radosne, potrafią pokazać, że teraz jest teraz.
1: Kasia Boni, bardzo dziękuję. Kochani słuchacze, bardzo dziękuję za waszą obecność. W razie jakichkolwiek pytań piszcie. Kasiu, jak cię znaleźć w internecie?
0: Albo przez stronę katarzynaboni.pl, albo przez stronę warsztatuumierania.pl.
1: Jakbyście mieli jakieś pytania, piszcie, ja na pewno Kasi przekażę, więc jesteśmy w kontakcie. Dziękuję ci bardzo.
0: Dziękuję bardzo za zaproszenie.
2: Zwrot akcji Vox FM.
3: Autopromocja.
4: Patrz, jak jedzie.
5: Ja też bym tak mógł, gdybym tylko miał rower.
3: To słuchaj pierwszy.

0: a my dostarczymy ci rower pod same drzwi.
1: Osobiście.
2: Vox FM daje dwa koła.
3: Codziennie w pierwszej zmianie.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
2: Reklama.

0: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
1: Reklama. Polka wicemistrzynią French Open, finał na kortach Rolanda Garrosa śledził nasz reporter. Posłuchajcie jego relacji, to na początek. W wiadomościach ważne informacje dla podróżujących. Koleją linia na odcinku Słupsk-Lęborg już odblokowana. A na koniec jeszcze 20 Noc Kultury w Lublinie. Posłuchajcie. Jest 9. Zapraszam na najnowsze wiadomości. Katarzyna Pilewska. Rywalka okazała się zbyt mocna. Maja Chwalińska przegrała w finale French Open z Rosjanką Mirą Andrzejewą 3-6, 2-6. To spotkanie obserwował nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, dużo zabrakło?
2: Niestety tak. Mecz był wyrównany tylko na początku, kiedy po obu stronach czuć było jeszcze nerwowość. Maja nie była już tak precyzyjna jak w poprzednich pojedynkach, popełniała błędy. A Rosjanka się rozkręcała i po nieco ponad 8

0: 10 minutach zakończyła to spotkanie. Polka po wszystkim wprost przyznała.
1: Po prostu ona była dużo, dużo lepsza ode mnie dzisiaj. Dałam z siebie wszystko, więc tak naprawdę no nie mogę mieć do siebie pretensji.
0: Pod wrażeniem występu Maj w Paryżu są kibice, ale też eksperci, między innymi redaktor naczelny magazynu Tennis Club Adam Romer.
2: Ta historia, którą Maja napisała przez ostatnie tygodnie, jest naprawdę przepiękna.
0: A dla Maji taki występ oznacza awans w rankingu o 93 pozycje i premię w wysokości około 1,5 miliona euro.
3: Relacjonował Michał Kolimowski, dziękuję. Uwaga podróżujący, teraz ważne informacje dla Was. Linia kolejowa na odcinku Słupsk-Lęborg jest już odblokowana, a ruch pociągów został przywrócony. Jak wiecie z Vox FM, wczoraj na trasie wykoleiło się 6 wagonów pociągu towarowego. Ruch był wstrzymany. Obecnie pociągi na tej trasie mogą kursować bez przeszkód. W Zakopanem chcą postawić na urzędomat. Urządzenie na wzór paczkomatu ma obsłużyć starostwo tatrzańskie i odciążyć mieszkańców, zwłaszcza jeśli chodzi o kolejki do załatwiania sprawy, mówi pomysłodawca i radny Łukasz Dorula.
4: Petent otrzymuje SMS-a o włożeniu tego dokumentu do skrytki. Następnie ma, w zależności jak będzie to ustawione, 48-72 godziny na odbiór tego dokumentu. Najważniejsze jest to, że może go odebrać całodobowo. Moglibyśmy odbierać wybrane dokumenty, na przykład dowody rejestracyjne.
3: Urzędomat musiałby stanąć tuż przy urzędzie starostwa, by był monitorowany całą dobę. Jak na razie żaden inny urząd na Podhalu nie zdecydował się na podobne rozwiązanie. Jak co roku w Lublinie, tłumy spragnionych wyjątkowych artystycznych doznań odwiedziły centrum miasta. Za nami 20 już Noc Kultury. Organizatorzy przygotowali ponad 200 bezpłatnych wydarzeń, od spektakli po koncerty, wystawy, instalacje na warsztatach kończąc.
5: Rokrocznie jestem na Nocy Kultury. Zawsze coś się zmienia, zawsze jest coś innego, coś fajnego, ale zawsze jakiś koncert, jakieś przedstawienia różne.
6: Duże wrażenie zrobiły przede wszystkim na najmłodszym, na synu. Rybki, instalacje prowadzące do Placu Rybnego. Jeszcze pewnie wszystkiego nie widzieliśmy, ale... wszystko przed nami.
5: Oj, dużo tych instalacji, wszystkich instalacji koziary przede wszystkim fajne.
7: To już 20 raz uczestniczyłem w każdej tej imprezie, czyli jestem jedynym stałym fragmentem tego przedsięwzięcia.
8: Coś pięknego w takim tworzeniu. Myślę, że ten stres, ta adrenalina, chęć zrobienia tego jak najlepiej. No i to, że to dzieło, ono się nam wymyka spod naszej kontroli i tak naprawdę robi się samo.
9: To jest 20 Noc Kultury, a my wciąż przychodzimy, wciąż przychodzimy. To jest chyba najlepsze podsumowanie.
3: A hasłem tegorocznej odsłony imprezy była dobranoc. 21 stopni w Lęborgu w tym momencie, tam jest najcieplej, najchłodniej w Krośnie, 11, ale dziś pogoda taka dość zaskakująca, burze możliwe w centrum, na północy i na południu kraju, na południu zresztą będzie najcieplej, nawet 25 stopni, za to wszędzie popada deszcz w każdym z województw, burze mogą ominąć jedynie wschód, w centrum i na północy kraju będą na pewno, także uważajcie na siebie, bo będzie się działo.
10: The Best of Pierwsza Zmiana.
11: To znowu my, Julia Hen,
12: Paweł Pawelec,
13: Konrad Piwowarski i lecimy z najlepszymi kawałkami pierwszej zmiany z tego tygodnia. The Best of Pierwsza Zmiana.

0: Tak było w poniedziałek.
1: Dzień dziecka, przypominamy szczęśliwy wszystkim dzień. Tym, no pewnie, że szczęśliwy, jak każdy poniedziałek, to są dni szczęśliwe.
2: I w związku z tym dniem dziecka pojawił się telefon na 609-869-869.
3: Ej, tu Ewelina, ja jako dziecko zawsze zastanawiałam się, chciałam wiedzieć, jak zakręcają pociągi, pozdrawiam.
1: Ja się do tej pory zastanawiam.
4: Pociągi? No w sumie tak, bo one gdzieś jadą, potem dojeżdżają do końca i muszą wrócić tą samą drogą. No nie tym samym torem.
1: Moim zdaniem to maszynista przesiada się z końca na początek.
2: No dobra, ale jak jadą, to też muszą skręcać.
4: A co z wagonami? Co, pchaje?
2: No przecież jak jedzie... Ale zaraz. Co wy mówicie o zawracaniu? Ja się zastanawiam też, jak skręcają.
1: No tak jak tory prowadzą. No,
4: ale są takie pętelki pewnie.
2: No ale czy kierownica? Czy... Na szczęście, moi drodzy, my mamy w redakcji jednego eksperta do spraw pociągów. Człowiek, który na hasło pociąg uśmiecha się szeroko, od ucha do ucha, oczy mu się świecą wtedy.
4: Kto, przepraszam?
1: I on
2: Krzysztof
1: wie?
2: Skrzypkowski.
4: Krzysiu tak lubi pociągi?
2: No ty nie wiesz o tym?
4: Nie miałem pojęcia w ogóle o tym.
2: I ja go zapytałem o to, jak skręcają pociągi, i on mi udzielił fachowej odpowiedzi.
4: Poproszę.
5: Pociągi skręcają w lewo lub w prawo.
6: Pierwsza zmiana.
4: Czuję się.
2: Można liczyć na
1: nie, no to usatysfakcjonowany dziękujemy.
4: Usatysfakcjonowany się czuję, powiem szczerze. Jak dwa razy skręci w lewo, to już zawraca?
2: Tak!

0: Pierwsza zmiana.
1: Pierwsza zmiana. Pierwsza zmiana.
2: Od rana z Vox FM.
0: Vox FM.
2: Tak było w poniedziałek.
3: W nawiązaniu do tego, co chciałbym wiedzieć, będąc dzieckiem, to na pewno chciałbym wiedzieć wtedy już, jaka będzie obecna moja żona. Pozdrawiam, dziękuję, do widzenia.
4: Ale po to, żeby jej nie poślubić?
5: Żeby ją
6: mieć,
5: No po co się uprzedzać już wcześniej? No po to, żeby ominąć coś chyba, tak?
7: 609-869-869, co byście chcieli wiedzieć, będąc dzieckiem?
5: Ja bym chciał wiedzieć, przepraszam, że przerwę, no, że trzeba czytać książki, nie tylko dlatego,
7: nie
5: że... Poczekaj, że rozwijają wyobraźnię, ale też uczą bardzo dobrze ortografii, bo człowiek się przyzwyczaje do wyrazu i potem jak go napisze źle, to coś
7: ja
5: tu
7: wam
5: nie leży.
7: Zdradzę, że poza anteną bardzo często Paweł się pyta, a jak się pisze, tak, a to łącznie czy rozdzielnie, tak, a tutaj przez uzwykłe czy kreskowane.
4: Ale już widzę, Paweł, że znalazłeś receptę na to i będziesz czytał książki, tak?
7: Nie, nie, już wie, że trzeba czytać książki, nie będzie czytał.
5: Mojej córce to mówię i synowi, czytaj gówniara, bo nie będzie widziała, kto się
7: Marta
5: pisze.
7: Marta napisała, tatuś, że chciałaby wiedzieć, że jamniki nie są sprzedawane na metr.
4: Mam nadzieję, Marta, że nie masz żadnego jamnika zakupionego.
5: Okay.
4: Bo mogłoby być ciężko.

0: Nie, no dobra, to...
1: ale zaraz, ja też się potrafię przejechać w
2: Warszawie, w Wrocławiu.
1: W Toruniu, w Gdańsku.
3: We Wrocławiu to lepiej nie.
2: No, tak, we Wrocławiu to lepiej
3: można
2: nie.
3: było przejechać się tramwajem, ale przez Myjnię. Czyli dzieci siedziały w tramwaju, bo to była atrakcja dla dzieci.
2: A dlaczego tylko dla dzieci?
1: Zamknęli dzieci do środka i wjechali na Myjnię?
3: Tak.
1: I one widziały, jak te szczotki latają po nich, na woda psika?
3: Tak.
1: To musi być zabawne.
2: Ale udało się ubyć te dzieci w końcu, czy nie? Bo wiecie...
1: No tak.
2: Dzień dziecka zmiana. To właśnie polega na tym, że się nie myje.
1: Tak, dziecko szczęśliwe to brudne dziecko.

0: tak było we wtorek.
1: Rozpoczynamy długi weekend. Wiemy, że jest dopiero wtorek, tak? Zdajemy sobie z tego sprawę. Wiemy, że nie wszyscy mają piątek wolny. Zapraszamy na pierwszą zmianę w piątek, tak?
2: Okay, ale
3: będziemy, skądziem?
2: Nie ma policji długoweekendowej, która przychodzi i mówi, nie możesz świętować wcześniej.
1: Właśnie.
2: Więc?
1: My rozpoczynamy długi weekend już teraz.
3: Zaraz, spokojnie, jeszcze jutro do pracy musimy tu przyjść.
2: Jeżeli ma być naprawdę długi, no to trzeba go wydłużyć samodzielnie. Jeżeli szef nie pozwala, no to trzeba wydłużyć samodzielnie.
1: Łukasz, jak tam u ciebie z długością?
3: Jakościowy może bardziej, co?
4: U mnie w piątek do pracy, właśnie jestem w pracy, także już tutaj mój szef mnie słucha razem z moją koleżanką, także ich serdecznie pozdrawiam i jestem w piątek gotowy w pracy.
3: My też.
1: My apelujemy do szefa, żeby dał jednak wolne.
4: Mhm. Nie, ja przyjdę.
2: No,
4: nie.
2: Chyba nowy jesteś.
3: Bo jak jest aktualny,
4: ja od 3 lat pracuję świeżak jestem cały czas.
3: Od 3 lat świeżak.
1: Sylwia, a jak to u ciebie wygląda?
5: A ja piąteczek mam oczywiście wolny, bo my ustawowo dostaliśmy piątek wolny, więc ja 4 dni wypoczynku mam.
2: Kurczę, no to u ciebie jest naprawdę długi weekend.
5: Luksusowo normalnie.
3: Poczuć tę ustawę tu naszemu dyrektorowi programowemu, wiesz? Też no ustawowo, nie?
5: Tak, że ja 4 dni leniochowania, więc odpoczywam, jednym słowem mówię.
2: Słowa słowami, ale prawda jest taka, że za chwilę nam udowodnicie, kto ma dłuższy weekend.
5: Dobra.
1: Sylwia, myślę, że ty rozpoczniesz.
5: Dobra.
1: Ja ci odliczę, powiem czas start i ty wtedy zaczynasz krzyczeć weekend, dobra?
2: A masz stopę?
3: Ja mam. Teraz mam.
1: 3, 2, 1, czas start.
5: Weekend!
3: Słyszysz? Ale ratuj na koniec. 19 sekund.
1: 19 sekund, wow.
2: Brawo.
1: Żyjesz, Sylwia?
5: Żyję.
1: Łukasz, myślisz, że...
5: Mam duże płuca.
3: Wow, gratuluję.
1: Myślisz, że pobijesz ten wynik?
4: Oj, będzie ciężko, niesamowita jest.
1: No właśnie, dobra, no. Łukasz, ale no nie ma co, trzeba
2: podjąłeś
1: próbować.
2: Podjąłeś rękawice.
1: Uwaga, odliczam.
3: Może masz brzuch duży.
1: 3, 2, 1, czas start.

0: Jeszcze!
1: Świnka muzyka.
2: Łukasz! Jakiś 100 do komarów.
1: 25.
3: Brawo!
4: Brawo!
5: Słuchajcie, dobra informacja jest taka, że oboje wygrywacie.
2: Wygrywacie długi weekend. I gadżety od razu.

0: Stary Pana Ryśka.
1: Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. A co ma złomiarz w koszyku? Atrakcje. Pozdrawiam.
0: Suchary Pana Ryśka.
2: Wszystkie ryśki to porządne chłopy.

0: Life. 3, 2, 1.
1: Best of.
2: Pierwsza zmiana.
3: Obrana Vox FM.
2: Tak było we wtorek.
4: Często jak dzieją się ważne rzeczy na świecie, coś oglądamy w telewizji i tak rozmawiamy i później mówi się, że historia dzieje się na naszych oczach. Mhm. Prawda? Tak. Piękne takie powiedzenie.
5: Tak. Robert Lewandowski świętując mistrzostwo Barcelony.
4: Wielkie
5: historia
4: rzeczy
5: działa się na naszych
6: przegrany
5: oczach.
6: Mecz z Ukrainą.
5: To nie było.
6: Ale nie, no to się działo na naszych oczach, ja to widziałem.
5: Na twoich.
6: No moich.
4: No właśnie.
5: Ja nawet nie widziałem tego, a wiele osób mi mówiło, że zasnęło, więc.
6: O, tam zasnęło.
4: Ale na oczach właścicielki Mercedesa też wydarzyła się pewna historia.
6: Okay,
4: na jej własnych oczach parę metrów stała się od historią. Samochodu.
6: Ktoś pochwalił, rozumiesz, to jak ładnie wyczyszczone
5: zabrał
6: ma auto.
5: Ten samochód.
4: Ktoś podszedł do auta, no a akurat w aucie były kluczyki, więc po prostu odjechał.
6: A no zaraz, nie zabrał. To była tak zwana prowokacja, bądź ewentualnie prezent.
4: Rzeczy znalezione, nie kradzione?
6: No, idziesz sobie, patrzysz, samochód otwarty, tak, szyby uchylone, kluczyki w środku.
5: No bo stała
6: nie
5: obok.
6: Nie ma właściciela. Co stała obok?
5: No właściciel był! Stała tuż obok tego samochodu.
6: A jak on wsiadał do tego samochodu, to dlaczego się nie przyznawała do auta?
5: Krzyczała, tak.
4: Samochód natomiast został szybciutko znaleziony po 2 godzinach i został, uwaga, znaleziony w lesie, cały taki obrośnięty, bo chyba pan jechał po prostu po środku.
5: No nic dziwnego, 2 promile miał.
4: To zmienia postać rzeczy.
6: Oczywiście, że tak.
4: A mi się wydawało, że to grzybiarz może. Po prostu nie chciał byle jakim autem jechać, bo to luksusowe auto było.
5: Wiadomo, no trzeba się pokazać na grzybach też.
6: Mówiłem, nie zakochiwać się po pijaku.
5: Ja na szczęście dotarłem do odpowiedzi na to pytanie.
6: Dlaczego?
5: Do wywiadu z panem, dlaczego on to ukradł.
7: Zgadza się. Ukradłem. Ale tylko frajer by nie skorzystał. Trzeba było pilnować.
3: Pierwsza zmiana.
2: Od rana z Vox FM.
4: Mogła nas myczy trzymać. No
6: przecież krzyczała, pilnowała.
3: Pierwsza zmiana.
2: Tylko we Vox FM.

0: Auto promocja. Vox Alert.
1: Vox Alert.
0: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
1: Vox Alert.
0: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje?
2: To w euro.
3: Emocje rosną.
2: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
0: Reklama.
5: Na początek tragiczny wypadek w podwarszawskich Ząbkach. Dwie osoby zmarły w szpitalu. To na początek w wiadomościach strzelanina na festiwalu w USA. A na koniec jeszcze sport i historyczna walka Mai Chwalińskiej. Posłuchajcie. Jest 10:00. Zapraszam na najnowsze wiadomości. Katarzyna Pilewska. Dwie osoby zmarły w szpitalu, jedna cały czas walczy o życie. To najnowsze informacje po wieczornym wypadku w podwarszawskich Ząbkach. Na skrzyżowaniu przy ulicy Żołnierskiej kierowca przewozu osób próbował zawracać ze skrajnego prawego pasa.
6: Doprowadził do zderzenia się z Audi jadące w kierunku do Warszawy. Audi uderzyło w słup drogowy, uszkadzając dodatkowo 3 inne pojazdy.
5: Relacjonuje Kamil Sobutka z Komendy Stołecznej Policji. Kierowca przewozu osób został zatrzymany, to obywatel Turcji. W momencie wypadku był trzeźwy i posiadał wszystkie wymagane uprawnienia. Nie był wcześniej karany. Przenosimy się do USA. Policja szuka sprawców strzelaniny podczas festiwalu w Ohio. Doszło do niej wczoraj po południu. Rannych jest wiele osób. Napastnicy uciekli z miejsca zdarzenia. Władze nie ujawniły informacji o stanie rannych. Nieznane są również motywy sprawców. Old West End Festival to dwudniowe wydarzenie kulturalne odbywające się co roku w zabytkowej części Toledo.
7: To są wiadomości Vox FM.
5: Teraz apel od medyków. Uważajcie na słońce. Nadmierna ekspozycja może prowadzić do rozwoju zmian przednowotworowych. Ostrzega dr Aldona Stechura ze Szpitala Świętej Barbary w Sosnowcu.
8: Nie zapominajmy o tym, że bardzo prosto jest to oparzenie. Wszystkie nasze znamiona mogą ulec podrażnieniu i to jest tak naprawdę najbardziej niebezpieczne. Bo oparzenie słoneczne to nie tylko zaczerwienienie skóry, ale może powodować powstanie, przekształcenie się. Coś, co już nas zacznie martwić i może być onkologicznym problemem.
5: Pamiętajmy też, że intensywna ekspozycja na słońcu przyspiesza procesy starzenia się. Skóra robi się wiotka i podatna na niekorzystne czynniki. Teraz przenosimy się do Paryża. Mam nadzieję, że ta historia zainspiruje innych, mówiła Maja Chwalińska po zakończeniu French Open. Polka rozpoczęła ten wielkoszlemowy turniej od kwalifikacji i przegrała dopiero w wielkim finale z Rosjanką Mirą Andrzejewą.
9: Na pewno jest trochę smutku, troszeczkę sobie popłakać.

0: innych, mówiła Maja Chwalińska po zakończeniu French Open. Polka rozpoczęła ten wielkoszlemowy turniej od kwalifikacji i przegrała dopiero w wielkim finale z Rosjanką Mirą Andrzejewą.
1: Na pewno jest trochę smutku, troszeczkę sobie popłakać.

0: Ona była dużo, dużo lepsza ode mnie dzisiaj. Dałam z siebie wszystko, więc tak naprawdę nie mogę mieć do siebie pretensji.
1: Mówiła polska tenisistka, która dzięki świetnej grze w French Open podskoczy w rankingu WTA o 93 pozycje i zamelduje się w poniedziałek na 21 miejscu. Za awans do finału może liczyć na nagrodę w wysokości blisko 1,5 miliona euro. Burze dziś przejdą przez nasz kraj. Może być tak właściwie w każdym z województw poza wschodnią częścią. Tam

0: Master Test.
1: Test, test.
2: The best of.
1: Pierwsza zmiana.
2: Od rana z Vox FM. Tak było w środę.
3: Nie będzie można telefonów przynosić do szkoły od nowego roku szkolnego.
4: Drogie dzieci, na razie w podstawówkach jest taki zakaz.
5: Paweł uśmiechnięty od ucha do ucha cieszy się, bo kiedyś to telefonów nie było.
4: Bez chodzenia w internet, na te Twitche, tak to się nazywa jakoś.
3: TikToki.
4: Bez obrażania się, bez wyśmiewania się. Widziałaś, jakie skarpetki dzisiaj Niunia założyła?
3: Dokładnie.
5: A to będzie tylko przez telefony hejtu. Się wyśmiewali?
3: No, oczywiście,
5: wydaje
3: że
5: mi się, że kiedyś to też się wyśmiewali.
3: W życiu,
5: jak
3: to nie. Jest nieprawda. Kiedyś było lepiej.
4: Nie, nie, nie. Znaczy, rzadziej. O, może tak. Tak bym powiedział. A teraz jest dostęp do internetu i możesz obśmiać koleżankę z drugiej szkoły.
3: A poza tym siedzą w tych
5: internetach,
3: nie uważają na lekcjach. Kiedyś uważali na lekcjach.
4: A poza tym dziś pytanie, zaraz odpowiedź. Pani pyta, on sobie pyk, pyk, pyk, ChatGPT.
3: Dokładnie.
4: I już jest przygotowany.
5: Właśnie.

0: Ile zębów ma dorosły człowiek?
1: Pan mnie zaskoczył.
0: No mów!
1: 8:08:16:32.
0: Bardzo dobrze. No, następne pytanie.
2: To jaką następną chcesz kategorię?
1: Oba, czekaj, bolączką była historia, bo...
0: Kto był pierwszym królem Polski?
1: Pierwszy król Polski, Mieszko.
0: Brawo!
1: Lecę dalej, kurde! Język polski, dawaj.
2: Język polski chcesz?
1: Dawaj, dawaj.
2: Dobra, kto napisał lalkę Prusa?
1: No Bolesław Prus, no.
2: No brawo! No.
1: A to dobrze zadajesz pytania.
0: Jaki symbol chemiczny ma złoto?
1: Kurde. Złoto? No. Nie.
0: No strzel coś.
1: HG?
0: Dobrze! Brawo! Tak, jaki jest największy ssak na świecie?
1: Oni se żartują ze mnie. Słoń.
2: Świetnie!
0: Sama dobra odpowiedź!
1: Naprawdę, HG, czy kłamiecie?
3: Od rana z Vox FM.
2: Akurat złoto, au.
1: Au, no tak! Głowa w betoniarce!
0: Z tym królem to też nie do końca była prawda.
1: Tak?
2: I ze ssakiem też.
4: Tylko dla mnie.
3: Oj, dokładnie!
5: Pierwsza zmiana.
3: Tylko w Vox FM.

0: Wiadam, ale nie siłę, ale nie wolno ruszać kozia. I pani nauczycielki mojej też
1: ale
0: nie.
1: Ale nikt na nas nic nie mówi.
2: Drogi Pawełku, drogi w takim razie, opowiedz o tym dorszu. Bo mnie nie, opowiedz o tym dorszu, to co przed chwilą mi powiedziałeś.
0: No jestem naprawdę zaniepokojony.
2: No ja też się zaniepokoiłem. Długi weekend przed nami. Ludzie nad morze pojadą do smażalni.
0: Bo 26 stopni, a jutro 23. No kto właśnie wie, może znowu podrośnie.
2: A deszcz będzie padał, no to lepiej się schować.
0: Ja się dowiedziałem, że taki dorsz teraz kosztuje 80 zł za kilogram, a przez nas samych, tych, którzy kupują, słuchajcie, kiedy będzie taki duży popyt, to może wzrosnąć wakacje do 100 zł za kilogram. Skandal!
1: Czyli poczekaj, żeby dorsz staniał, to należy go nie
0: kupować. Tak, tak radzi specjalistka, czyli sprzedająca.
1: To ale to świetnie, bo to rozwiązuje wszelakie problemy. Dokładnie. Nie trzeba na niego wydawać, plus stanieje.
2: Poza tym są lepsze są ryby. O, na przykład
3: albo...
4: Ja bardzo lubię ryby.
3: Jakie ryby preferujesz?
4: Filety.
3: Ale jakie gatunki lubisz?
4: No nie znam, wiem, że filet z nadmorza pochodzi, tak? Preferuję fileta, dlatego że można kupić go w każdym sklepie.
1: Pierwsza
2: Także
1: zmiana.
2: Ja żadnego dorsza już nie jem, tylko fileta.
0: I bardzo słusznie. Kto mnie jeszcze głupkiem nazwie?

0: The best.
1: Best, best.
2: The best of.
3: Pierwsza zmiana.
2: Od rana z Vox FM. Tak było w środę.
0: Ja ci nie mówię, co masz robić, ale może byś przestała oglądać, jak orangutan jeździ go-kartem.
1: A dlaczego?
4: Nie jesteśmy w stanie jej opoznać tutaj teraz. Ona szuka fajnych rzeczy.
0: Zachowuje jak o godzinie 4 na imprezie, jak się człowiek zgubi na YouTubie.
1: Ale o, orangutan je płatki teraz.
5: Tylko złe odpowiedzi.
4: Co robić w weekend? Oglądać głupie filmy.
1: Tak, wpiszcie sobie orangutan.
0: Nie róbcie tego.
1: Tak, ja, on teraz je płatki śniadanie. Ale to jest akurat pora śniadaniowa.
0: Zrobić grilla, zaprosić znajomych, rodzinę i powiedzieć im, jakimi są dupkami. Będzie czas wyjaśnić parę rzeczy.
1: Nie, ale, no brawo.
4: Wyciągnąć brudy,
0: ale nie, moi drodzy, tutaj tego proszę zdecydowanie nie robić. Poczekajcie do świąt.
1: Nie, no właśnie, to jest jednak tradycja
4: ale
1: świąteczna.
4: Ale ile czekać trzeba na święta? Załatwmy to już dzisiaj.
1: Chociaż można właśnie się dzisiaj pokłócić, a na święta dopiero tak teraz być pokłóconym i na święta wyjaśniać.
4: Przedzwonić do tych wszystkich, do których mamy ale, zaprosić

0: wyjść na grilla, powiedzieć, że mają przywieźć ze sobą trochę wałówki, napoje, robimy wspólne
1: party. A tak, no, oni pojadą, pogniewają się.
0: Ale poczekaj, i nie zamknąć dom i wyjechać.
2: Albo zaprosić tych, którzy mają ale do siebie nawzajem.
0: A tak! Wrogów styknąć. To są jak złe odpowiedzi.
1: To tylko złe odpowiedzi. 609-869-869. Piszecie do nas, a także dzwonicie.
3: Cześć. Ja bym się posłuchał rady króla Polski z Krakowa, czyli pana Roberta Makłowicza. Puszczaliście rano. Puśćcie jeszcze raz, bo to było po prostu genialne. Może ktoś nie słyszał.
1: No proszę bardzo, puścimy. Jak najbardziej. Król Polski.
4: Doprawdy wspaniale jest wstać o 5:30 rano, ale tak, jeszcze wspaniale jest zaraz potem położyć się do łóżka i spać jeszcze 3 godziny.
5: Bardzo wspaniale. Tylko złe odpowiedzi. The best of pierwsze zmiana. Tylko w Vox FM. Reklama.
6: Wielo sztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Reklama.

0: Ryśka. Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Co robi słoń na komputerze? Zajmuje dużo pamięci. Pozdrawiam.
1: Suchary pana Ryśka.
2: Wszystkie Ryśki to porządne chłopy.

0: The best of.
1: Pierwsza zmiana.
0: Od rana z Vox FM. Tak było w środę.
2: Tylko złe odpowiedzi, co robić w długi weekend. Jak słyszeliście, tutaj była taka propozycja wstać o 6, tak?
3: No to rzeczywiście. Wstać o 6.
1: O 6 rano kosić trawę.
2: Ale słuchajcie.
3: Włączyć radio i sprawdzić, czy Pawelec z Kądziem przyszli do pracy.
2: No, na przykład.
1: Na przykład, ale są też telefony.
2: No. Jest telefon, który jest absolutnie mistrzowski. Uważam, że słuchaczowi nagroda się należy za ten telefon. Posłuchajcie tego i bierzcie przykład.
4: Siemantero, Mariusz z tej strony. Jak wiadomo, w bloku cisza nocna jest z godziny 6 do godziny 22. Wstajesz o 5:30, 5 minut po godzinie 6 rozpoczynasz remont kuchni. Wyburzamy ścianki pomiędzy kuchnią a pokojem, używając do tego młota udarowego. Kuch się niesie na calutki blok. Następnie, jak sami dźwiem ruki, bo wymiana kaloryfer.
2: No wiadomo,
4: oczywiście. Układamy płytki i tak czwartek, piątek, sobota. Oczywiście po położeniu płytków należy przywiercić szafki, zamontować szafki. Do tego należy używać wiertarki udarowej.
2: Tylko udarowej.
4: Po prostu calutki czas, 4 dni. Wkurzamy nie tylko sąsiadów, ale calutki blok, bo w blokach wielkiej płyty wszystko się niesie po zbiegrze płytach.
1: Ale to dobrze wymyślił.
4: Masz zrobiony remont od A do Z. Kuchni, sąsiedzi mają przewalony cały
3: tak.
4: Skąd to wiem? Bo tak robiłem w 2016 u córki.
1: Pierwsza zmiana.
0: Od rana z Vox FM.
3: I nie wynosimy tych wszystkich rzeczy, tylko wyrzucamy przez okno na

0: A my dostarczymy ci rower pod same drzwi.
1: Osobiście.
0: Vox FM daje dwa koła.
2: Codziennie w pierwszej zmianie.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę. A kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły w tym regulaminy promocji w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
5: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
6: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
7: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
3: Reklama.
8: Dziewczynka wypadła z 11 piętra, jej matka była pijana i spała. Są zarzuty dla Wiktorii D. To na początek. W wiadomościach tragedia podczas wędkowania. A na koniec jeszcze sport. Kibice dziękują Maji Chwalińskiej za fantastyczne emocje. Posłuchajcie. Jest 11. Zapraszam na najnowsze wiadomości. Katarzyna Pilewska. Matka pięciolatki z zarzutami. Przypomnijmy, dziewczynka wypadła z okna na 11 piętrze wieżowca we Włocławku. Jej matka, Wiktoria D., w chwili wypadku spała, była pijana. Po wytrzeźwieniu została doprowadzona do prokuratury.
9: Prokurator przedstawił jej zarzuty narażenia swojej córki na bezpośrednie niebezpieczeństwo, utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w sytuacji, kiedy miała obowiązek sprawowania opieki nad tymże dzieckiem i nieumyślnie spowodowała ciężki uszczerbek na zdrowiu u córki.
8: Usłyszała też zarzut posiadania marihuany, mówi prokurator Małgorzata Kręcicka z prokuratury okręgowej we Włocławku. 21-letnia podejrzana przyznała się do popełnionego przestępstwa i złożyła obszerne wyjaśnienia. Przyznała, że miała świadomość, że w czasie zdarzenia była w stanie nietrzeźwości i że wcześniej spożywała alkohol i paliła marihuanę. Grozi jej 5 lat więzienia.
2: To są wiadomości Vox FM.
8: A w nich tragiczny finał wędkowania na łowisku w Biatkach pod Krotoszynem. Nie żyje 41-letni mężczyzna.
10: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 41-letni wędkarz, mieszkaniec Kalisza, podczas zarzucenia wędki prawdopodobnie zahaczył o przebiegającą w pobliżu linię średniego napięcia. Wskutek porażenia prądem u mężczyzny doszło do nagłego zatrzymania krążenia. Życie 41-latka nie udało się uratować.
8: Mówi nam Piotr Szczepaniak, rzecznik policji w Krotoszynie. Ciało 41-latka zabezpieczono do sekcji. Trwa wyjaśnianie okoliczności tragedii. Ponad milion osób na papieskiej mszy w Madrycie, której przewodniczy papież Leon XIV. Tysiące ludzi pozdrawiały papieża na trasie jego przejazdu w Papa Mobile. Przed mszą powitała papieża hiszpańska para królewska, król Filip VI i królowa Letycja. A po mszy odbędzie się procesja z okazji obchodzonej w Hiszpanii mszy.
11: Zwęzimy jezdnię.
8: Najmocniej przepraszam, mieliśmy problemy techniczne. Do Madrytu jeszcze wrócimy w takiej sytuacji i zobaczymy, co tam się dzieje, a w tym czasie sprawdzamy pogodę. Jeśli chodzi o pogodę, to dziś burzowo w całym kraju. Trzeba na siebie uważać, bo burzowo i popada. Możemy spodziewać się wysokich temperatur, zwłaszcza na południu.

0: RTV Euro AGD.
1: Jak okazje?
0: To w euro!
1: Emocje rosną!
0: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Wszystko brzmi lepiej
3: w harmonii.
2: Dwa głosy współgrają
3: ze sobą.
2: Przekazują z lekkością
3: trudne wiadomości,
2: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
3: betonowy mur.
2: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
3: zostać influencerką.
2: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
3: Harmonizer.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
7: Reklama.

0: reklama.
1: W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
3: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
2: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
4: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
5: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
6: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto oszczędnościowe na start, 9 edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
7: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
0: Reklama.

0: Na początek ważne informacje od synoptyków, część krajów w pogodowych alertach. Za chwilę też ważne informacje dla kierowców. Od jutra zmiany na kluczowej trasie. A na koniec jeszcze sport. Kibice wdzięczni Maji Chwalińskiej za wyjątkowe emocje. Posłuchajcie.
1: 12 na naszych radiowych zegarach. Czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Katarzyna Pilewska.
0: Na początek jednak Ukraina. Rosyjskie ataki, pożar w Czarnobylu. Rosyjski dron uderzył dziś rano w budynek magazynu zużytego paliwa jądrowego. Atak miał miejsce 15 km od czarnobylskiej elektrowni jądrowej. Wybuchł tam pożar. Na miejsce pojadą eksperci Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, by ocenić skutki ataku. A tematem zajmuje się nasz korespondent. Za godzinę w wiadomościach Vox FM o 13:00 jego relacja. Możliwe burze, ulewy i silny wiatr, nadchodzi gwałtowna zmiana pogody. Synoptycy wydali alerty w 7 województwach. Obejmują północno-centralną Polskę. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, powiedz, gdzie będzie najgorzej?
2: W alertach całe Pomorze i Kujawsko-Pomorskie. Ostrzeżenia wydano też dla części Wielkopolski, Pomorza Zachodniego, Warmii, Mazur, Łódzkiego oraz Mazowieckiego. W tych regionach może spaść do 30 litrów deszczu na metr kwadratowy. Lokalnie może pojawić się grad. Do tego dojdzie silny wiatr w porywach do 70 km na godzinę. Alerty obowiązują do wieczora. Noc powinna być już spokojniejsza.
0: Relacjonował Michał Skolimowski. A teraz ważna informacja dla kierowców. Od jutra trzeba się liczyć ze zmianą organizacji ruchu na Zakopiance w Myślenicach. To kolejny etap kończącej się budowy węzła, który ma usprawnić ruch i zlikwidować sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu z ulicą Sobieskiego. Drogowcy rozpoczną pracę o 8 rano, mówi Kacper Michna z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddziału w Krakowie.
3: Zwęzimy jezdnię w kierunku Zakopanego do jednego pasa, a we wtorek takie samo ograniczenie będzie na jezdni w kierunku Krakowa. Będziemy prowadzić tam prace związane z usuwaniem starego oznakowania, pomalujemy też nowe. W rejonie nowej kładki dla pieszych zamkniemy lewoskręt.
0: Wieczorem i w nocy kierowcy przejadą dwoma pasami w obu kierunkach. Kibice całym sercem z Mają Chwalińską. Polska tenisistka przegrała w finale turnieju Rolanda Garrosa z Rosjanką Mirą Andrzejewą. Mimo to kibice zgromadzeni w Beskidzkim Klubie Tenisa w Bielsku Białej pięknie dziękowali Polce za walkę i za ogromne emocje podczas 3 tygodni jej zmagań na kortach w Paryżu.
4: Dziękujemy!
5: Jednak jesteśmy zadowoleni i cieszymy się, że Maja dotarła tak daleko i liczymy na dalsze sukcesy Maji i zawsze będziemy z nią.
6: Dziękujemy za te 3 tygodnie, piękne 3 tygodnie.
7: Maja Chwalińska! Maja Chwalińska!
5: Cała Polska tutaj na miejscu, całe Bielsko, jej rodzimy klub. Trzymamy kciuki za dalsze sukcesy.
0: Maja Chwalińska opuści Paryż jako wielka rewelacja turnieju wielkoszlamowego. Dodatkowo Polka awansowała ze 114 miejsca na 21 pozycję w rankingu WTA.
1: W takim razie oczywiście my też życzymy dalszych sukcesów i trzymamy kciuki za Maję, oby to nie jeden taki turniej, a oby następne były
0: jeszcze lepsze,
1: prawda?
0: Pierwszy z wielu.
1: Jeżeli chodzi o pogodę, tutaj mówiłeś o obostrzeniach, Katarzyno,
0: tak,
1: w wiadomościach.
0: To prawda, mamy alerty MGW, które ostrzegają nas nie tylko przed burzami, ale również przed wzrostem wód. Także uważajmy dziś na siebie, pamiętajmy, że to słoneczko, które wczoraj tak pięknie świeciło, no dzisiaj trochę odchodzi.
1: Yes, weekend. Niemniej pogoda za oknami nie najgorsza. Ciepła, przyjemna, okolice 24-25 stopni. Nawet miejscami, chociaż taki Szczecin, tam zaledwie 16. Tak mi mówi moja mapa pogodowa. Czy tak faktycznie jest? Nie wiem. Moglibyśmy to zweryfikować z naszymi słuchaczami. 4 minuty po 12. Michał Trawka. Dzień dobry.

El Profesor i Bella Ciao w Vox FM w rytmie hitów kwadrans po godzinie 12 na naszych radiowych zegarach. Mam wrażenie, takie ostatnie podrygi długiego weekendu. Być może ktoś przed momentem dopiero wstał, budzi się do życia. Tym oczywiście mówimy serdeczny dzień dobry. Fajnie, że jesteście z nami, że jesteście z Vox FM. No a żeby się pobudzić, żeby jeszcze podziałać, żeby jeszcze korzystać z tego dzisiejszego dnia, z tej dzisiejszej niedzieli, to oczywiście gramy. Gramy tak, żeby faktycznie te uśmiechy jak najczęściej gościły na waszych twarzach. Ace of Base już teraz można zrobić głośniej.

Marzy wam się jakaś rowerowa wyprawa, ale macie problem, bo nie macie roweru? No to rozwiązanie przychodzi do was tak naprawdę właśnie w tym momencie. Bo tak się akurat składa, że można zgarnąć od nas rower i wjechać nim z impetem właśnie chociażby w lato. Wystarczy tylko się zgłosić na voxfm.pl, a później pierwsza zmiana komuś z was taki ładny rower przywiezie. Do tego wszystkiego dorzucamy jeszcze oczywiście kask, bezpieczeństwo naszych słuchaczy najważniejsze, a do tego wszystkiego jeszcze, jakby było mało, torba gadżetów, voxowych gadżetów. Myślę, że to jest naprawdę coś, co może niejednemu się spodobać. voxfm.pl, tam odsyłam, tam się zgłaszacie, tam później pierwsza zmiana.

0: przyjeżdża i wręcza rower, bardzo ładny rower, naprawdę.
1: A Mika Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amika. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amika Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
3: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
4: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
3: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Reklama.

0: 17 minut do godziny 13. A taka głosówka wpadła na 609-86-9869. Proszę bardzo.
1: Dzień dobry, witam pięknie. Pozdrawiam wszystkich z radia Vox FM. Bardzo pięknie, ładnie się was słucha. Dzwonię z zagranicy, przebywam w Niemczech. Niestety nie mogę być na długim weekendzie bez mojej pięknej kobiety Żanetki. Chciałbym ją pięknie ucałować. Żanetko, kocham ciebie. Jestem myślami z tobą. Ten weekend spędzam z tobą, niestety, ale myślami. Fajne radio. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Fajnie się was słucha. Słucham codziennie, każdego dnia, czy na wysięgniku, czy z pędzlem, czy z wałeczkiem, ale słucham waszego radia. Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy, wszystkich urlopowiczów, czasowiczów. Niech ten weekend trwa. Pozdrawiam serdecznie i wszystkich prowadzących. Miłego dnia.
0: Miód. Miód na moje serce. My oczywiście też serdecznie cię pozdrawiamy. I rzecz jasna, gramy w rytmie hitów. Real McCoy, Another Night. Można zrobić głośniej, można się odprężyć, wyluzować, ale jeżeli ktoś w tym momencie pracuje, to też oczywiście pozdrawiamy, ściskamy, życzymy dużo cierpliwości.

0: Zdarza się, naprawdę się zdarza, że często gdzieś się rzucimy w kąt, nie wiadomo później gdzie są, szukamy, w końcu finalnie znajdujemy, ale ile się przy tym namęczymy i nadenerwujemy, no dajcie spokój. Carcase, Alok, Ava Max, Vox FM w rytmie hitów, 3 minuty, nieco ponad 3 minuty do godziny 13, a to oczywiście czas najświeższych wiadomości, tych płynących z kraju i tych płynących ze świata, zakładając, że chcecie być na bieżąco, a pewnie chcecie, to warto być z nami, zrobić już teraz nieco głośniej i nadsłuchiwać, co tam się dzieje właśnie na tym naszym pięknym świecie.
1: Autopromocja.
2: Mamy 8:30 na zegarach.
3: 5 po 7.
4: 6:30.
5: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Cześć dziewczyny, chłopaki.
3: Dzień dobry.
2: Dobry.
6: Nie ma spania.
1: Jest pierwsza zmiana.
7: Jest super. Wow.
3: Ale zrobiliście mi dzień.
1: Słuchaj codziennie od 6 rano.
8: Bo Vox FM robi dzień dobry.
1: Autopromocja. Reklama.
9: RTV Euro AGD.
10: Jak okazje?
9: To w euro.
10: Emocje rosną.
9: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali. QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony pierwszej

0: laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
3: Oszczędzam.
2: O, a ile?
3: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promy.

0: Art. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
2: Teraz w Play telewizor Samsung OLED Q7 55 cali, aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z Eleven Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
3: Play.
4: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Reklama.
7: Rosjanie uderzyli w magazyn zużytego paliwa jądrowego niedaleko Czarnobyla. Za chwilę szczegóły. Dzieci mają obowiązek jeżdżenia w kasku. O nowe przepisy pytaliśmy w Kielcach. A na koniec jeszcze zupa ratująca życie. Akcja dla Lilianki. Posłuchajcie.
8: 13 na zegarach. Czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Katarzyna Pilewska.
7: Tragedia nad morzem. Na początek jednak ważne informacje dla podróżujących. Po śmiertelnym potrąceniu kobiety na torach między Gdynią Orłowem a Gdynią Redłowem wstrzymano ruch pociągów dalekobieżnych w obu kierunkach. Część składów skierowano na tory SKM. Rosyjski dron uderzył w magazyn niedaleko elektrowni jądrowej w Czarnobylu. Takie informacje przekazała ukraińska armia. Na miejscu wybuchł pożar, jednak poziom promieniowania nie uległ zmianie. Więcej o tym nasz ukraiński korespondent Ołych Biłecki.
9: Informacja o ataku w strefie wykluczenia pojawiła się około 2 godziny w nocy. Bezzałogowiec uderzył w magazyn zużytego paliwa jądrowego, oddalony około 15 kilometrów od czarnobylskiej elektrowni. Oświadczenia w tej sprawie także wydały Sztab Generalny oraz Państwowa Agencja Atomowa. Mowa. Według ich danych w momencie ataku nie przechowywano tam zużytego paliwa. Kijów, Ołech Biłecki.
7: Na miejsce ataku drona koło Czarnobyla jadą eksperci Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. 5 nastolatków poszkodowanych w nocnym wypadku. Auto uderzyło w drzewo w miejscowości Mesiakowiec w powiecie opoczyńskim. Jedną z osób strażacy musieli wydobywać z rozbitego auta przy użyciu specjalistycznego sprzętu. O szczegółach Jędrzej Pawlak z Łódzkiej Straży Pożarnej.
10: Około 40 minut po północy doszło do zdarzenia, w którym samochód osobowy uderzył w przydrożne drzewo. W działaniach ratowniczych wziął udział 5 zastępów straży pożarnych.
7: 4 osoby samodzielnie opuściły pojazd i trafiły pod opiekę ratowników medycznych.
4: To są wiadomości Vox FM.
7: Od środy dzieci poniżej 16 roku życia mają obowiązek jeżdżenia w kasku na hulajnogach elektrycznych. Zdania na temat nowych przepisów są jednak podzielone.
11: Poruszasz się hulajnogą elektryczną bez kasku. Dlaczego?
12: No bo lubię jeździć na hulajnodze, ale mam tylko taki kask, który no, jest już dla mnie za mały.
13: Wie pan, jak z tymi nakazami jest, tak? To bezpieczeństwo jest ważne, aczkolwiek wydaje mi się, że tutaj powinien być indywidualny już taki zakres odpowiedzialności brany pod uwagę przez każdego użytkownika z osobno.
11: Boisz się mandatu 100 zł, czy bardziej boisz się może albo swoje bezpieczeństwo?
12: Boję się bardziej mandatu, bo już do upadków jestem przyzwyczajona.
13: Jest to wystarczająca kara, nawet i upomnienie byłoby dobrą karą. Przede wszystkim świadomość i pouczanie, żeby o to zadbać.
14: Ta kwota na razie jest wystarczająca.
11: A twoi koledzy i twoje koleżanki poruszają się w kaskach?
12: Poruszają się w kaskach, ale no tak, no niebezpiecznie jeżdżą. Jeżdżą mega szybko.
11: Pan jako dorosły jeździ w kasku?
13: Zdarza mi się, choć nie zawsze o tym pamiętam, a wiem, że powinienem.
7: O nowe przepisy mieszkańców Kielc pytał Marcin Łataś. Akcja potrwa do jutra. Teraz zupa, która może uratować życie. Natalia z Łodzi przez tydzień niemal bez przerwy gotuje dla małej Lilianki, która zmaga się z zespołem Reta. Część dochodu ze sprzedaży domowych zup przeznacza na wsparcie zbiórki i do osiągnięcia celu wciąż brakuje 5,5 miliona złotych. Z właścicielką rozmawiała nasza reporterka Julia Niewiadoma.
15: Dlaczego zaangażowałaś się w tę akcję?
16: Dlatego, że po prostu moje marzenie przyszło do mnie w sobotę. Natalia, przybysz? Prowadzę zupiarnię w Łodzi. Ktoś powiedział, czy mogę postawić sobie puszkę, bo kuzyna dziecko chodzi.

0: Ja wziąłem tą puszkę do ręki. Nie, to trzeba akcję zrobić z tego.
1: Potrzeba rąk do pracy.
0: Jeśli ktoś ma ochotę przyjść, niech przyjdzie. Tu zawsze jest co robić. O każdej porze, tu nie trzeba przyjść na etat. Można przyjść na godzinę, można przyjść na półtorej, można przyjść na pół i zapytać, czym pomóc. I na pewno coś się znajdzie. Nie wierzmy w to, że zdrowie jest na zawsze.
2: Akcja potrwa do jutra. Tego dnia przed lokalem odbędzie się spotkanie z mieszkańcami, w którym weźmie udział także Lilianka.
3: Pogoda. Czy ona zachęca dzisiaj na spacer?
2: Jeszcze tak.
3: Jeszcze, właśnie, to jest dobre słowo. Tutaj się może skomplikować niestety.
2: I raczej bliżej domu, bo możliwe burze dzisiaj, więc tak kręćcie się dookoła waszych drzwi wejściowych.
3: Tak, te ostrzeżenia meteorologiczne, one obowiązują na północy i w centrum naszego kraju,
2: tak
3: więc
2: jest.
3: Tutaj szczególnie uważajcie, ale tak poza tym jest naprawdę ciepło i przyjemnie, okolice 25-26 stopni na północy.
2: No, warto chociaż, się tym cieszyć.
3: Chociaż Szczecin 15. Jest weekend! Niemniej uważam, że długi weekend był generalnie udany.
2: No, długi weekend,
3: prawda?
2: Był piękny.
3: Ładna
2: właśnie.
3: Pogoda.
2: Tak, kolejny już nie będzie taki, więc docenimy go.
3: Otóż to. Gramy w rytmie hitów, 4 minuty po 13. Michał Trawka, dzień dobry.

Chyba nikt tak jak ten pan nie kocha swoich ludzi. Eddie Vata, I Love My People w Vox FM. 18 minut po godzinie 13, a ja tylko przypominam wszystkim kibicom i wszystkim stęsknionym piłki nożnej, że już tylko 4 dni do mundialu i będzie co oglądać, będzie można kibicować. No właśnie, tylko komu, bo przecież Polaków na Mistrzostwach Świata niestety nie zobaczymy. Ale tutaj, jeżeli chodzi o to, kto wygra, są różne przewidywania. Sztuczna inteligencja twierdzi, że to będzie Francja, natomiast firma produkująca, bardzo popularna firma, produkująca bardzo zresztą też popularną grę sportową, opartą właśnie na piłce nożnej, po przesymulowaniu wszystkich meczów uznała, że no wygra tutaj Hiszpania. I co ciekawe, we wcześniejszych latach, we wcześniejszych imprezach sportowych, mundialach, euro, no właśnie to się sprawdzało. Czy teraz też się sprawdzi? Kto wie, pożyjemy, zobaczymy. Natomiast jakby nie patrzeć, i Francja, i Hiszpania są mocnymi tutaj faworytami do wygrania tegorocznej imprezy.

0: utwór, który wciąż się bije i wrócił do walki właśnie o pierwsze miejsce naszej best listy, bo aktualnie jest to numer 3 i w ostatnim notowaniu no właśnie zaliczył tutaj wjazd windą i to naprawdę, naprawdę dobry. Jeżeli chodzi o best listę, tam warto wchodzić, warto głosować, warto wspierać swoich faworytów, swoich ulubieńców, tam są plusy, minusy, to wszystko do waszej dyspozycji, ale a jeżeli już będziecie właśnie na naszej stronie w best liście, to warto zjechać też nieco niżej, tam są propozycje, tam też można zagłosować, tak jak wam gra w serduchu.
1: Autopromocja.
2: Patrz, jak jedzie!
3: Ja też bym tak mógł, gdybym tylko miał rower.
1: To słuchaj...

0: codziennie w pierwszej zmianie.
1: Autopromocja. Reklama.
2: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
3: No wiadomo, Marian. Długi weekend mega okazji w Media Expert, nie?
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
7: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i assistance.
6: I to gdzie?
8: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
1: Reklama.

Oj, to chyba miłość dla bogatych i to naprawdę bogatych. Szmaragdy i diamenty w Vox FM w rytmie hitów 12 minut do godziny 14. To też myślę, że taka pora obiadowa powoli, ale jednak, chociaż może nawet nie powoli, a już tak na dobre się rozpoczęła, rozkręciła. Wszystkim tym, którzy są właśnie w tym momencie przy obiadku, życzę smacznego. Kto jest jeszcze w trakcie przygotowywania obiadu, za tych mocno trzymam kciuki, ale też smacznego myślę mogę już życzyć. No i gramy w rytmie hitów, tak do obiadu, do kotleta, dlaczego by nie?

0: Margaret i tańcz głupia. Można sobie potańczyć, dlaczego by nie? Kasiu, lubisz tańczyć?
1: Przepraszam, tak bardzo. Bardzo lubię.
0: No to fajnie. Będzie można sobie potańczyć dzisiaj. Jak tak patrzę na pogodę, to coś mi się wydaje, że w deszczu. Ale więcej o pogodzie już za kilka chwil. Zostańcie z nami.
2: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły w tym regulaminy promocji w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
4: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
5: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
6: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć Twoje ogłoszenie.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
8: Reklama.
9: Kierowca został zatrzymany, czeka na przesłuchanie. Od tragicznego wypadku w podwarszawskich Ząbkach zaczynamy. Za chwilę też podwójny atak terrorystyczny w Izraelu, a na koniec Kraków i wyjątkowy korowód. Zapraszam.
0: 14 na zegarach, czas na najnowsze wydanie wiadomości Vox FM. Zaprasza Katarzyna Pilewska.
9: Kierowca taksówki na aplikację został zatrzymany. Czeka na przesłuchanie. To po tragicznym wypadku w podwarszawskich Ząbkach. Dwie osoby zmarły w szpitalu, trzecia cały czas walczy o życie. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Co wiadomo o przyczynach tego wypadku?
10: Kierowca przewozu osób próbował zawracać ze skrajnego prawego pasa i doprowadził do zderzenia z innym rozpędzonym autem, które uderzyło m.in. w znak i sygnalizator i w konsekwencji zostało rozerwane na dwie części. W środku było trzech mężczyzn, 22 i 23-latek, zmarli w szpitalu. Trzeci poszkodowany walczy o życie. Zatrzymany kierowca to 37-letni obywatel Turcji.
11: Nie jest to osoba karana, osoba posiadająca uprawnienia i był w trakcie zdarzenia trzeźwy.
10: Mówi Kamil Sobutka z Komendy Stołecznej Policji. Kierowca najpewniej usłyszy zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku w ruchu lądowym.
9: Za co grozi mu do 8 lat więzienia. Jedna osoba zabita, 4 ranne w podwójnym ataku terrorystycznym w środkowej części Izraela, poinformowały służby ratunkowe. Policja przekazała, że sprawca ataku został zabity. Okoliczności tragedii nie są na razie jasne, ale według izraelskich mediów sprawca otworzył ogień w dwóch miejscach. W pierwszej miejscowości napastnik postrzelił 3 osoby, w drugiej 2, ale jeden z rannych, 31-latek, zmarł. Dwie osoby są w stanie krytycznym. Według izraelskich sił zbrojnych zabójca był izraelskim Arabem, a tak pochwaliła palestyńska organizacja terrorystyczna Hamas, ale nie przyznała się do odpowiedzialności. Ponad 1200 placówek w całym kraju należy już do krajowej sieci kardiologicznej. System ma prowadzić pacjenta przez cały proces leczenia, od diagnozy po rehabilitację, bez konieczności samodzielnego szukania kolejnych specjalistów i placówek. Nad etapami leczenia czuwają tak zwani koordynatorzy, którzy otrzymują wyniki badań i m.in. zapisują pacjentów na kolejne etapy leczenia, mówi profesor Joanna Stępińska, dyrektorka Narodowego Instytutu Kardiologii.
12: Na podstawie pilotażu wiemy, że pacjenci najbardziej sobie chwalą to, że mają

0: osoby, która nimi kieruje w tych zawiłościach systemu i temu między innymi ma służyć sieć.
1: System na razie jest na etapie pilotażu, ale w pełni ma ruszyć od początku przyszłego roku. Smoki opanowały Kraków. Dziś ulicami miasta przeszedł korowód smoczych piękności w ramach 25. Wielkiej Parady. Barwny przemarsz wyruszył w samo południe spod Wawelu na rynek główny, gdzie zostanie wybrany najpiękniejszy smok tegorocznej edycji, a pochód przyciągnął tłumy krakowian i oczywiście turystów.
2: Ten niebieski był super, taki błyszczący, wielki.
3: Ten różany, bo lubię przyrodę.
4: To ma róże zamiast ognia?
5: Różanka!
2: Super, bardzo fajna impreza. Czekaliśmy długo, żeby zobaczyć.
3: Mi się najbardziej podobał ten kasztanowy.
6: Płynie, płynie! Przez róż 7!
1: Około 30 imponujących smoków przygotowali uczestnicy z całej Polski. W paradzie przeszli też muzycy i grupy taneczne.
7: Pogoda jeszcze nie najgorsza, mówię jeszcze, bo to oczywiście może się zmienić. Tak jak patrzę na nasze mapy pogodowe, to tutaj oczywiście są już w tym momencie pewne rejony Polski, gdzie ten deszcz, burze najpewniej się pojawią. Mam tutaj na myśli chociażby północ naszego kraju i centralną część. Tak. A tak poza tym, no to generalnie raczej obędzie się bez deszczu, natomiast pamiętajmy, pogoda zmienną jest, lubi zaskakiwać, prawda?
8: Jest weekend.
7: Przepraszam, Kasiu, coś chciałaś dodać? Może?
1: Nie. Ja po prostu chciałam powiedzieć, że w nocy też będzie padało na północy i na wschodzie kraju. Będzie dość ciepło, 14 stopni, ale deszczowo.
7: No
1: właśnie. Dzisiaj jest problem z wypowiedzeniem się, co?
7: To ta pogoda, wiesz?
1: To ta pogoda.
7: I ten długi weekend jeszcze się wszystkim udziela. 4 minuty po 14, Michał Trawka. Dzień dobry.

Lady Gaga i Abracadabra. Mamy wiosnę, tak naprawdę zaraz też lato i jak czytam, to najlepszy czas, najlepsza pora na to, żeby szukać nowych znajomości. Wiecie, tych takich do randkowania, do flirtowania. Okazuje się, że to najbardziej sprzyjający czas ku temu. Więc jeżeli słuchają nas jacyś single, no to być może nie wszystko stracone, może w tym roku faktycznie uda się znaleźć tę miłość. Ja oczywiście wam tego życzę i trzymam mocno kciuki. I wtedy też będziecie mogli sobie fruwać jak dwa piękne gołąbeczki. Chociaż z drugiej strony są tacy, którzy wolą bociana i to też jest okej. Okay.

0: Oshia na Vox FM. A na 609-8698-69 kolejna głosóweczka do mnie wpłynęła. Proszę bardzo.
1: Witam, dzwonię z dalekiej Norwegii. Słucham codziennie waszego radia w pracy, w domu, gdzie tylko mogę. Chciałbym pozdrowić teraz przez radio, bo żona na pewno też słucha i moje dzieci, moją żonę Magdę, córkę Monikę, Julkę, syna Jakuba i chłopaków moich dziewczyn Kima i Pawła. Pozdrawiam serdecznie moje ukochane Radio Vox.
0: Pozdrawiamy i ściskamy.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje?
2: To w euro!
3: Emocje rosną!
2: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.
4: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
8: Reklama.

Christian Marki o super szybkich samochodach i super gwiazdach w Vox FM. Kwadrans dzieli nas od godziny 15, a ja mam do was bardzo ważne pytanie, czy może komuś z was jest potrzebny rower? Jeśli tak, to warto się zgłosić na voxfm.pl, bo tak się akurat składa, że taki rower można po prostu zgarnąć. Pierwsza zmiana, komuś z was taki rower, mało tego, że zgarnąć, to właśnie przywiezie pod sam dom. A do tego wszystkiego dorzucamy jeszcze kask, bo umówmy się, bezpieczeństwo jest niezwykle ważne. I jeszcze voxowe gadżety. voxfm.pl, tam odsyłam i tam się zgłaszacie.

0: Klasyk, prawdziwy klasyk, który pomimo lat dalej dobrze buja. Pakito, Living on Video, Vox FM w rytmie hitów. 2 minuty nieco ponad do godziny 15, a 15 to rzecz jasna czas najświeższych wiadomości, tych płynących z kraju, tych płynących ze świata. Zobaczymy, co tam się dzieje, a że to końcówka długiego weekendu, to być może faktycznie coś się dzieje. Ba, na pewno coś się dzieje. Co? Za chwilę się przekonamy, koniecznie bądźcie z nami, a po 15 nic się nie zmienia, to znaczy cały czas będziemy grać. W rytmie hitów oczywiście.
1: Autopromocja. Vox Alert.
2: Vox Alert.
1: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
2: Vox Alert.
1: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na ten... mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
7: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
8: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
9: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Reklama.
10: Uwaga kierowcy, na początek ważne informacje dla Was. Karambol na S8. W wiadomościach też atak niedaleko Czarnobyla. Międzynarodowi eksperci sprawdzą jego skutki. A na koniec jeszcze Warszawa i czerwcowe wianki. Posłuchajcie.
0: 15 na zegarach, to wiadomość Vox FM, zaprasza Katarzyna Pilewska.
10: Na początek ważna informacja dla kierowców. Krajowa 16 niedaleko Barczewa zablokowana z powodu pożaru autobusu. Nie ma osób poszkodowanych, akcja gaśnicza trwa. Kierowcy muszą skorzystać z objazdu. Tak będzie jeszcze przez 2 godziny. Groźnie też na S8 na Mazowszu. Między węzłami Lucynów i Mostówka koło Wyszkowa zdarzyło się 6 pojazdów. Oba pasy w stronę Warszawy były zablokowane. Służbom udało się je już udrożnić, ale utrzymuje się spory korek. Skutki ataku niedaleko Czarnobyla sprawdzą eksperci Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Rosyjski dron uderzył w centralny magazyn zużytego paliwa jądrowego w strefie zamkniętej wokół elektrowni. Łączymy się z naszym ukraińskim korespondentem Ołechem Biłeckim. Ołech, powiedz, co na to wszystko władze w Kijowie?
11: Rosyjski szantaż nuklearny i zagrożenia dla bezpieczeństwa jądrowego mają charakter systemowy, są celowe i niedopuszczalne, mówi szef MSZ w Kijowie Andrii Sybiha. Komentując uderzenie drona w magazyn zużytego paliwa jądrowego w pobliżu Czarnobyla, ukraiński minister spraw zagranicznych wskazał, że to nie pierwszy raz, kiedy siły rosyjskie narażają obiekty jądrowe na niebezpieczeństwo. Z kolei prezydent Ukrainy stwierdził, że Rosja celowo zniszczyła magazyn paliwa jądrowego. Wołodymyr Zełenski także dodaje, że w ciągu nocy doszło do uderzeń w 13 regionach kraju. Na celowniku znowu okazała się infrastruktura cywilna. Kijów, Ołech Biłecki.
10: Ponad 230 km na godzinę na trasie szybkiego ruchu i blisko 150 w centrum miasta. Z taką prędkością po Warszawie luksusowym samochodem miała poruszać się modelka Darina Andrezechanowa. Nagrania, na których widać licznik auta, pojawiły się w mediach społecznościowych. Sprawę bada policja.
12: W tej sprawie zostały wszczęte już czynności wyjaśniające w kierunku do wykroczenia. Policjanci ustalają przede wszystkim, gdzie dokładnie mogło dojść do tego zdarzenia, kiedy nagranie zostało wykonane i kto poruszał się tym pojazdem.
10: Mówił Kamil Sobotka z Komendy Stołecznej Policji. Za rajdę z taką prędkością grozi wysoki mandat lub utrata prawa jazdy. Rażące naruszenie przepisów w przypadku obcokrajowca może wiązać się z wydaleniem z Polski. Pierwsza część nowej kolei, linii kolejowej, która Nowy Sącz połączy z Krakowem, jest już gotowa. To odcinek z Nowego Sącza do Marcinkowic. Pociągi na tej trasie pojawią się już za tydzień. Oprócz torów powstały tam nowe stacje, przystanki, mosty, wiadukty, a także bezpieczne przejazdy drogowo-kolejowe. Mówi Piotr Chamarnik ze spółki Polskie Linie Kolejowe w Krakowie.
13: Jeżeli chodzi o część tą budowlaną, to linia kolejowa na odcinku Nowy Sącz-Marcinkowice jest gotowa, jest zrealizowana. Tutaj maksymalna prędkość pociągu na tym odcinku to jest 120 km na godzinę. No i czas przejazdu pociągu, który zatrzymuje się na wszystkich przystankach po drodze, to 11 minut.
10: W kolejnych miesiącach będą kończone pozostałe odcinki, a cała trasa, która Nowy Sącz i Podhale połączy z Krakowem, będzie gotowa do 2030 roku. Nie tylko koncerty, ale też warsztaty kajaki i słowiańskie tradycje. 20 czerwca w Multimedialnym Parku Fonten odbędą się tegoroczne wianki nad Wisłą. Na uczestników czekać będą pokazy, rękodzieło, regionalna kuchnia i wspólne tworzenie 4-metrowego wianka.
14: Tysiące osób przygotowuje ogromny wianek, a potem jest wielki korowód, zabawa i rzucanie wianka do Wisły.
10: Mówi Andrzej Matusiak, dyrektor stołecznej estrady. Zwieńczeniem wieczoru będą koncerty.
0: Może o tym, co w nocy, o pogodzie na noc, Katarzyna?
10: No pewnie, bardzo chętnie, z największą przyjemnością. No, będzie maksymalnie bardzo. 14 stopni na północy kraju, tam będzie najcieplej, najchłodniej będzie na południu, tam 9, dobra. Ale co ważne, na północy będzie padać deszcz.
0: To ja powiem, jak będzie jutro. Jutro też deszczowo w północnej i centralnej, a także wschodniej części naszego kraju. Tam też na wschodzie mogą pojawić się burze, a tak poza tym okolice 26-25 stopni.
2: Jest weekend!
0: Oczywiście ty chcesz coś dodać,
10: tak mi,
0: prawda?
10: Tak mi generalnie przerwałeś bardzo brutalnie, bym powiedziała. Ale jak już tak się wyrywasz, to ja powiem, że we wtorek będzie bardzo ciepło.
0: Ale no czy będzie deszcz?
10: No tak.
0: Aha, no okej, okay. Nie, no myślałem, że będzie ciepło,
10: będzie
0: nie
10: ciepło,
0: będzie deszczu.
10: Będzie ciepło, deszczowo, będzie pięknie.
0: Co kto lubi oczywiście. 4 minuty po 15, Michał Trawka, dzień dobry.

0: Kwadrans po 15 na zegarach, a wy udzielacie się na 609-869-869.
1: Hej, z tej strony Magda. Pozdrawiamy ja, Patrycja i synek Olek z obwodnicy Gdańskiej, gdzie się utworzył przepiękny koreczek i tworzy się coraz większy. Wszyscy wracają z długiego weekendu, a nam poprawia humor wasze radio. Także ściskamy was, pozdrawiamy, dajcie jak najwięcej energetycznej muzyki. Ciao!
0: No, będziemy się starać oczywiście, a wszystkich tych, którzy z długiego weekendu wracają, no ojojoj, tutaj co mogę powiedzieć? No za was oczywiście trzymamy mocno kciuki, życzymy dużo, ale to naprawdę dużo cierpliwości, bo ta faktycznie stojąc w korkach może się przydać.

0: Ileniem i Ellie Goulding w Vox FM. To jest utwór, który znajdziecie w naszej bestliście. Aktualnie, o ile się nie mylę, niech ja tylko zerknę, żeby nikogo nie wprowadzić w błąd, to jest tak, numer 15. I w ostatnim notowaniu zaliczył spadek, więc warto wchodzić, warto wspierać i warto głosować. VoxFM.pl, zakładka bestlista, plusy, minusy, to wszystko do waszej dyspozycji.
1: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica.

0: A kupując piekarnik wraz z płytą, zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
5: Teraz w grupie PSB i PSB Profi kleje do płytek Sika. Mistrzowska jakość klejenia.
4: Z PSB zawsze się da.
6: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Dariusz Szpakowski, prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
8: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Wracaj po rabaty na BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
10: Reklama.

Może właśnie to jest przepis na szczęście w tym momencie, żeby troszeczkę rozruszać swoje ciało i właśnie ruszać się w rytm takich piosenek. See ya, Move Your Body w Vox FM w rytmie hitów. Kwadrans dzieli nas od godziny 16. 16 to rzecz jasna czas najświeższych wiadomości, ale zanim wiadomości, to jeszcze pogramy. Pogramy tak, żeby tej energii faktycznie wam dodać. David Guetta, już teraz będzie też Darius, finally. Bądźcie z nami.

0: Jego La Cintura w Vox FM za kilka chwil 16. Wszyscy ci, którzy są z nami, no tych oczywiście ściskam, ale też muszę zaznaczyć, że trzeba się pożegnać. To czas, gdzie ja mówię do usłyszenia. Ci, którzy wracają z długiego weekendu, za tych cały czas mocno trzymamy kciuki. No i życzymy miłego stania w korkach, chociaż mam nadzieję, że tych korków jednak mimo wszystko dużo nie ma. Michał Trawka, miłego.
1: Autopromocja.
2: Śpisz? Śpisz!
3: A, co się dzieje?
2: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
4: Wejdź na voxfm.pl i napisz, kogo mamy wkręcić.
2: A my tę osobę obudzimy i damy jej 500 zł na prezent marzeń.
5: Faktycznie, że się nie obudzili.
6: Ale pobudka z rana. No szoku jeszcze?
5: Ludzkie pojęcie.
2: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
4: Codziennie od 6 rano we voxfm.
5: Fajnie. Ale żeście ją zrobili.
7: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
1: Autopromocja.

0: Ukrainie. Ale żeście ją zrobili.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.
2: Autopromocja.
3: Na kryzys sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
7: Play.
8: Kaufland jest!
9: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. Tak, polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. A papryka czerwona tylko 7,99. 9 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
11: Reklama.
12: Co dalej z orderem Wołodymyra Zełenskiego? Kapituła zajmie się wnioskiem prezydenta Polski i to na początek. W wiadomościach śmierć młodej kobiety w powiecie bielskim pod lupą prokuratury i sport polskiej siatkarki z pierwszą przegraną w Lidze Narodów. Jest 16. Zapraszam na najnowsze wiadomości. Katarzyna Pilewska. Na początek jednak informacje z polskich dróg. Wypadek z udziałem karetki na Krajowej 70C4 na Lubelszczyźnie. W Bodaczewie między Szczebrzeszynem a Zamościem ambulans zdarzył się z osobówką. 4 ranne osoby trafiły do szpitala, droga w obu kierunkach jest zablokowana. Jutro kapituła Orderu Orła Białego zajmie się wnioskiem o odebranie odznaczenia Wołodymyrowi Zełenskiemu. Zaproponował to prezydent Karol Nawrocki po tym, jak ukraiński przywódca nadał jednostce sił zbrojnych swojego kraju imię bohaterów UPA. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski. Wołodymyr Zełenski straci order?
13: Wszystko w rękach kapituły, na czele której stoi prezydent. Wniosek zostanie rozpatrzony i jeśli uchwała w tej sprawie zostanie przegłosowana, to dokument następnie trafi do podpisu na biurko Karola Nawrockiego. Ale to nie koniec procedury, bo potrzebna będzie jeszcze kontrasygnata premiera. Donald Tusk nie mówił wprost, jaką decyzję podejmie, ale niedawno zapewniał, że nikt nie podzieli polskich władz w kwestiach historycznych. Na linii Warszawa-Kijów spore napięcia. Sytuację załagodzić miała wizyta ukraińskiej delegacji w naszym kraju. Bliski współpracownik Wołodymyra Zełenskiego, Kryło Budanow, odbył serię spotkań m.in. z ministrem obrony czy szefem prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego.
12: UPA, przypomnijmy, to ukraińska formacja zbrojna, która w latach 1943-45 dokonała masowego ludobójstwa na Polakach, m.in. na Wołyniu. Jutro ma odbyć się sekcja zwłok młodej kobiety, której ciało policja odnalazła w piątek. Śledztwo prowadzi prokuratura rejonowa w Białej Podlaskiej. Podejrzany o zabójstwo w powiecie bielskim jest 20-letnim mężczyzną.
14: Z naszych ustaleń wynika, że do zabójstwa doszło kilkadziesiąt godzin wcześniej.
12: Mówił Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lubinie. Najpóźniej jutro ma zapaść decyzja sądu o tymczasowym areszcie dla podejrzanego.
15: To są wiadomości Vox FM.
12: Polskie siatkarki przegrały w Dunkinie z Chinami 1-3 na zakończenie pierwszego turnieju Ligi Narodów. To ich pierwsza porażka w rozgrywkach. Wcześniej drużyna Stefano Lavariniego pokonała Belgię 3-2, Czechy 3-0 i Serbię 3-2. Biało-czerwone z Chin przenoszą się do Bangkoku, gdzie w dniach 17-21 czerwca wystąpią w kolejnym turnieju Ligi Narodów. W Tajlandii zmierzą się z Bułgarią, Ukrainą, Holandią i Kanadą. Wikingowie i gladiatorzy w Piotrkowie Trybunalskim. W mieście trwa właśnie 13. edycja pikniku historycznego. Mieszkańcy mogą z bliska zobaczyć widowiskowe walki wojowników i poznać dawne rzemiosło.
16: Dawaj go, dawaj!
17: Dawaj go!
16: Proszę Państwa, mamy 3-0 dla Holusa.
18: Właśnie teraz odbywa się walka gladiatorów, będzie również targ niewolników. Tego jeszcze w Piotrkowie nie było. Robimy to, aby popularyzować historię, aby rodziny mogły bardzo dobrze spędzać wolny czas.
19: Mega fajna rozrywka.
12: Na miejscu jest nasz reporter Rafał Różycki, a piknik potrwa jeszcze godzinę. Pogoda. 25 stopni w tym momencie w Sandomierzu, tam jest najcieplej, i w Chojnicach najchłodniej, tam 14. Ale najważniejsze jest to, że dziś obowiązują nas

alerty pierwszego stopnia przed burzami. One w północnej i w centralnej części kraju pojawiają się, a właściwie już się pojawiły, potrwają do 22. Noc będzie dość ciepła, bo 14 stopni, ale deszczowa, zwłaszcza na północy i w centrum kraju. Jutro również deszcz.

0: same drzwi.
1: Osobiście.
0: Vox FM daje dwa koła.
2: Codziennie w pierwszej zmianie.
3: Autopromocja. Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje?
4: To w euro.
5: Emocje rosną.
4: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach.

0: 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-faktury i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej. Play.
1: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
3: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
4: Reklama.

0: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
1: No wiadomo, Marian. Długi weekend, mega okazji w Media Expert, nie? Bo w Media
2: Expert taniej masz. Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
3: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnię, żeby Twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP

0: opłaca. Szczegóły na vip.pl.
1: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
2: Teraz w grupie PSB i PSB Profi kleje do płytek Sika. Mistrzowska jakość klejenia.
1: Z PSB zawsze się da.
3: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
4: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
5: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
6: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
7: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
8: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
10: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum dwa produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. A piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: Reklama.

0: reklama.
1: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły w tym regulaminy promocji w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
3: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
4: Teraz w grupie PSB i PSB Profi kleje do płytek Sika. Mistrzowska jakość klejenia.
3: Z PSB zawsze się da.
5: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
6: Jak tak, to Allegro.
7: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
0: Reklama.

0: Reklama. Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Money, money, money!
3: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
2: Wygrałam w Cherry Money!
3: Cherry Money?
2: Nowy Express Los!
3: Co za sztos! Pula na wygrane w Express Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
4: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
5: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.

0: www.radioreklam.pl. 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
1: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
0: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
2: Reklama.
3: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
4: Dzisiaj o coraz bardziej trudnych, napiętych relacjach polsko-ukraińskich.
5: To nie są żadni bohaterowie, to są, brzydko się wyrażę, banderowcy.
6: Będą nam pluć, a my będziemy mówić, że deszcz pada. No też nie możemy w takiej stronie, tak? Ale z drugiej strony odpowiedź musi być na tyle wyważona, no żeby znowu nie podpalić.
5: Nie może być tak, że nas zabijali, tak? A Polak podchodzi i Ukraińca klepie po plecach.
7: Tak, to co zrobił Zieleński, to...

0: To nie są żadni bohaterowie, to są, brzydko się wyrażę, banderowcy.
1: Będą nam pluć, a my będziemy mówić, że deszcz pada. No też nie możemy w takiej stronie, tak? Ale z drugiej strony odpowiedź musi być na tyle wyważona, no żeby znowu nie podpalić.
0: Nie może być tak, że nas zabijali, tak? A Polak podchodzi i Ukraińca klepie po plecach.
2: Tak, to co zrobił Zieleński, to...

0: nas Polaków.
1: Niedobrze zrobił ten Zelenski, tak. Podlał takiego oleju do ognia.
2: Taka atmosfera się zrobiła, tak że Polacy...
1: Napięcie takie, że jak rozmawiasz w autobusie albo w pociągu, tak wyjeżdżaj na Ukrainę.
3: Będzie konsensus.
2: No dobrze, ale żeby był konsensus, no to wie pan, to trzeba by przeprosić.
3: No i przeprosić, tak.
4: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nadał jednostce wojskowej honorowe imię bohaterów UPA. Musiał zdawać sobie sprawę, jak Polacy zareagują, no ale i tak to podpisał. O tym dziś w Co ludzie powiedzą. Adam Feder, zapraszam.
5: Co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
4: Dla wielu Ukraińców UPA jest symbolem walki z Sowietami, walki o niepodległość, no ale dla większości Polaków jest przede wszystkim symbolem rzezi wołyńskiej. Ja pojechałem do podwarszawskiego Otwocka pytać w tej sprawie i Polaków, i Ukraińców. Na początek będzie polski głos.
6: Bardzo mocno to ubodło mnie w cudzysłowie, tak? No bo rozumiem perspektywę Ukrainy, tak? To jest dość młody naród, no muszą budować tą swoją tożsamość narodową.
2: Ale to ale mają z drugiej tych strony... bohaterów przecież teraz tysiące. Bardziej...
6: A nie muszę akurat, czemu akurat do tego konkretnego, tak? Że wiedzą, że no UPA w Polsce no bardzo ma negatywny odbiór, no nie bez powodu, tak? No te rzezie, które wyrąbali, no wyrąbywali Polaków z tamtych regionów, tak? Oczywiście Polacy by też by się odpowiedzieli za dobrym, za na dobrym, tak? Te antagonizmy no będą rosły niestety, tak? No, ale to w takim razie, jak jest na stosunkach międzynarodowych, zasada wzajemności. Jeśli Ukraina nazywa oddziały, nie wiem, bohaterów UPA, akurat musiała być tym konkretnym, no to czemu my nie możemy nazwać na przykład jednostek stanowiących przy Ukrainie na przykład bohaterów w walce z ukraińską armią rewolucyjną, albo idźmy dalej, księcia Jaremy, tak? Z ogniem i mieczem.
2: No tak.
6: Ale to jeszcze bardziej podpaliło z drugiej strony.
2: No, ale no właśnie, czy to podpalać, wie pan, czy jednak...
6: No my musimy zacząć też rozmawiać o tej też kontrowersyjne, tak? Bo jeśli to nie będziemy rozmawiać, no to podłapem to bardzo skrajny ten, aby wykorzystywać do swoich tych, tak? Mm. A Rosjanie tylko się cieszą. Też musimy stawiać swoje warunki, na przykład wy coś robicie, no to my im pokażemy, no to mówię kolokwialnie, to będą nam pluć, a my będziemy mówić, że deszcz spada, no też nie możemy w takiej stronie, tak? Ale z drugiej strony odpowiedź musi być na tyle wyważona, no żeby znowu nie podpalić.
4: Jerema Wiśniewiecki, do którego nie bez przyczyny przylgnął groźny pseudonim Młot na Kozaków, no to rzeczywiście byłby dobry patron odwetowy, no jeżeli można tak powiedzieć, chyba można. Polacy domagają się twardej reakcji.
7: To, co zrobił Zieleński, to szok, szok. Nawet chłopaki, co dzwonili do mnie z Warszawy, z Ukrainy, nie? Fajne, robią na budowa, takie w porządku, nie? Powiedzieli, że popełnił straszny błąd. Oni nas mają za nic, nas Polaków.
2: Pan by oczekiwał takiego gestu na przykład, żeby przeprosili za...
7: Nie przepraszam.
2: Za tego banderę, za tył.
7: Proszę pana, nie dogadamy się z nimi, nie dogada się pan z nim. Pan z nim będzie rozmawiał z jednym, drugim. A oni tutaj w Polsce są tak rozprzestrzenieni, że myśleli w Polsce, że mają wszystko.
2: Czyli powinni jednak być wdzięczni, tak? A nie jeszcze prowokować...
7: Dla nas, Polaków, to tak, wdzięczni powinni być. Że my zrobili dla nich taki gest.
8: A od kiedy Ukrainiec był przyjacielem Polaka?
2: Ale ostatnio mamy przecież wspólnego wroga.
8: To mieliśmy zawsze.
2: Właśnie. Jak to zrobić, wie pan, żeby do nich dotrzeć, żeby im wytłumaczyć, że to jednak jest dla nas temat bardzo wrażliwy?
8: U nas też hajlówce robią pod oknami przemarsze chwaląc Burego. A Bury, kurwa, dzieci rozbijało ścianę. I te rodziny tam żyją. I jak jest? No, no to trzeba zacząć może od siebie.
2: A że my Polacy?
8: No.
2: Że to nasz Bury.
8: Raczej.
2: Jakby pan takiego Ukraińca tutaj spotkał, to co by mu pan powiedział, żeby... Wie pan...
8: A ja nic bym mu nie powiedział, bo ja z nim nie gadam.
9: Dla mnie jest to... No kłopotliwe, jeżeli chodzi o Załęckiego.
2: No bo widzi pan, emocje buzują.
9: No właśnie na tym rzecz polega, że niech każdy trzeźwo w jakiś sposób popatrzy na tą sytuację.
2: No ale widać, że tam pan Załęcki no nie chce trzeźwo na to spojrzeć no, z naszej perspektywy.
9: Dokładnie, tylko... właśnie i to człowieka, że jeszcze mając na uwadze, że tyle pomogliśmy i tyle pomagamy po prostu. No trzeba się dogadać, po prostu wytłumaczyć, bo może któraś strona, jeżeli chodzi o ukraińską stronę, nie rozumie, co to znaczy dla nas.
10: Dla mnie UPA i Bandera to jest coś, co nie powinno mieć miejsca w tych czasach. To byli zbrodniarze wojenni i nie powinno być pamięci o tych ludziach. W Polsce oni może mają swoją historię, znają swoją historię, ale w Polsce nie powinno się o tym mowy. Czy u mnie w szkole jest dużo Ukraińców, dużo osób się kręci z Ukrainy.
2: I tak rozmawiacie o tym?
10: Właśnie to jest temat tabu. Ukraina, to się na Ukrainie, co było na Ukrainie, to jest duży temat tabu w polskich szkołach. Myślę, że powinni poznać prawdę o tym, co się działo, a nie tylko słuchać prawdy, co mówią im na Ukrainie.

0: A co byś powiedział takiemu młodemu Ukraińcowi, który już do końca tak nie, może nie zdaje sobie sprawy z tego, kim Stefan Bandera był i czym było UPA?
1: Albo bym powiedział, pokazał filmik, wysłał go do pani od historii na lekcję, ale on powiedział, że po prostu był zbrodniarz wojny, no, trzeci wojska, to jest jego sprawka.
0: Chociaż on akurat wtedy w więzieniu siedział, no ale...
1: Ale zarządzał, no, na pewno miał nad tym jakąś pieczę, trzymał nad tym.
2: Może ich uczą źle, nie? Może to jest taka kultura u nich jakaś dziwna.
0: Bo oni ich uczą, że Bandera to walczył o niepodległość i no, z tak Sowietami, no i z Polakami też, bo oni czują się jako w taki sposób, że Polacy ich okupowali właściwie przez setki lat wcześniej, tak, musieli z Polakami też walczyć, no tego się uczą, nie?
2: Ja uważam, że jak jest to tak robione, żeby propagować to, nabijanie naszych rodaków i w ogóle, no to jest jawnie to robione.
0: A nabijanie tam na sztachety i tak dalej, tak?
2: Znaczy, tak, no, historię znamy, prawda? Tutaj nic nie trzeba mówić, trzeba ograniczenia duże po prostu. Ci, co będą chcieli, będą działać, będą mieli możliwości, to będą tu pracować, ci, co nie będą chcieli, to będą, będzie deportacja. Tak będzie najlepiej. Jak zobaczą, że nie będą tu mogli żyć w ogóle,

0: się dostosują, to się dostosują. Jak nie, to do widzenia, prawda? Trzeba krótko, drogi panie.
1: Na razie Polska zareagowała głosami niezadowolenia oraz zdumienia drobnymi gestami, na przykład decyzją władz Lublina o zdjęciu ukraińskiej flagi z budynku ratusza. No i jest jeszcze zapowiedź prezydenta Karola Nawrockiego, który chce odebrać prezydentowi Ukrainy order Orła Białego, który przyznał mu prezydent Andrzej Duda. No a jak te sprawy komentują Ukraińcy, którzy mieszkają w Polsce? Posłuchajcie.
2: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
3: Pan z Wołynia?
4: Tak, z Wołynia.
3: A pan co uważa, Bandera to bohater był czy nie?
4: Z ukraińskiej strony był bohater.
3: Dla Ukraińców?
4: Tak,
3: no ale nie tylko Sowietów ryzał, ale Polaków też.
4: No i Sowiety tak zrobili taką historię, że jak wyryzło Polaków.
3: No ale wie pan, no jak Sowieci, jak przecież to UPA tam ryzało Polaków na Wołyniu i nie tylko.
4: No ale tak, ja tak myślę, że tak było zrobione, że jakby UPA ryzało Polaków, ale to się zrobił Sowiety.
3: Że to wszystko Sowieci zrobili.
4: To Stalin, tak.
3: Ale to dobrze, że tam tego Banderę tam czczą.
4: No nie jest dobrze.
3: Nie jest dobrze? A pan co właśnie uważa na ten temat? Co by pan powiedział tak Polakom, żeby się tak nie denerwowali, wie pan?
4: Tak, żeby Polaki nie denerwowali, to wszystko w porządku, co będzie, dobra.
3: Pan by tak uspokajał, żeby się nie denerwować tym?
4: Tak, na co denerwować narody, ukraiński, polski. Będzie konsensus.
3: No dobrze, ale żeby był konsensus, no to wie pan, to trzeba by przeprosić, stanąć w prawdzie.
4: Tam nasi kierowniki, ja думаю, domówiłem.
3: No. Że kierownicy się dogadają, tak?
4: Dogadają kierownicy.
3: Że nasz prezydent i premier, ich, wasz prezydent.
4: Tak, nasz prezydent i wasz premier. Думаю, oni pogadają na tej sprawie.
3: Żeby pogadać?
4: Tak, pogadać i wszystko na tej konsensus taki.
3: A przeprosić?
4: No i przeprosić, tak.
5: To надо попросить.
3: Przeprosić?
5: Przeprosić, tak. Один jednego i...
3: No bo właśnie oficjalnie rząd ukraiński czy pan prezydent, no właśnie nie chcą przeprosić.
5: Ja myślę, co nie potrzebne teraz te pytanie tak...
3: Czy tak rozdrapywać?
5: Tak, nie ty czas teraz,
3: ale,
5: nie ty.
3: Ale to pan Zełenski.
5: No, ja
3: ten ogień rozniecił.
5: No może być też, przepraszam.
3: I... Czyli przeprosić i do przodu.
5: Tak. Tak.
6: Jestem Ukraińcem, mieszkam w Otwocku już ponad 10 lat. Niestety wszystko się zmieniło, nie? Przyjechało dużo Ukraińców, które, no, wcześniej jak było? Ukraińcy tak się powodowali, jak przyjechali.

0: zacząć w całym historii przebierać, no to każdy każdemu kraju będzie wróg, nie? Dla was to było morderstwo, dla Ukraińców to niby było zwolnienie, tak powiedzieć, coś takiego.
1: Wyzwolenie też tak, od Polaków, tak? Tak, którzy tam...
0: Można i tak powiedzieć. Czyli no to tutaj...
1: No, ale wiesz, mówię, te dzieci z całej wsi...
0: No ciężko powiedzieć, no. No tak. Trzeba po prostu jakoś iść dalej.
1: Polakom, którzy tam, wiesz, poginęły ich rodziny, to myślisz, że należą się przeprosiny po prostu w tej sprawie?
0: Ja wiadomo, że tak, no.
1: Ale to co, mógłbyś powiedzieć, przepraszam was, Polacy, za...
0: Przepraszam Polaków za to, co było na Wołyniu.
1: Możesz tak powiedzieć.
0: Powiedziałem, że...
1: I do przodu.
0: Tak jest.
1: Dzięki.
2: To gloryfikowanie UPA i Stefana Bandery przez ukraińskie elity polityczne, brak oficjalnych przeprosin, a nawet uznania odpowiedzialności za wymordowanie około 100 tysięcy Polaków na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. Do tego wieloletnie problemy z ekshumacjami ofiar. Wszystko to, no, nie służy już i tak napiętym relacjom polsko-ukraińskim.
3: Co ludzie powiedzą.
1: Mamy wspólnego wroga, no powinniśmy chyba tam jakoś dbać o te relacje między sobą, a tu pan Zełenski nadał imię bohaterów UPA jednostce.
4: Jeszcze białego ordera mu dali.
1: No to teraz chcą mu zabrać, wie pan.
4: Kaczora za jaja powiesić. Kto sprowadził Ukraińców, jak nie PiS?
1: A, no ale no z drugiej strony, wie pani, wspólny wróg, jednak Rosja. Ukraińcy mówią, no my was bronimy tutaj przed tą nawałą rosyjską, więc...
4: Oni nas powinni przeprosić na kolanach.
1: Myśli pani, że...
4: Za to, co oni od nas dostali. I bilety darmowe, i żarcie darmowe, i noclegi darmowe.
5: Opieka zdrowotna darmowa.
4: A teraz się krzątzą jak u siebie w domu. Za dużo od nas dostali, proszę pana.
1: I że nie chcą za ten Wołyń przeprosić, to jest jakby...
4: No i nie przeproszą. Nie przeproszą, bo to jest zawzięty naród. Mam koleżankę Ukrainkę, pracuje ze mną, ale jest naprawdę w porządku dziewczyna. Ale jak się wkurwi...
1: A, czyli że taka charakterna.
4: Tak, ale jest naprawdę, no, ale ja to, ją bardzo lubię.
1: Ale to pani też na pewno jak się...
4: O, to nie daj Boże.
1: No właśnie.
4: A więc... jak mnie chłop kur, to jeszcze bardziej.
1: O, to pan przyznaje?
5: Ja tylko przekakuję całe moje drogi do gadania.
1: No, ale właśnie pytanie, czy my nie powinniśmy tak się jakoś spróbować tu pogodzić,
4: nie,
1: razem
4: ja się,
1: żyć?
4: Ja się nie pogodzę z nimi.
1: No, ale no sama pani mówi, że ma pani koleżankę i...
4: No, ale to jedna na milion.
1: A, to z nią się pani akurat nie kłóci.
5: Dobra, bo na początku...
4: Nie kłócę się, proszę pana, jest naprawdę w porządku.
1: No to można, widzi
4: pani. To tak samo i Polacy. No. Jeden jest kawał su, a drugi jest naprawdę uczciwy. Życzę miłego dnia panom. Do widzenia.
1: Do zobaczenia.
2: Wielu mieszkających w Polsce Ukraińców podkreśla, że nie utożsamiają się z kultem Bandery, no i chcieliby, żeby ten trudny rozdział historii nie zatruwał już stosunków między zwykłymi ludźmi.
1: To co by pani tak właśnie Polakom powiedziała, żeby tak uspokoić tę sytuację, bo wie pani, Polacy wkurzeni...
6: Nie, na początku było tak dobrze, a teraz jest awantura taka na mieszkaniu, w pracy, kłótnia przez to, że zabieramy pracy.
7: Polaki.
1: A, że tak Polacy mówią, że zabieracie pracę, tak i...
6: Jest, nie robimy, dostajemy posiłki, nie dostajemy nic za darmo. Ja płacę za mieszkanie, wynajmuję syna, 8 klasy skończył i nic takiego, że nie mam nic przeciwko Polaków, tak? Zamieszkaliśmy, bo tak się wydarzyło, tak? Musieli jechać z swojego kraju, a nie chodzi o tym, że pretendują na ich ziemię czy budynki.
1: Czyli pani się spotyka tak z tym, że Polacy tak już zaczynają patrzeć niechętnie, tak?
6: Tak, mówią tak.
1: Ale co? No nie wszyscy.
6: Niegrzecznie, no jasnie mówią, niegrzecznie.
1: Że co, niegrzeczni Polacy są, ale to co?
6: Nie, oni mówią niegrzecznie słowa, wyjeżdżaj na Ukrainę.
1: Taka atmosfera się zrobiła, tak, że Polacy...
6: Napięcie takie, że jak rozmawiasz w autobusie albo w pociągu, to już... Pobili chłopaka u nas na Warszawie, pobili w Międzylesie. Teraz chłopak 14 lat, on teraz w szpitalu w ciężkim stanie.
1: No, chłopaka z Ukrainy pobili.
6: Tak.
1: No, ale to wie pani, no też Polacy, no, Polaków nic, też biją gdzieś tam w autobusach.
6: Ale chodzi o tym, że może Polakom, więc tak zreagują szybciej.
1: Pan Zełenski właśnie no, nadał imię bohaterów UPA, jednostce wojska.
7: Jakich bohaterów? Po pierwsze, to nie są żadni bohaterowie, to są... Tak brzydko się wyrażę, banderowcy. Nie może być tak, że tutaj nas zabijali, tak, a Polak podchodzi i Ukraińca klepie po plecach. Tak?
1: No ale Ukraińcy też mówią, że na przykład, o, pokażę pan, że o, Polacy tutaj o, z takimi znakami chodzą, a to im się też nie najlepiej kojarzy.
7: No tak, no to dlaczego przyjeżdżają tutaj do nas? Jeżeli im się nie podoba, no to zapraszamy na Ukrainę.
1: A dlaczego akurat, skąd taki pomysł, wie pan, żeby tak na co dzień jeździć z symbolem Polski walczącej?
7: No bo po prostu bardzo mam szacunek do tych Polaków, którzy po prostu walczyli za Warszawę, za Polskę.
1: Jakaś firma.

0: A właśnie z takim znakiem podobnym wypuściła jakieś ubrania i była afera, żeby to wycofać, bo oni walczyli z Ukraińcami. Dokładnie. Bo to był wróg wolnej Ukrainy właśnie. Tak, no. Więc mamy tę historię taką trudną. No.
1: Ja jestem urodzony w Polsce, nie gdzieś, nie wiadomo gdzie.
0: Pani co uważa o banderze, o UPA?
2: No też niedobrze, jak tyle rodzin zginęło, tak niedobrze zrobił ten Zelenski, tak. Podlał takiego oleju do ognia.
0: A co by pani właśnie Polakom powiedziała, żeby się nie denerwowali Polacy tak bardzo?
2: Tak, żeby nie uważali za takie słowa jego. No. Już było dawno to, powiemy tak.
0: No ale to pan Zełenski to wraca do tego i to rozgrzebuje. No.
2: Tak, rozgrzebuje. No powiedzieć jemu, żeby nie grzebał historii. Dobrze, śpieszę się, dziękuję.
0: No dziękuję. Ale to nie jest tak, że wszyscy Ukraińcy uważają, że Bandera to bohater i...
2: Nie.
0: Pani nie.
2: Ja nie.
3: No i to tyle dziś spod warszawskiego Otwocka. Kolejne Co ludzie powiedzą już za tydzień. Adam Feder, do usłyszenia.
4: Co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
5: Autopromocja.
6: Mamy 8:30 na zegarach.
7: 5 po 7.
8: 6:30.
9: Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: Cześć dziewczyny, chłopaki.
7: Dzień dobry.
10: Dobry.
5: Nie ma spania. Jest pierwsza zmiana.
11: Jest super. Wow.
12: Ale zrobiliście mi dzień.
5: Słuchaj codziennie od 6 rano.
4: Bo Vox FM robi dzień dobry.
5: Autopromocja. Reklama.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
13: Auto-

0: Profi. Kleje do płytek Sika. Mistrzowska jakość klejenia.
1: Z PSB zawsze się da.
2: Ale sztosy.
3: Ale co?
2: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
4: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chips Lays? Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
11: Reklama.

0: to promocja. Vox Alert.
1: Vox Alert.
0: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
1: Vox Alert.
0: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
0: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową i otworzysz

0: konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chips Lays. Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Vitae każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi

0: kolekcji, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chips Lays? Dzięki.
2: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
0: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
3: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Vitae każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi

0: Mamy z kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
1: Money, money, money!
2: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money.
2: Cherry Money?
1: Nowy ekspres los.
2: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
3: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
4: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
7: Reklama.

0: Reklama.
1: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
2: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
3: Teraz w grupie PSB i PSB Profi kleje do płytek Sika. Mistrzowska jakość klejenia.
2: Z PSB zawsze się da.
0: Reklama.

0: a my dostarczymy Ci rower pod same drzwi.
1: Osobiście.
2: Vox FM daje dwa koła.
3: Codziennie w pierwszej zmianie.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie. I cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
5: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub

0: Autopromocja. Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
3: Pyta pani wygadana, czy dziś będzie...
4: Nocna

FM. Oczywiście, bo minęła północ, tu Vox FM w rytmie hitów. Jak wam mija ta piękna noc, niezależnie czy jesteście w robocie, czy może dzisiaj urlopujecie, to mam nadzieję, że jest wszystko git i jesteście gotowi na kolejne nasze wspólne spotkanie, które już teraz rozpoczynamy. No ale czym, proszę państwa, Kamil Bednarek, Talizman to przed nami, a ja się z wami witam i zapraszam do godziny drugiej. Marcinek, siemanko. Zapominając już...

0: stać, no ale trzeba było, no wiadomo, no nockę mamy, robota jest, hajs musi być, a potem możemy się cieszyć wakacjami, jeśli na takie w tym roku jedziecie. Ja niestety w tym roku nie jadę, bo troszkę koszty pochłonęły mój dom, w sensie remont i tak dalej, dlatego będę teraz wypoczywał na łonie natury, tutaj blisko radia, też tak można radio wziąć i sobie wypoczywać. No wiadomo, że to jest też taki moment wakacji, kiedy troszkę marzymy o tym, co chcemy osiągnąć, co nie chcemy. No ja tak ostatnio sobie pomyślałem, że fajnie by było tak w przyszłości sobie zrobić kategorię C. Jakoś tak zawsze chciałem jeździć sobie ciężarówką, zobaczyć jak to jest. No i z ciekawości sprawdziłem, jakie są koszty i jak to wygląda. Więc żeby zdać kategorię C w 2026 roku, no to na początku musisz, bracie, zdać 20 godzin zajęć teoretycznych, na których dowiadujesz się, jak świat jest zbudowany, co możesz zrobić, czego nie możesz zrobić. Potem masz 30 godzin praktycznych, gdzie sobie latasz furą, uczysz się, jak wyprowadzić auto z łuku i jak się zmieścić na mieście tak, żeby nie przytrzeć auta kolegi. No i potem przychodzi do płacenia. No właśnie, pytanie, jaki jest koszt? Sprawdziłem, no i tak około wychodzi 5000, do tego musisz doliczyć badania lekarskie i psychologiczne 350 zł, egzamin 300 i wydanie dokumentu 100. No czyli łącznie 5750 zł. No muszę przyznać, boli, no ale żeby spełnić marzenia, to warto już zacząć odkładać, bo póki co tego hajsu nie mam i stać mnie tylko na kartę rowerową.
1: To jest nocna zmiana.
2: To jest nocna zmiana z Vox FM.
1: Vox FM.
0: Jak macie prawko kategorii C, to pochwalcie się. 609 86

5 minut po północy to banana w Vox FM. A u was załogo jak? Tam jest banan na twarzy czy banana nie ma? Ja wiem, że jest poniedziałek, że to jest taki dzień, kiedy nie wszystkim się chciało do roboty w

0: To Tymek i DJ Remo, 20 minut po północy w Vox FM, a pod 609-86-9869 wiadomość bardzo wzruszającą nagrał Mariusz z Kielc.
1: Witajcie, melduję się jako pierwszy, podpisuję listę obecności, Mariusz Kielc, bardzo serdecznie was wszystkich pozdrawiam i zapraszam do dzwonienia i do dzielenia się, co porabiacie, gdzie jesteście. A ciebie, Marcinie, proszę wyjątkowo o kontakt, bo doprowadziłeś do tego, że wszyscy niepełnosprawni, jak wiedzą, że nadchodzi, ma nadejść na poniedziałek, to sobie nastawiają budzik i słuchają cię od godziny 24 do godziny 2 w nocy. Pozdrawiam serdecznie, Mariusz Kiel.
0: Mariusz, bardzo ci dziękuję i bardzo dziękuję wszystkim, którzy w tym momencie włączyli Vox FM, żeby posłuchać Nocnej Zmiany, no bo dzięki wam to wszystko ma sens i ja też czuję, że warto to robić, no bo jesteśmy jedną wielką załogą, która zawsze się wspiera i gra muzykę w rytmie hitów. I taka muzyka przed nami, Technotronic to już teraz, a już za chwilę będziemy sprawdzać sobie, jak tam z waszą kategorią C i weryfikować listę obecności. Widzę, że wiadomości już powoli spływają, więc zaraz wszystkie będę odsłuchiwał, sprawdzał, co tam robicie, gdzie jesteście. Bądźcie z nami. Pump up the jam, pump it up, while your feet are stumping, and the

0: Powiem wam załogo, że kiedy słyszę muzykę w rytmie hitów w swoich uszach, to zawsze tak otacza mnie dużo radości.
1: A Marcin powiedział,
0: że czas sprawdzić listę obecności. Ten, kto z nami jest, ten melduje się pod 609 2x8669, a ja potem robię verification, education i sprawdzam, co tam u was dobrego słychać. A tak się składa, że tej nocy jest z nami Peter z Mrągowa, który przysyła bardzo piękne zdjęcie z Mazur. No widzę tutaj, bracie, no woda jest elegancka, pogoda była, no to idealnie chyba. Fajnie, że odpocząłeś i fajnie, że jesteś z nami. Jest też Maciek, fajny gość. Cześć, Marcinek, u mnie nocka mija na służbie, jak zresztą cały weekend. Praca wolne. Ja wiem, Maciek, jak to jest, u mnie jest tak samo. Troszkę pracowałem, tutaj realizowałem Opole, tutaj byłem w robocie, nie byłem i potem tak może się wszystko pomieszać, ale wiem, że tobie robota idzie dobrze i właśnie tak trzymaj. Jest też z nami Adi. Siema, Marcinek, polecam ci pograć w Euro Truck Simulator, to się nauczysz wtedy jeździć ciężarówką. Troszkę grałem, powiem ci szczerze, fajna gierka, można się nauczyć, jak manewrować tą przyczepą. To nie jest to samo, znaczy naczepą, to nie jest to samo, co w życiu, ale też można przynajmniej podstawy ogarnąć. Fajnie, że jesteś. Jest też Szymon. Cześć, Marcinku, ja dziś wracam po długim weekendzie, bo w piątek wpisany był urlop. Szkoda, że pogoda nie sprzyja. W Niemczech

0: No ja ci powiem, Szymon, że no tutaj co prawda nie pada, ale ty tam na tym urlopie w Egipcie wypocząłeś i z tego co wiem, w Egipcie nie było żadnych tam opadów, więc teraz bracie nie narzekaj, do celu, jeszcze wyjedziesz, jeszcze będzie dobrze, fajnie, że z nami jesteś. Jest też Dawid. Cześć, ja jeżdżę zestawem na kategorię C plus E, czekam właśnie na załadunek kontenerów. No bracie, spokojnie, zaraz załadują, widzę, że z tego pociągu już towar jest wyciągany, no i bardzo dobrze, zaraz odjedziesz i zaraz na pewno tachograf wskaże dobre wartości i przypału nie będziesz miał, tak trzymaj. Jest też Monika. Dzień dobry, mam dziś tyle pracy, że ciężko mi troszkę, ale z towarzystwem nocnej zmiany od razu jest raźniej i przyjemniej. Ale jest przyjemniej i raźniej, dlatego że Monika, to właśnie ty jesteś z nami, odpaliłaś Vox FM i z pewnością wszystko będzie udane. Tak jak udany wieczór jest z pewnością u Piotra i Patki. Właśnie, Marcinku, z żoną wracamy ze słonecznej Portugalii ze świeżymi owocami. C plus E zdaliśmy za pierwszym razem. No, czyli jak rozumiem, u was na egzaminie żadnej wpadki nie było.
1: To jest nocna zmiana.
2: To jest nocna zmiana z Vox FM.
1: Z Vox FM.
0: Wpadki nie było, ale za to była Patka. No i był też Piotrek. Bardzo fajnie, że zdaliście, fajnie, że z nami jesteście. Smolasty też jest. Raj, właśnie gramy.

0: 43 minuty po północy to imperium wirują światła. Wirujące światła mogą być inspiracją do pewnych zmian w życiu. No i takich zmian tej nocy dokonuje Paweł.
1: Ale halo, no hej, chcieliście wiedzieć, czy kto ma prawo jazdy kategorii C. Ja mam C od przed prawie 25 lat, 20 lat jeżdżę ciężarówką. No a dzisiaj będą zmiany, bo chciałem właśnie powiedzieć dla mojego szefa Niemiec, że odchodzę.
0: Paweł, ja szanuję twoją decyzję. Fajnie, że się tym podzieliłeś i dziękuję ci za wszystkie trasy, które razem przejechaliśmy, że zawsze byłeś blisko Vox FM. Szanuję twoją zmianę, mam nadzieję, że będziesz robił w życiu coś, co będzie sprawiać ci radość i że też będzie

52 minuty po północy. I Feel Love, bardzo piękny kawałek, który inspiruje nas do działania i z pewnością zainspirował Monikę. Muszę, Marcinku, się pochwalić zdjęciem z długiego weekendu. Zamiast tradycyjnego grilla przygotowaliśmy pyszny kociołek. Mój mąż przez 3 godziny cierpliwie mieszał i pilnował ogniska, ale efekt był tego wart. No oczywiście, że był tego wart, bo ja aż sam zgłodniałem. I na przyszłość, Monika, mam nadzieję, że jakąś tam kiełbaskę też dla mnie usmażysz, a ja mogę się odwdzięczyć muzyką i kaszanką, bo tutaj widziałem, że w lodówce jest.

0: To kombi Black and White, a my sprawdzamy pogodę, czy będzie taka czarno-biała. Bo z tym różnie bywa. Jeśli chodzi o sytuację pogodową, to tej nocy opady deszczu będą spodziewane we wschodniej części Polski. Popada w Suwałkach i w Białymstoku, a burzowo może być w Zakopanem. Wreszcie kraju w tej chwili nie są zapowiadane opady deszczu, natomiast w ciągu dnia pogoda będzie w taką kratkę, że aż zabraknie zeszytu w pięciolinie. Trochę popada, trochę nie popada i aż nie wiadomo, bracie, jak się ubrać i czym do pracy dojechać. Ale myślę, że rowerem będzie git.
1: Nocna zmiana z Vox FM.
0: I nie ma w tym żadnego kłamstwa. Bo jeśli chodzi o kłamstwo, no to zaraz przekonamy się, kto będzie chciał nas zrobić w konia właśnie w temacie podróżowania rowerem. A więc dętka, łańcuch i hamulec, piasta, rama i szpikulec, to się z pewnością przyda. Czy jarzębina się przyda? No być może tak. Marcinek, cześć ponownie, tu Vox FM. Nie ma co się smucić, trzeba się cieszyć.

10 minut po godzinie pierwszej. Tutaj Kamil pozdrawia panią Emilkę. Czy pani Emilka jest oszustem? Ona raczej nie, ale to mamy trójkę fantastycznych osób, które z pewnością mogą nas tej nocy kłamać. Więc pytanie, czy będzie to peletonista Marcin, BMX-owiec Marcinek, czy może ten pseudokolarz Miros? Zaraz się przekonamy. Bo u nas kłamstwo zawsze wychodzi na jaw.

0: Masters, jak się nie ma, co się lubi, to się nie kłamie. Już za chwilę nasza seria. Proponuję wbić w swój telefon numer 609-869-869, bo to już za momencik się wydarzy.
1: Nocna zmiana z Vox FM. Vox FM.
2: Nocna zmiana z Vox FM.

jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie raczej mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosi, jak ci życzenia złożę. Bo cię lubię trochę, a to niedobrze, bo mam słaby gust do kobiet.

0: To Miu i Zalia, dopóki się nie znudzisz. Kłamać, to ja będę to weryfikował.
1: Kto tu kłamie?
0: A to jest pytanie do was, a więc droga załogo, wybieramy się teraz na wycieczkę rowerową. Tylko podczas tej wycieczki okazuje się, że mamy pośród nas kłamcę. Pytanie tylko, czy będzie nim Marcin? Jeśli nasz rower stał nieużywany przez całą zimę, to przed rozpoczęciem letniego sezonu należy dopompować w nim opony. A może jednak to Marcinek kłamie? Kiedy widzimy, że pod markietem jakiś rower jest niezapięty, to oznacza, że możemy go bez problemu sobie za free zabrać. No bo skoro jest nieprzypięty, to oznacza, że nikomu nie jest już potrzebny. A może jednak ten kolarzysta mi rozkłamie?
2: Ja bym chciał powiedzieć tak. Według polskiego prawa rowerzyści mają również obowiązek przestrzegać przepisów zapisanych w kodeksie ruchu drogowego.
1: Kto tu kłamie?
3: Kto tu kłamie? Kto tu kłamie?
0: 609-86-986-9. W tym momencie zdejmuję co? Kagańca, dokładnie tak, kagańca. I czekam na pierwszą osobę, która się do mnie dodzwoni i powie, kto tej nocy chce nas zrobić w konia. Czy będzie to Marcin, czy będzie to Marcinek, a może jednak ten kolarzysta Miros. Halo, halo, kto jest z nami?
4: Halo,
0: halo, czy my się słyszymy? Bo tak coś cię przerywa troszkę, o, nawet jakiś szum morza chyba. Halo, halo?
4: Już jestem, Marcinko.
0: Cześć, witam cię serdecznie. Z kim mam przyjemność w takim razie?
4: Wiesiek dzwoni.
0: Cześć Wiesiu, powiedz mi, kto tej nocy chce nas zrobić w konia w temacie rowerowym?
4: No tym razem wydaje mi się, że to Marcinek Łobuz jest straszny.
0: A no tak, no. Myślałem, że to kłamstwo na jaw nie wyjdzie, no. Ale ja wiesz, myślałem, że po prostu Wiesiu, że jak rower jest nieprzypięty, to go można wziąć. No, chyba tak to działa, tak? Czy nie?
4: No nie, no to tak, wiesz, nieładnie.
0: To wiesz co, Wiesiu, to ja proponuję nagrody Vox FM, że ci wyślę po prostu i obiecuję, że więcej nie będę kłamał. Wybaczasz?
4: Wybaczam, tobie zawsze.
1: To jest nocna zmiana.
3: To jest nocna zmiana z Vox FM.
1: Vox FM.
0: Wiesiu wybaczył, ale mi troszkę jest głupy, więc może po prostu zagram?

0: 29 minut po godzinie pierwszej to Obsession w Vox FM. Ja bym cię chciał, Marcinku, zapytać, czy ty masz jakąś obsesję na punkcie mojego kłamstwa?
1: No nie, no panie Mirosie.
0: No bo tutaj zobacz, Leo napisał, że niektóre przepisy trzeba przestrzegać, a inne nie. I to było lekkie kłamstwo z mojej strony, ale ty kradniesz rowery?
1: No nie, no jak kradnę? Nie będę Maćkowi dokładał roboty.

To jest jeden z moich ulubionych wokalistów, Radek Liszewski, on i ona, 40 minut po godzinie pierwszej w Vox FM. No i Radek to jest osoba, która zawsze jak coś wyda, to jest to hitem. Możecie mi wierzyć, voxfm.pl, tam wbijamy, tam głosujemy na utwory, które nam się podobają. Radka Liszewskiego w tej chwili tam nie ma, ale kto wie, być może jak coś wyda, to tam będzie. Bo w Vox FM wszyscy mamy wpływ na to, co gramy.

Muszę wam się przyznać, załogo, że poza anteną Mariusz Skielc poprosił mnie: Marcinku, czy możesz złożyć życzenia urodzinowe dla mojej dziewczyny Danusi? Więc ja powiedziałem: nie! Nie ma możliwości, że tego nie zrobię. Oczywiście, że tak. Danusiu, wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, dużo szczęścia. Fajnie, że jesteś z nami. Fajnie, że jest z tobą taki cudowny człowiek jak Mariusz, który zawsze cię wspiera na każdym kroku. Najlepsze życzenia 100 lat od Marcinka. I od całej nocnej zmiany. Afterparty gotuje cały się, to dla ciebie.

Jump to the Bus 2K23. Tym pięknym utworem kończymy nocną zmianę. Słyszymy się załogo już za tydzień w poniedziałek od północy do drugiej w nocy w naszym wspólnym nocnym programie, który tworzymy razem. Także bądźcie z nami, bądźcie obecni. Lista obecności będzie, zagadka też będzie. I wiem, że wy też będziecie. Marcinek, do usłyszenia.